0: właśnie ta kuchnia, spróbowanie lokalnych dań, lokalnych produktów, czy też po prostu dotknięcie tej kuchni pod kątem na przykład zrobienia sobie czegoś samemu, albo skorzystania z pomocy lokalnych mieszkańców, czy to w restauracji, tak jak mówiliśmy, czy też w ich domach.
1: Zazwyczaj na blogu u Ciebie albo na profilu facebookowym pojawia się od razu zdjęcie danej potrawy, danego smakołyku, gdzie w krótkich na razie słowach opisujesz to, jak ona wygląda, no to wszyscy widzą, ale opisujesz to, jak ona smakuje i pytasz się, czy ktoś już próbował i jak tutaj wyglądają zdania Twoich czytelników?
0: Różnie, dlatego że ja często próbuję rzeczy, które nie są oczywiste, które nie każdy po nie sięgnie, ale wydaje mi się, że czasem moja rekomendacja, czy po prostu obejrzenie tego zdjęcia może kogoś namówić, żeby właśnie spróbować tego dania, tego produktu, czy tej potrawy, pomimo tego, że często nie jest to coś, po co sięgnęlibyśmy w codziennym naszym żywieniu.
1: No właśnie, często jest tak, że przemierzamy półki, regały sklepowe w poszukiwaniu czegoś na obiad, czasem z braku czasu no nie ma możliwości, żeby poeksperymentować, zatrzymać się na dłużej przy jakimś regale z przyprawami. Ty starasz się właśnie wyszukiwać takie dodatkowe smaczki, podpytywać czasami szefa kuchni o jakieś niuanse, jeżeli oczywiście ma ochotę je zdradzić, może o jakąś przyprawę, jak często tobie zdarza się później wrócić z wyprawy i poszukać jakichś produktów, towarów na półkach sklepowych i samemu jakby odwzorować daną potrawę.
0: Podczas wyjazdów staram się korzystać z pamiątek, które nie są pamiątkami, jakie znamy. Ja rzadko kupuję sobie, nie wiem, magnes na lodówkę, chociaż te bardzo też lubię, zwłaszcza te kulinarne. Aczkolwiek najczęściej pamiątką moją z podróży są właśnie produkty spożywcze. Czy to lokalne przyprawy, czy lokalne wytwory, jak, nie wiem, wina, oliwy, czasem sery, jeżeli prawo pozwala przewieźć takie produkty. I później zaczyna się tak na dobrą sprawę zabawa, bo wiele dań, wiele potraw, które gotujemy często w domach, to jest przepis danej kuchni, który został przez wiele pokoleń zmodyfikowany i one nie zawsze mają coś wspólnego z oryginałem, a jednak przepisy oryginalne, które często dostaję od babć, znajomych, od cioć, które mieszkają w innych krajach, to są przepisy, które dają tak na dobrą sprawę prawdziwy smak danego regionu czy kraju.
1: No właśnie, tam też najważniejszą rzeczą jest produkt, składnik. Czasami chcąc odwzorować daną potrawę według przepisu od cioci na przykład z Wenezueli, w naszych sklepach części z tych produktów nie dostaniemy. I co wtedy?
0: Albo pozostaje nam internet, gdzie możemy kupić praktycznie wszystko i to już nie zawsze w innych krajach, ale nawet wśród polskich sprzedawców. Albo pozostają nam eksperymenty, które pozwolą nam w jakiś sposób ten smak odwzorować, aczkolwiek efekty ich mogą być różne.
1: A co do tej pory najbardziej Cię zaskoczyło? Gdzieś byłeś nastawiony na jakiś konkretny smak, że to doznanie będzie jakieś wyjątkowe, a było odwrotnie? Albo nie spodziewałeś się jakichś fajerwerków, a tu jednak byłeś miło zaskoczony?
0: Ja próbuję najczęściej wszystkiego, co zobaczę. Oczywiście w jakichś tam granicach rozsądku, chociaż te granice są bardzo elastyczne. Lubię kuchnię czeską na przykład, która pomimo tego, że kojarzy się nam z daniami
1: tłustymi.
0: Tak, i daniami tłustymi, dużą ilością mięsa. Dokładnie, to ją lubię. Najwięcej chyba ciekawych rzeczy jadłem w Chinach i w Australii, gdzie te kultury się nieco mieszają i można spróbować różnych przekąsek. Z rzeczy dziwnych jadłem skorpiony smażone na przykład, które pomimo tego, że pierwsza bariera wizualna musi zostać przełamana, bo musimy chrupnąć coś, do czego nie jesteśmy przyzwyczajeni na co dzień, to w smaku jakby nie ma praktycznie żadnych tam emocji. Jest to coś usmażone, chrupiące, nie przeraża.
1: A kuchnia polska w jakimś zakątku naszego kraju była w stanie Ci zaskoczyć?
0: Lubię kuchnię kresową, więc zarówno kuchnię kresową, jeśli chodzi o Podkarpacie, które jest mieszanką wielu kuchni, tak na dobrą sprawę, ale też kuchnię Podlasia, gdzie mamy wpływy Białorusi, mamy wpływy litewskie. Tak na dobrą sprawę cała ściana wschodnia, która pomimo tego, że różni się od siebie, to jednak jeżeli chodzi o pomysł, o produkt, na przykład o ziemniaki, jest taką kuchnią, którą lubię i do której wracam nie tylko będąc w podróży, ale też w swoim domu.
1: No właśnie, Podlasie to słynne 1000 potraw z ziemniaka.
0: Tak, ja ziemniaki uwielbiam, więc babka ziemniaczana dobra to jest coś, co jest zarówno sycące, jak i szybkie w wykonaniu, ale też wszelkie inne formy tego warzywa. Będąc na Białorusi znaleźliśmy restaurację, gdzie czterodaniowy obiad zjedliśmy tylko z ziemniaków, nawet z deserem łącznie, więc jest to warzywo, które ma ogromne możliwości i jest też bardzo w Polsce dostępne. Aczkolwiek ziemniak, który dla wielu jest po prostu ziemniakiem, on też może mieć różne odmiany i może mieć różne zastosowania. Dlatego
1: dla niektórych to też może być pyra.
0: Może być kartofel, pyra, dokładnie. Warto też czasem zastanowić się i poczytać o tym, czy do sałatki będzie lepszy ziemniak, który ma więcej skrobi, czy mniej, bo to też może potem nam dać lepsze efekty przygotowania.
1: No tak, mamy jeszcze słodkie ziemniaki, tudzież słodkie kartofle, słodkie pyry. Jeżeli już jesteśmy kulinarnie na Podlasiu, to też pamiętam, odwiedziłem tam jeden z lokali, który specjalizował się w ziemniaku, pasztet z ziemniaka, też potrawa zwana lokalnie zmiocosz, przypominająca nieco pasztet, ale z jakimiś tam elementami mięsa, to potrawa też pod tą nazwą znana w innych zakątkach naszego kraju. Tam, gdzie na wsi było biednie, tam najbardziej zakorzenione były właśnie te potrawy tanie w przygotowaniu, czyli właśnie potrawy z ziemniaków. Do tego jeszcze mamy na biały, to już można bardziej zamieszać w swojej kuchni, wykorzystać jajka, wykorzystać mleko, sery różnego rodzaju. Powiedzieli, że nie każdy można przez granicę też przewieźć, więc tak, będąc w Polsce, no trzeba sobie też jakoś radzić, szukać jakiegoś zamiennika.
0: Zdecydowanie. Sery, takie nieprzemysłowe sery też wracają teraz na salony, można powiedzieć. Powstają firmy, gospodarstwa, które produkują sery kozie, sery owcze, które produkują sery długo dojrzewające i to już nie musimy wcale jechać za granicę, żeby takich serów spróbować. Ich dostępność może nie jest aż tak szeroka jak serów zagranicznych, ale tu dobry przykład sera krycińskiego, który kilka lat temu jeszcze był mało znany, natomiast aktualnie można go kupić praktycznie na każdym kroku.
1: Jeżeli już jesteśmy przy serach, to też i technika poszła daleko, daleko do przodu, ta serowarska zwłaszcza, bo możemy kupić sobie podpuszkę i taki ser wyprodukować nawet we własnym domu. Wiele gospodarstw agroturystycznych też idzie w tym kierunku, ponieważ w agroturystyce mamy i kozy, mamy i krowy, więc dostęp do mleka, tym samym do produkcji sera jest o wiele łatwiejszy.
0: Tak, tu właśnie kluczowym dość elementem jest to mleko, o którym wspomnieliśmy, bo mało kto już ma dostęp do mleka, które jest mlekiem świeżym. Aczkolwiek też da się to w jakiś sposób obejść i tak na dobrą sprawę zrobienie dobrego domowego sera to jest około 3 godziny pracy, żeby móc się delektować naprawdę dobrym produktem.
1: No ewentualnie, jeżeli jest to ser dojrzewający, to później jeszcze przyda się cierpliwość.
0: Oczywiście, czasami rok, czasami nawet i dłużej przy tych najbardziej szlachetnych, ale z doświadczenia wiem, że najczęściej znikają one dużo wcześniej.
1: Twoje też znikały szybciej?
0: Ja próbowałem do tej pory serów takich białych, klasycznych, takich, które możemy powiedzieć, że są inspiracją z sera korycińskiego i bardzo szybko potrafiły zniknąć, zwłaszcza jeśli dodatki, które do niego dobraliśmy, typu chili, czy mięta, czy inne zioła, były dobrze dobrane.
1: Jeszcze tak wędrując palcem po mapie naszego kraju, gdzie jeszcze napotkałeś ciekawe miejsca, które zaskoczyły, bo to no, nigdy nie jest takie jedno miejsce, gdzie była miła niespodzianka, było takich miejsc w twoim przypadku na pewno wiele więcej.
0: Jeżeli chodzi o kuchnię świata, czyli takie niepolskie, to tutaj wydaje mi się, że Warszawa wygrywa, dlatego że Warszawa jako stolica skupia ludzi z różnych krajów, więc możemy tam spróbować restauracji naprawdę egzotycznych. Natomiast to nie jest do końca kuchnia polska. Ona może mieć jakieś naleciałości polskie, ale taka nie jest. Myślę, że jedną z kuchni, którą lubię, to jest kuchnia, którą możemy spotkać w górach. I to, czy to będą Bieszczady, Tatry czy Sudety, to kuchnia, która w tych regionach jest serwowana, jest kuchnią bardzo sycącą, opartą głównie na lokalnych produktach. Głównie z tego powodu, o którym mówiliśmy, czyli tego, że te produkty po prostu były kiedyś dostępne. a przez wiele lat gotowania ich receptury na te dania zostały dopracowane na tyle, żeby one po prostu smakowały i były sycące.
1: No chyba ciężko by było sobie wyobrazić pobyt w górach bez na przykład oscypka lub jego różnych odmian, bo...
0: Czy kwaśnicy.
1: Tak, kwaśnicy, bo no, oscypki akurat to po regulacjach unijnych, gdzie mamy nazwy produktu lokalnego, mamy już i sery Jasia, różne odmiany, kształt mniej więcej jest ten sam, ale nad morzem też możemy kupić takie niby góralskie sery.
0: Tak jest, i bursztyny w Zakopanem też się zdarzy.
1: Tak. Możemy popróbować smaków w dowolnym miejscu, tym bardziej, że internet pozwala nam zamówić no niemalże wszystko. W dowolnym momencie możemy to mieć we własnej kuchni, poeksperymentować. Jeżeli jesteśmy już w temacie gór, oscypków, czy tylko te rodzaje serów zwróciły twoją uwagę, czy jeszcze gdzieś szukałeś głębiej jakiejś lokalnej potrawy, a może gdzieś zbaczałeś z utartych szlaków, szukałeś jakiejś agroturystyki, gdzie można znaleźć właśnie taki przepis z dziada, pradziada, przekazywany w rodzinie, gdzie ta kuchnia jest naprawdę taką, że możemy ją z czystym sumieniem nazwać kuchnią lokalną.
0: Tutaj jest chyba jedyny sposób, żeby takiej kuchni lokalnej spróbować, to jest nocować i mieszkać u lokalnych ludzi, bo nawet najbardziej lokalna restauracja czy hotel, którym będziemy nocować, zawsze musi dostosować nieco swoje menu i swoją ofertę do gastronomii i do tego, że jednak...
1: Albo do wymagań sanepidu.
0: Tak, i do biznesu przede wszystkim, dlatego, że to musi na siebie zarabiać. Natomiast obcowanie z lokalnymi mieszkańcami, czy to naszą rodziną, czy znajomymi, czy też zupełnie obcymi ludźmi, którzy w jakiś sposób chcą nas do siebie przyjąć, daje naprawdę najlepsze, moim zdaniem, rezultaty.
1: Czyli jak najlepiej zwiedzać, żeby poznać na przykład tak dogłębnie polską kuchnię?
0: Pierwszą rzeczą jest to, że ja podczas wyjazdów na pewno nie omijam też rzeczy, miejsc, które są super znane, bo one są znane z tego powodu, że widocznie warto. Czyli jeśli jesteśmy w Krakowie, na Wawel na pewno trzeba zajrzeć, na rynek trzeba zajrzeć, ale kolejnym krokiem jest poszukanie w internecie o ciekawych miejscach, o szlakach kulinarnych, które często lokalne organizacje turystyczne organizują. Do tego są wydarzenia, różnorodne wydarzenia dożynkowe, różne festyny, festiwale, które są skupione wokół lokalnego produktu. Często pomocna jest informacja turystyczna lokalna lub regionalna, która doskonale wie, jaki produkt lokalny lub jakie surowce w danym regionie są popularne i dzięki temu możemy trafić na naprawdę ciekawe smaki. Niestety raz na kilkanaście wyjazdów trafimy na wydarzenie, które będzie szczytem komercji i nie miało nic wspólnego z kuchnią regionalną. Ale to jest granica błędu, którą trzeba po prostu zaakceptować.
1: Czyli na przykład wybieramy się, aby spróbować rogala świętomarcińskiego, możemy trafić na takiego z masowej produkcji.
0: Tak jest, albo takiego, który będzie nazywał się rogal świętego Mateusza czy inny, będzie kosztował majątek i dodatkowo będzie sprzed 2 dni.
1: Czyli to też niespodzianka, którą można na szlaku nie tylko kulinarnym napotkać.
0: Niestety tak, ale nie ma co się tutaj nastawiać, bo większość takich prawdziwych atrakcji kulinarnych i większość poznawania tych smaków i tej kuchni to jest naprawdę miła przygoda.
1: Dlaczego zdecydowałeś się o tym pisać?
0: Ja lubię pisać, to jest pierwsza rzecz, a do tego czasem ja miałem sam problem ze znalezieniem informacji o miejscach, które opisuję, bo często nie są to miejsca, które są na głównych szlakach. Często to są miejsca, które trzeba informacje o nich znaleźć, trzeba do nich pojechać, bo tak jak wiemy, papier przyjmie wszystko, dlatego często informacje, które znajdowało się w internecie, były nieaktualne i wiemy z drugiej strony, że jemy na przykład oczami i często czytając o jakimś daniu możemy w ogóle się nie zachęcić do niego, a gdy ktoś zobaczy zdjęcia lokalu, często zobaczy ceny, bo dziwnym trafem boimy się w naszym kraju mówić o cenach często dań, no to mając taki zestaw już danych i będąc tak wyposażonych, jest moim zdaniem dużo większa szansa, że takie miejsce, taki lokal odwiedzimy. Lub nie.
1: Tu już działają te wszystkie sztuczki, które wykorzystują marketingowcy, przygotowując nam ofertę reklamową w marketach, na przykład z okazji różnego rodzaju świąt. To ma kusić, mamy właśnie kupować oczami, mamy jeść oczami, byle później jeszcze tylko żołądek miał takie same wrażenie jak oczy w momencie, kiedy patrzyliśmy na zdjęcie.
0: I portfel też.
1: No tak, bo potrawy mogą być albo niebotycznie drogie, albo smaczne i tanie, bo takie też jeszcze można znaleźć.
0: Dokładnie, wszystkie zestawienia. Mamy dania kiepskie i drogie, mamy dania dobre i drogie, mamy kiepskie i tanie, mamy dobre i tanie. To jest kwestia, wydaje mi się, też jakiegoś tam wyczucia, bo nie można zagwarantować, że od razu trafimy dobrze, bo internet też jest pełen opinii, które nie do końca są prawdziwe. Tutaj stąd też jakaś taka moja potrzeba pisania o tym, ponieważ jest to kolejny jakiś tam kolejne ziarenko do worka opinii o danym miejscu i być może to właśnie ta opinia przeważa o tym, że ktoś postanowi poznać kuchnię danego regionu czy miasta lub odwiedzić jakąś lokalną fabrykę czy wytwórnię.
1: Poruszyłeś jeden dość ciekawy wątek, że te opinie nie zawsze są prawdziwe. No właśnie, czasem sami właściciele lokali mogą się podszyć pod internautę i zachwalać pod niebiosa swój produkt. Ty jesteś blogerem, więc możesz zapomnieć o obiektywizmie i pisać po prostu tak luźno. To, co uważasz, to o tym piszesz, bez żadnego tam czajenia się czy uważania na słowa, że możesz kogoś urazić, właściciel przeczyta twoją opinię i na przykład poczuje się źle, bo nie będzie doceniony. Nie. Jeżeli tobie nie smakuje, po prostu piszesz, że było niedobre.
0: Dokładnie tak, aczkolwiek zdarzyli się właściciele, którzy potem mieli pretensje o to, że napisałem, iż coś mi nie smakowało. Czy mój blog jest obiektywny? Nie jest obiektywny. Jest subiektywny, bo to jest moje zdanie, bo to jest moje miejsce do wyrażenia moich opinii. Często ludzie pytają, dlaczego tak mało mam złych opinii. To jest prosta odpowiedź, bo nie chodzę do lokali, które są złe. Bo jedzenie dla mnie też jest przyjemnością i jeżeli miałbym chodzić do lokali tylko po to, żeby ocenić je negatywnie, to nie dość, że nie będę lubiany, to jeszcze będę głodny do tego.
1: Tak, trochę przypomina mi się postać Roberta Makłowicza, który zwiedzał świat, tylko że on jeszcze pokazywał, jak przygotować dane potrawy na miejscu, w tej scenerii na przykład Alp albo Tyrolu. U ciebie jest troszeczkę inaczej. Ty jedziesz, konsumujesz, potem pakujesz i jedziesz dalej.
0: Zdarzają się sytuacje, że gotujemy na miejscu, bo jedną z rzeczy, która...
1: No czasami są warsztaty kulinarne i w tych starasz się brać udział.
0: Tak, jedną z rzeczy właśnie, która gdzieś tam wydaje mi się, że mnie wyróżnia, jest to, że staram się też merytorycznie trochę podejść do tematu. Nie tylko pod kątem klienta roszczeniowego, ale też próbuję poznać trochę gastronomii od tej drugiej strony. Więc wiem, jak pewne procesy przebiegają, a nie zawsze one są tak oczywiste, więc często klienci na nie mogą narzekać. Zdarza mi się gotować w innych miejscach, zdarza mi się opowiadać o tym, co jadłem, zdarza mi się też przygotowywać w domu te dania. Aczkolwiek zawsze, jeśli mam taką możliwość, to staram się coś tych smaków poznać. Tutaj chyba z takim jednym z ciekawszych przykładów to była moja wizyta w Linz w Austrii, gdzie mogłem piec torty w najstarszej cukierni w Austrii, z właścicielem zresztą tej cukierni, i to jest moim zdaniem doświadczenie 100 razy lepsze niż oglądanie tych tortów, czytanie o nich, czy nawet jedzenie ich w kawiarni, bo możemy poznać ten proces, możemy poznać ludzi, którzy tworzą dany produkt i też dojść do tego, co nimi kieruje.
1: No tak, miałeś okazję poznać wszystkimi zmysłami te torty.
0: Tak jest.
1: Nie tylko smakowo.
0: Dokładnie. I dotykiem, i smakiem. No i też poznać ludzi, którzy je tworzą, bo jest to firma rodzinna, więc całą rodzinę, która jest zaangażowana w ten proces.
1: Przeglądając twojego bloga też można się natknąć na wiele wpisów, gdzie opisujesz swoje kontakty z szefami kuchni. Zazwyczaj to są osoby, które gdzieś są niewidoczne z sali, jeżeli wchodzimy do restauracji czy do jakiegoś lokalu, pozostają gdzieś tam w cieniu, ale to od nich zależy, jak dane menu smakuje. Starasz się też docierać do takich osób, z nimi rozmawiać. Bardzo się bronią, żeby porozmawiać, czy właśnie mało który klient po prostu szuka takiej okazji?
0: Myślę, że mało kto woła szefa kuchni, jeżeli jest w restauracji. Jeżeli to się zdarza, to najczęściej powód jest jeden.
1: Mucha w zupie.
0: Narzekanie, dokładnie. Tutaj wydaje mi się, że patrząc na gastronomię, są rzeczy, które można zaakceptować, a są takie, które są zdecydowanie złym zachowaniem czy złym działaniem. Tutaj takim dobrym przykładem są na przykład nowo otwierane lokale, restauracje, gdzie często te obsługa tych lokali na przykład dociera się dopiero pierwszego dnia, dlatego ja jestem w stanie przymknąć oko na pewne niedogodności, które na przykład mnie spotkają takiego pierwszego dnia działania restauracji czy drugiego, aczkolwiek tydzień później czy dwa już oczekuję, że są one poprawione.

0: i też zawsze staram się, oceniając jakiś lokal, podejść do tego na swój sposób obiektywnie, czyli spojrzeć na to, że jeżeli było coś złego, czy może było też coś dobrego. Tak, żeby jakby te lokale to jest czyjś pomysł na biznes, ale często to jest też czyjaś pasja. Dlatego od tej strony też warto czasem postawić się jakby na miejscu takiej osoby.
1: I co wyniosłeś z rozmów z szefami kuchni, bo chciałbym jeszcze do tego wątku powrócić.
0: Każdy szef kuchni jest
1: inny. Co ciebie najbardziej ciekawi właśnie w kontaktach z tymi osobami?
0: Każdy szef kuchni jest inny. Każdy ma swój jakiś pomysł na tą restaurację. Jedni chcą się rozwijać mocno, inni po prostu chcą sobie gotować. Zależy to też na dobrą sprawę od miasta, bo są miasta, w których restauracje na wysokim poziomie przyjmą się doskonale. Są takie, gdzie każde odchylenie od normy, czyli schabowego i rosołu, będzie już nieco niemile widziane. Nauczyłem się na pewno jednej rzeczy przez te lata, pomimo tego, że nie pracuję bezpośrednio w branży gastronomicznej, że jest to bardzo trudna branża i to, co my widzimy jako goście w restauracji, siedząc przy stoliku i czekając na naszą zupę, to jest wierzchołek góry lodowej, natomiast wszystkie inne procesy od receptur, towarów, obsługi, zarządzania, to jest naprawdę ciężki kawałek chleba.
1: Tego wszystkiego nie jesteśmy w stanie nawet zobaczyć, obserwując uważnie wycieczki Magdy Gessler.
0: Zdecydowanie nie.
1: Chociaż to na pewno w jakimś stopniu też przybliżyło to, jak...
0: Tak, aczkolwiek też w programach rewolucyjnych patrzymy na pewno trochę na to od innej strony, bo tam każdy trochę się spodziewa tej wizyty i często też to są lokale małe. Natomiast w takich lokalach większych jest jeszcze trudniej, aczkolwiek te programy na pewno pokazują taką namiastkę tego, jak co się dzieje za drzwiami, gdy klient czeka na swój wymarzony posiłek.
1: Wspomniałeś o lokalach świeżo otwartych. To też jest taka część tego gastronomicznego świata, który starasz się poznać. Starasz się bywać w miejscach, które dopiero co się otworzyły, żeby przetestować nowe lokale.
0: Staram się to robić i w miarę mi się to udaje. Problemem jednym może być to, co mówiliśmy, czyli to, że często są jeszcze detale, które nie zostały wypracowane w perspektywie czasu. Ogólnie zauważam taki trend, że dużo osób chce wejść w branżę gastronomiczną, bo widzi w tym bardzo prosty sposób na zysk i na rozwój biznesu. Z drugiej strony widzimy, jak dużo lokali się zamyka, co może być efektem właśnie tego marzenia o szybkim zysku, które nie do końca zawsze się sprawdza.
1: No właśnie, chęć zysku tu i teraz, a może też czasami źle rozpisany biznesplan.
0: To jest jedna rzecz. Na ten biznes składa się moim zdaniem bardzo dużo zmiennych, więc to, że jesteśmy dobrym menadżerem, nie znaczy, że umiemy gotować. To, że umiemy gotować, nie znaczy, że umiemy zarządzać.
1: Albo, że dobrze gotujemy, ale brakuje nam cierpliwości, bo gastronomia wydaje się być akurat taką branżą, że no, nawet ty dowiadujesz się, że jest nowy lokal, starasz się go odwiedzić pierwszego dnia, ale wiele jest takich osób, które dowiedzą się o jego istnieniu po tygodniu, po miesiącu. Dopiero wtedy zaczną podejmować decyzję, czy by tam się czasem nie wybrać i nie spróbować, co jest dobrego w menu. Ale zanim ta decyzja zostanie wprowadzona w czyn, mijają kolejne 2 miesiące. No i w tym czasie ten restaurator w oczekiwaniu na takiego klienta twierdzi, że ten biznes jednak mu się nie opłaca, lokal się zamyka, a klient idzie i ogląda tabliczkę z napisem lokal zamknięty.
0: No tutaj jest, myślę, wydaje też kwestia takiej edukacji, bo jeżeli wprowadzamy restaurację, która jest znana, która ma już wspomnianego schabowego, jest nam trochę łatwiej.
1: Albo jest to sieciówka.
0: Tak, a jeżeli chcemy wprowadzić coś, co jest czymś nowym, niekoniecznie egzotycznym, to my musimy trochę tych klientów nauczyć.
1: No i przekonać ich do siebie.
0: Tak, a najłatwiej jest to zrobić przez po prostu rekomendacje. Więc jeżeli będziemy dbać, jeżeli oni będą przychodzić, będą polecać innym, no to z czasem ten nasz lokal powinien zyskać. Natomiast raczej nie dzieje się to od razu. No, są takie przypadki, gdzie się dzieje, czyli gdy celebryta otwiera lokal, gdy jest to lokal, dobra lokalizacja, taka topowa w mieście.
1: Albo duże pieniądze wpompowane w reklamę, w marketing.
0: Tak. Chociaż to też nie zawsze odnosi skutek. Czasami to jest po prostu wydane pieniądze.
1: Ale jeżeli za tym nic nie idzie. Pierwsza fala klientów, a potem po tygodniu znowu pusto.
0: Tak jest.
1: Są jeszcze jakieś miejsca na mapie, które w pierwszej kolejności chciałbyś odwiedzić właśnie pod tym kątem kulinarnym? Jakieś smaki, które gdzieś jeszcze

0: ciągną, a do tej pory nie udało się spróbować, nie udało się tam pojechać?
1: Lubię kuchnię bałkańską i myślę, że to będzie jeden z kierunków. Będąc w tamtą, jadąc w tamtą stronę, pewnie zahaczymy o Turcję, bo Turcja też jest krajem, który

0: wytwórnie właściwie również istnieją, można je było zwiedzić, więc często coś, czego się nie spodziewamy, może nas w miły sposób zaskoczyć. Trzeba być tylko otwartym.
1: Trzeba być otwartym i porzucić chociaż na chwilę bigos, pierogi i starpolski kebab, bo można odnieść wrażenie, że to też taka bardzo, bardzo polska potrawa.
0: Dokładnie. Być świadomym tego i nie wstydzić się, broń Boże, tych dań, bo mamy czym się pochwalić i z tego też jesteśmy znani w świecie, czy z kiełbasy, czy z pierogów, ale poznawać też inne kultury pod kątem tego, co oni oferują.
1: I zawsze dzięki temu do naszej kuchni można wprowadzić jakiś powiew świeżości, jakiś odrobinę, nutę eksperymentu, co zmieni tego schabowego w jakieś wykwintne danie, zupełnie odmieniające smak i te niedzielne przyzwyczajenia, czyli niekoniecznie rosół, niekoniecznie schabowy, możemy coś zamieszać. Chociaż ostatnimi czasy do polskiej kuchni mam wrażenie, że bardzo gwałtownie wdzierają się nowe potrawy, nowe produkty. Mamy więcej jarmużu, mamy więcej ciecierzycy w kuchni. Tego więcej też widać na półkach sklepowych. Aby takich produktów przybywało, była ta gama jeszcze o wiele szersza. Tego pozostaje nam sobie życzyć. Tobie życzę odkrywania nowych smaków, zwiedzania nowych, ciekawych miejsc, których będziemy mogli pewnie niebawem przeczytać. Tym razem to będzie Turcja, tym razem mogą to być Bałkany, tym razem może być to znowu jakaś kuchnia czeska, tym razem PL i Kuba Juszyński, mój i wasz dzisiejszy gość. Dziękuję serdecznie za rozmowę i dziękuję za wizytę w studiu.
0: Dziękuję.
2: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce na 103,9 FM.
1: Krzysiek Żołądek, witam serdecznie. Dziś tematycznie zdominuje nas taniec. Będziemy rozmawiać o tym, co na scenie, w sali ćwiczeń można osiągnąć. Czy mamy jakiś idealny wiek do tego, żeby rozpocząć przygodę z tańcem? Dziś o tym wszystkim będę rozmawiał z nauczycielami, z pedagogami tańca z Kielskiego Teatru Tańca. Obok mnie wicedyrektor KTT Grzegorz Pamiętek. Witam serdecznie.
3: Witam Państwa.
1: Są razem z nami także Anna Szczotka, tancerka, która przyjechała do nas z Krakowa, absolwentka szkoły baletowej, między innymi o tym balecie nam będzie opowiadać. Dzień dobry, Aniu.
4: Witam, dzień dobry.
1: I Dawid Pieruk, pedagog tańca z Konina, zajmuje się tańcem współczesnym, tańcem jazzowym, prowadzi zajęcia z dziećmi w wieku 7-8 lat, też o tym będziemy dzisiaj rozmawiać. Na razie witam serdecznie w studiu.
5: Dzień dobry, tak, wszystko się zgadza.
1: Wy bez sali tanecznej długo wytrzymać nie potraficie. Taniec wchodzi w krew dość mocno i praktycznie na każdym kroku, przynajmniej tą nóżką można poruszać. Gdzie się słyszy jakąś muzykę, praktycznie muzykę też możemy usłyszeć wszędzie.
5: Rzeczywiście, taniec jest z jednej strony wciągający, jak się go zacznie, to potem trudno go skończyć, a z drugiej strony można powiedzieć, że już musi wewnątrz gdzieś w człowieku być, skoro na ten taniec przychodzi. Także wydaje mi się, że ten potencjał do tańczenia mamy wszyscy, tylko nie zawsze on się zdąży ujawnić.
1: To trochę jak Jerzy Szturu śpiewał, że śpiewać każdy może, jeden lepiej, drugi trochę gorzej. No właśnie, trzeba mieć jakieś specjalne predyspozycje do tańca?
4: Nie, myślę, że nie. Znaczy, najważniejsze jest dobra zabawa tak naprawdę. Jeśli ktoś nawet nie ma poczucia rytmu, czy kieruje nim wstyd, to myślę, że są to rzeczy, które można wyćwiczyć, które można przejść. Nawet z partnerem, z jakąś ukochaną osobą, z koleżanką, czy po prostu ku pasji instruktora, który prowadzi zajęcia. Także myślę, że tańczyć można w każdym wieku i zacząć w każdym wieku i sprawia to wiele radości.
1: Bo na początku, gdzie na przykład takie kilkuletnie dziecko, rodzic przyprowadza na zajęcia taneczne, no tu chyba ciężko mówić o tym, że już uczymy się kroków. Na początku jest jakaś zabawa, w tym wieku to zresztą rytmika.
5: Przede wszystkim jest zabawa dla dzieci, ale wydaje mi się, że z punktu widzenia rodzica jest to rozwój sylwetki, rozwój rytmiki, żeby po prostu dzieci miały prościej w codziennym użytkowaniu, codziennej sprawności fizycznej, gdzie w szkole na przykład takich zajęć niestety nie mają.
1: No i chyba na tym etapie też się zaczyna taka, nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, ale naturalna selekcja. Ci, którzy tego tańca nie czują, to nie jest dla nich, albo być może rodzice widzą, że dziecko na przykład męczy się na tych zajęciach i wolałoby robić coś zupełnie innego, wtedy oni rezygnują, zostają tylko ci, którzy wykazują właśnie jakieś smykałki w tym kierunku.
5: Tak jest. Wydaje mi się, że z punktu procentowego obserwacji, tak 70-60% dzieci przychodzi dla zabawy. Niestety te 30% zostaje i chce po prostu dopiąć swego i widzi w tym pasję i kontynuuje swoją przygodę z tańcem przez kilka następnych lat.

0: ten taniec powinien być przede wszystkim ładny dla oka, bo przecież jeżeli już ktoś tańczy w teatrze tańca, to robi to raz, że dla siebie, a dwa, że dla widza.
1: Oczywiście. Proszę nie zapominać, że taniec nie tylko uczy sportowej rywalizacji, ale wrażliwości na piękno.
0: Właśnie, z jednej strony rywalizacja, która może się kojarzyć ze sportem, ale jest naturalna, bo wszędzie dzieciaki ze sobą rywalizują, w piaskownicy o, nie wiem, lepsze grabki, w jakiejś rozrywce, kto ma na przykład, nie wiem, lepszy smartfon z większym ekranem, z szybszym procesorem, ta rywalizacja jest dosłownie wszędzie. Jeżeli już przychodzi z wiekiem zmierzyć się właśnie z publicznością, wystąpić w jakimś przedstawieniu, też jest rywalizacja, podejrzewam, bo no, główna rola jest tylko jedna, a chętnych pewnie kilkoro, ale zanim do tego etapu w tańcu się dojdzie, to jednak musi minąć kilka, a czasami nawet kilkanaście lat, ale jeszcze wracając do samej rywalizacji, ona pomaga wam jako instruktorom gdzieś te dzieci ukształtować, poprowadzić zajęcia właśnie w odpowiedni sposób?
2: Znaczy tak, no powiedzmy sobie szczerze, że ta rywalizacja jest i wśród dzieci, i wśród dorosłych, i w jednym środowisku, i w drugim, tak naprawdę w tym środowisku tanecznym, artystycznym i sportowym jest tej rywalizacji najwięcej, bo miejsc, tak jak pan sam powiedział, jest mało, a chętnych jest bardzo dużo. Nam jako instruktorom na pewno... Wie pan, to zależy wszystko od punktu widzenia. Tak naprawdę to też rodzic powinien to dziecko przygotowywać pod względem psychicznym. Dla nas najważniejsze jest przygotowanie techniczne i to, żeby te dzieci były zadowolone z tego, co robią, były szczęśliwe, chciały przychodzić, chciały tańczyć. I te, które są najzdolniejsze, żeby też no, szły cały czas do przodu. Myślę, że kiedy się widzi taką rywalizację wśród dzieci zdrową, to wszystko jest w porządku, jeśli tam dochodzi do jakichś różnych sporów, to myślę, że tutaj bardziej pedagogicznym podejściem jest jednak te spory rozwiązywać i na pewno nie krzewić tego w dzieciach, bo to nie jest nic dobrego. Natomiast samo naturalnie wszystko przychodzi tak jak w życiu, także prędzej czy później one same będą musiały się zmierzyć z tym wszystkim, co później w dorosłym życiu spotkają.
0: No właśnie, to rola instruktora, żeby to wszystko podczas zajęć ładniej wyprostować, ale to właśnie padło takie słowo tej rywalizacji. Szkoły tańca też rywalizują między sobą, instruktorzy też rywalizują między sobą, bo każdy chce być czy mieć miano tego najlepszego, tego, do którego dzieci raz, że lgną, u którego dzieci chcą się uczyć tego tańca, więc chyba tej rywalizacji nie da się uciec.
3: No, oczywiście. Rywalizacja jest elementem napędowym każdego działania i tylko polega to na tym, czy ona jest niespalająca. To jest od zewnętrznego punktu widzenia, jeżeli artysta chce aż tak mocno, że go to blokuje, no to wtedy ten poziom rywalizacji w takim razie jest dla niego za wysoki. Musi się albo wycofać, albo troszkę więcej ćwiczyć, żeby naturalnie przyjąć ten opór rywalizacyjny. Natomiast, tak jak tu Ania też powiedziała wcześniej, każdy artysta mierzy się nie tylko z tymi, którzy są wokół niego, ale mierzy się z samym sobą. Ponieważ wychodzi na scenę i chce poczuć, że publiczność jest zadowolona z tego, co widzi. Czy on, że on pięknie tańczy, że on sprawnie się kręci, że dobrze skacze, że dobrze partneruje. Jeżeli widzi i słyszy, że brawa, które dochodzą z widowni po jego występie są mocne, impulsywne, że ludzie są zadowoleni, uśmiechnięci, to wtedy ma taką głęboką satysfakcję i ta rywalizacja z samym sobą dla niego jest zwycięstwem.
0: Podczas swojej przygody z tańcem wieloletniej, no w waszym przypadku tak akurat jest, wy też zaczynaliście w wieku dziecięcym, poczuliście, że to jest właśnie to, co chcecie w życiu robić. Jak często podczas tańca, podczas tej przygody napotykaliście takie progi, które trzeba było gdzieś pokonać, bo sami napotykaliście jakąś taką wewnętrzną blokadę. Ania, Dawid, jak to było u was?
2: Powiem szczerze, że jako dziecko nie pamiętam jakichś takich szczególnych przeszkód.
0: No a czy są w ogóle jakieś takie blokady, które mogą się pojawić? Na przykład, no, pytam w imieniu na przykład rodziców, którzy przyprowadzą dziecko i będą musieli liczyć się z tym, że to dziecko może przyjść z zajęć osowiałe, bo na przykład z czymś sobie nie poradziło, a...
2: Oczywiście są takie przeszkody, tak jak w każdym środowisku i dziecięcym, i później młodzieżowym, dlatego że no, nie zawsze wiemy, do jakiego środowiska trafiamy, w sensie innych dzieci w grupie, jak te dzieci będą się też zachowywać. No myślę, że szkoła na pewno, czy taneczna jako studio, czy baletowa, czy jakakolwiek przygotowująca później do kariery tanecznej jest ciężka. I można napotkać wiele, wiele przeszkód i ze strony zewnętrznej, czyli z grupy, w której się znajdujemy, i ze strony nauczycieli. Na pewno jest to droga taka do poznania siebie, ale można też ją przejść bardzo boleśnie i emocjonalnie.
0: Tu mi przychodzi do głowy film Czarny Łabędź. No to tam jest też, taka że rzecz, bohaterka walczyła ze sobą.
2: Która rzeczywiście przychodzi bardzo wielu osobom, którzy takich filmów nie ma wiele, a on jest dosyć mocno taki właśnie drastyczny pod tym względem i na pewno ma wiele prawdy, na pewno też jest dosyć mocno naciągany, ale myślę, że jest tam wiele rzeczy, które u każdej, szczególnie kobiety w tańcu się można to zobaczyć.
0: To właśnie był ten przykład rywalizacji o główną rolę w Jeziorze Łabędzim. Dawid, pedagog tańca, przypomnę, razem z nami w studiu, wracając jeszcze do tych momentów, gdzie trzeba się przełamywać. Są takie momenty, które się pojawiają na tej ścieżce, czy to być może, nie wiem, pierwszy raz na scenie? To może wywołać jakąś taką też blokadę wewnętrzną?
1: Pierwszy raz na scenie, małej lub dużej. Teraz w dorosłym życiu oczywiście na dużej scenie, ale w młodzieńczych latach, gdzie dorastałem, pamiętam nawet z własnych doświadczeń, gdzie naprawdę wstydziłem się czasami wyjść na scenę przed kolegami w wieku podstawowym, tak, najmłodszym, gdzie potrzebowałem naprawdę takiego kopa od rodziców, że Dawid, rób swoje, rób naprawdę, ciesz się tym, co robisz, i nie patrz na innych. I to naprawdę dało mi dużo do myślenia i było dużo do tego, żebym po prostu kontynuował swoją przygodę z tańcem. Teraz na przykład kolejną taką przeszkodą jest na przykład rozłąka z rodzicami, z rodziną, z przyjaciółmi, gdzie decydujesz się pracować, spełniać w zawodzie, ale jednocześnie przeprowadzić się z innego miasta, żeby robić to, co kochasz.
0: No tak, jeżeli już planujemy z tym tańcem związać swoje życie, to w pewnym etapie przychodzi szkoła. Szkoła tańca, czy to szkoła na poziomie podstawówki, szkoły średniej, szkoły wyższej, czy studiów. Tak samo jest w tańcu. Żeby dobrze uczyć się tańczyć, trzeba jednak to środowisko w pewnym etapie życia zmienić. To też może się wiązać z jakąś lekką traumą, ta rozłąka z rodzicami, z najbliższymi, być może z miłością swojego życia, która nie do końca akurat w tańcu widzi swoją przyszłość.
3: Rzeczywiście to dotyczy dzieci, które kierują się do szkół baletowych państwowych. Jest ich w 5 w Polsce. One są w niektórych miastach, znaczy konkretnie na przykład w Łodzi jest w Warszawie, w Gdańsku, w Poznaniu, w Bytomiu. Jeżeli dzieci są z innych miast, to już mając 10 lat, jadą i mieszkają w internacie w tej szkole, chodzą tam na zajęcia, więc dla takich dzieci na pewno jest to duże wyzwanie i takie emocjonalne obciążenie. Często obserwuję, że tancerze, którzy skończyli takie szkoły, są w takim fragmencie osobowości, są bardzo odporni później w wieku dojrzałym na stres. Zauważyłem to, że są tacy już naznaczeni tym trudnym dzieciństwem, no ale też powoduje to też jakiś rodzaj zamknięcia takiej osobowości, że człowiek jest smutny trochę i musi się jakby na nowo zbudować, na nowo się artystycznie rozbudzić. Jeżeli jest pasjonatem, to mu się to uda, a jeżeli jest jakoś słabszej osobowości, to często zmienia po prostu już po skończeniu tej szkoły w wieku 19 czy 20 lat, zmienia zawód i idzie w innym kierunku.
0: Te małe dzieci, tak jak mówiliśmy na początku naszej rozmowy, dla nich to jeszcze jest zabawa. Później zaczyna się taka przygoda, którą można określić też frajdą. W jakim wieku przychodzi taka jakaś chwila refleksji albo zapada decyzja, że taniec to jest właśnie to, co chcę w życiu robić i gdzie tutaj mamy jakąś taką, no pewnie też będą jakieś widełki, ale gdzie mamy taką granicę, kiedy już te decyzje stają się takie coraz bardziej świadome i dojrzałe?
3: Jest to trudne do określenia jednoznacznego. Na pewno dziedzina najbardziej wymagająca pod względem fizjonomii, czyli balet klasyczny, taniec klasyczny. Wymaga tego, żeby zacząć w wieku około 10 lat, wcześniej bądź troszkę później, dlatego że umiejętność dużego ruchu o dużym zakresie w stawach, o wykręcania nóg na zewnątrz, który jest jakby naturalnie sprzeczny z naszą fizjonomią, wtedy człowiek musi się ukształtować jeszcze w młodych latach, bo potem już tego się, nie wszystkie rzeczy da się zrobić. I to dotyczy głównie tego tańca. Natomiast pozostałe sceniczne, czy takie towarzyskie tańce można zacząć troszkę później. Wydaje mi się, że jeżeli jest to 12, 13 czy 15 lat, to też jeszcze nie jest za późno. Jeszcze można osiągnąć w tańcu wiele. A jeżeli są to jeszcze takie style tańca, które mają taki bardziej rodzaj naturalnego ruchu, to zupełnie spokojnie można w wieku 15 lat do 30 roku życia być naprawdę świetnym artystą i tańczyć w całym świecie.
0: Czyli tak ja cały czas będę podkreślał, jestem laikiem, najpóźniej można się nauczyć na przykład hip-hopu, ale jeżeli chodzi o balet, to im wcześniej, tym lepiej.
3: Tak, to nie do końca im wcześniej, bo na przykład jak ktoś ma 6 lat czy 5, to może właśnie jeszcze jest za wcześnie. Powinien wtedy się bawić po to, żeby jego emocjonalność się rozwijała, a żeby taniec był nie taki trudny. Natomiast jak już ma 10, to już jest zrównoważony rozwój.
0: Właśnie to im wcześniej, tym lepiej. Może źle się wyraziłem, bo nie chodziło mi tu o 4 latka, tylko raczej takie 8-9, czyli tak bliżej tej wspomnianej granicy 10 lat. Jeżeli chodzi o już ten wiek nastolatka, kiedy już jako uczeń szkoły baletowej jesteśmy w jakimś tam stopniu rozwinięci, no to nasza ścieżka już, można powiedzieć, jest jakoś tam zaprogramowana, bo chyba mały jest odsetek osób, które na tym etapie już rezygnują. No chyba, że jakaś poważna kontuzja może pokrzyżować plany i rezygnują z tej szkoły baletowej. A jeżeli mówimy o nastolatkach, o osobach w wieku 13, 15, 18 lat, które chcą gdzieś tym tańcem, albo zaraziły się tym tańcem, zobaczyli, że znajomi gdzieś się uczą, jest mnóstwo jeszcze gatunków tańca, nie wiem, czy dobrze to powiem, ulicznego, czyli właśnie jakieś freestyle, jakieś tańce hip-hopowe. Tu jeszcze można czegoś się nauczyć, czegoś można podpatrywać. W czasach mediów społecznościowych, gdzie królują filmiki z różnych imprez, możemy się po części z tych filmików właśnie uczyć czy inspirować. Czy da się nauczyć tak do końca akurat tańca, oglądając tutoriale wideo?
2: To też zależy, czy dana osoba na przykład, że tak powiem, siedzi w tańcu od małego, czy jest już w jakiejś szkole, czy zupełnie to jest dla niej nowy temat. Myślę, że można się inspirować do tego, żeby gdzieś załapać się na zajęcia o danym stylu, który nas interesuje w swoim mieście, tak? Czyli jeżeli interesuje mnie taniec hip-hop czy współczesny i lubię to oglądać, chcę to robić, no to zapisuję się na zajęcia o takiej tematyce. I myślę, że taki wiek od właśnie, jak pan wspomniał, 13, 15, 18 lat, to jest taki wiek dużych roszad tak naprawdę u młodych ludzi. Mam koleżankę, która chodziła z nami do szkoły baletowej przez wiele lat i nagle stwierdziła, że hip-hop to jest jej marzenie i w tym momencie robi już tylko to, jest w tym świetna. Także zmienić to można w każdym momencie. No bo to jest taki troszeczkę też okres buntu, prawda? Więc też jeżeli rodzice wpajali w nas coś, kiedy byliśmy mali, no to teraz może chcemy to zmienić. Także myślę, że można, jeżeli chodzi o wideo, można się absolutnie inspirować, nauczyć to już lepiej może tak twarzą w twarz z instruktorem w grupie.
0: Ale zawsze można gdzieś nakręcić swoje wideo, na którym można pokazać swoje osiągnięcia, żeby nimi później pochwalić się światu.
1: Oczywiście jest to rodzaj ekspresji, jest to rodzaj przechwalania się, że zobacz, wymyśliłem taki ruch do tej muzyki, która teraz jest hitem w radiu. To wszystko napędza to, że jednak taniec jest kwestią kreatywności. I widząc takie filmiki, czy inspirując się w żaden inny sposób, sprawia nas do tego, że chcemy to robić, że tak chcemy się rozwijać, że chcemy się tańczyć i nawet jeżeli jest to forma przechwalania się, to jest to dobra forma przechwalania się, bo sprawia nas, bo naucza nas kreatywności i sprawia, że chcemy to robić, tak?
0: Jeżeli mówimy o tych przechwałkach tanecznych, to już mi w głowie świtają bitwy taneczne, jeżeli już jesteśmy też w tej tematyce tańca ulicznego, hip-hopowego. Bitwy taneczne w internecie, na filmikach, no to chyba najlepsze pole do tego, żeby się popisywać między sobą, a później na przykład skonfrontować się gdzieś na scenie, tym bardziej, że bardzo często też mamy do czynienia z imprezami, które są poświęcone tylko i wyłącznie takiej formie ekspresji, gdzie możemy ten taniec zobaczyć w różnej wręcz formie, bo wtedy tancerze sięgają po to, czego się nauczyli. Nawet jeżeli ktoś gdzieś ten okres buntu ma za sobą, ale na przykład uczył się baletu, może wpleść ten balet w tą swoją bitwę taneczną i tym samym zakasować swojego przeciwnika.
3: No tak, w ogóle ten rodzaj takiej wspólnej zabawy rywalizacyjnej już znamy z wielu filmów, choćby Gorączka sobotniej nocy z Johnem Travoltą i Victoriem Newton-John, który był pięknym filmem i właśnie tam były te rywalizacje taneczne. Zawsze po naszych warsztatach tanecznych spotykamy się w klubie i rzeczywiście może nie toczymy bitwy, ale na pewno toczymy coś takiego, co się nazywa taką zabawą na popisy taneczne. I wtedy wszyscy klubowicze, którzy nie znają nas na co dzień, widzą nagle, że tutaj na środku, na parkiecie rozgrywa się jakaś ciekawa zabawa i włączają się do tego i nawet nie umiejąc za bardzo tańczyć, prawda, tylko tak jakby naturalnie, próbuje świetnie się ruszać i wprowadza to bardzo dobrą zabawę. Także myślę, że ten rodzaj, to jest trochę z przymrużeniem oka, prawda, taka rywalizacja i myślę, że ona bardzo poprzez taniec łączy ze sobą ludzi, daje dobrą energię, dobrą zabawę i fajne wspomnienia z takich imprez.
0: No bo przede wszystkim taniec to ma dawać frajdę, ma rozluźniać. Tu wspomniane rywalizacje, weźmy to w cudzysłów tym razem to słowo, rywalizacje na parkiecie gdzieś w klubie, gdzie faktycznie jak pojawia się grupa osób, które dobrze się znają, które gdzieś razem ćwiczą, tańczą, pojawiają się na parkiecie, no przede wszystkim to widać, że oni inaczej się ruszają, to ciało jest bardzo, bardzo gibkie, bo kilka razy też mi dane było zaobserwować gdzieś ten parkiet klubowy, gdzie widać było, że przychodzą zawodowcy, na moment wtedy znikają ci, którzy przyszli tak potańczyć dla siebie, ale potem zachęceni tą kolejną godziną czy kwadransem spędzonym w klubie, jednak gdzieś starają się podpatrywać te ruchy, być może je powtarzać. Kto wie, może wtedy warto też komuś dać wizytówkę takiej szkoły tańca. Zapraszam cię na zajęcia. Jak często gdzieś właśnie podczas tego typu spotkań udaje się kogoś namówić, albo jak często wam udało się w takiej tanecznej otoczce kogoś namówić do tego, żeby jednak z tym tańcem związał się na poważnie?
1: Przede wszystkim, jeżeli mówimy o takich imprezach masowych, to z mojego punktu widzenia uwielbiam patrzeć na ludzi, którzy przychodzą w jedno miejsce i bawią się po prostu, nie wiedząc tak naprawdę, czy mają do tego umiejętności, czy nie, bawią się do tej wspólnej muzyki. To jest piękne, to jest piękna obserwacja. Czy można kogoś namówić? Myślę, że na pewno, jeżeli ktoś widzi w kimś potencjał i widzę, że ma poczucie rytmu, ale nie do końca miał z tym wspólnego, to czemu nie? Czemu nie zaprosić go na wspólną lekcję, na moje zajęcia, czy nawet na spektakl?
2: Znaczy ja też spotkałam się i miałam okazję uczestniczyć w takich imprezach specyficznych, w klubach do muzyki bardziej takiej kubańskiej. Bardzo fajny nurt się teraz otwiera wśród młodych ludzi, tak zwanych tancerzy, social dancers to się nazywa, takich tańców socjalnych. One mają bardziej podłoże tańców towarzyskich, bardziej latynoamerykańskich. Coś w stylu salsa, bachata, kizomba, różne takie rzeczy, które się pojawiają. To jest niesamowite, ponieważ ci ludzie przechodzą z chłopakiem, z koleżanką i uczą się, jak tańczyć na imprezach. Uczą się tańczyć w parach i później wszyscy razem idą na wspólną imprezę o podobnej tematyce muzycznej, o właściwie takiej konkretnej tematyce muzycznej, bo to muszą być konkretne bity muzyczne, które im, że tak powiem, ten zapał dają. I razem ćwiczą właśnie w klubach już zapoznane kroki, już zapoznane choreografie. Miałam przyjemność spotkać się z wieloma takimi osobami, które nawet poznały tam swoją drugą połówkę na takich zajęciach, które znajdują tam przyjaciół. No to jest naprawdę niesamowita energia. Ci ludzie żyją jakby w takim amoku tego tańca i bardzo to lubią, robią to po pracy i daje im to dużą chęć do życia. Także to jest też niesamowity nurt, który dosłownie ma w Polsce, myślę, kilka lat.
0: No parkiet może być też takim miejscem, które właśnie zbiera te osoby o wspólnych zainteresowaniach. Jeżeli ktoś lubi tańczyć, no to koleją rzeczy na parkiecie się często pojawia. Może tam spotkać raz, że wspomnianą miłość swojego życia, ale może też spotkać znajomych, z którymi za tydzień, za dwa znów gdzieś się pojawi, będą wspólnie tańczyć i te endorfiny będą się wytwarzać.
2: To prawda, natomiast to, co powiedziałam, to jest też taki nurt wśród ludzi, w którym nie ma rywalizacji. Tam ludzie...
0: Tak, tam to się robi tak. Dla zabawy, dla miłego spędzania czasu.
2: Tak, tak. Tam raczej ludzie się podziwiają, raczej cieszą się sobą, tą muzyką i takim troszeczkę odlotem od rzeczywistości.
0: No właśnie, a tak a propos jeszcze poznania na parkiecie swojej drugiej połówki, to tutaj Grzegorz mógłby powiedzieć dwa słowa.
3: Rzeczywiście, my z żoną poznaliśmy się poprzez taniec i taniec nas połączył i później nasza praca, nasza i pasja, ale nasze marzenie, czyli założenie zawodowego teatru tańca już trwa 23 lata.
0: Kawałek czasu. Wspólne zainteresowania raz, że pozwalają pokonywać kolejne trudności, tym bardziej, że już teraz macie też trudności związane z tą instytucją, jaką jest teatr tańca, bo to nie jest taki łatwy kawałek chleba. Wy nie dość, że tańczycie, że uczycie tańczyć, to jeszcze przygotowujecie spektakle, więc to jakby dwie instytucje w jednej, szkoła tańca i teatr.
3: Powstał w 2004 roku. Dziś zatrudnia na stałe około 40 pracowników plus stałych współpracowników około 20, więc to jest 60 osób, które jakby w tej firmie pracują. I ma nurt produkcji i wystawiania spektakli i ma również szkołę tańca, gdzie jest ponad czy prawie 1500 osób, dzieci, które mają i 4 lata i dorosłych 74 lata. Także u nas ten przekrój tancerzy naszej szkoły tańca jest no, taki, jak tylko jest możliwy po prostu. Także że teatr jest miejscem, które staramy się tworzyć, ale już teraz jest tworzone przez wielu ludzi. Jest wynikiem jakby naszej pasji, natomiast potem już tworzy to grono wielu pasjonatów takich podobnych jak my.
0: I znowu wróciliśmy do rywalizacji, bo jak to w teatrze obsadza się główną rolę, ona jest tylko jedna, chętnych kilkoro. Chociaż zawsze warto mieć zastępcę, bo nigdy nie wiadomo, co się wydarzy. Różne wypadki losowe. Czasami trzeba też ściągać aktora z zupełnie innego krańca Polski, wdrożyć go w rolę, bo tancerz, który miał zagrać, no niestety nie może, nabawił się kontuzji. W zwykłym teatrze aktorom jest łatwiej wejść w rolę, zastąpić kogoś. Tutaj już muszą być też odpowiednie predyspozycje taneczne.
3: Rzeczywiście. Na przykład w operze w wyniku choroby jakiegoś artysty, śpiewaka, przypuśćmy solisty, są na rynku inni artyści, którzy znają tą rolę i tylko można ich po jednej próbie wprowadzić po prostu, żeby znał drogi wejścia mniej więcej, którędy jak się akcja rozgrywa dramaturgiczna. Natomiast tancerz musi poznać mnóstwo kroków. My jako teatr radzimy sobie to z tym w ten sposób, że mamy dwie obsady. Nie we wszystkich rolach, ale w tych najważniejszych, takich, które mogłyby zachwiać wystawieniem spektaklu, mamy. Właśnie Ania teraz będzie tańczyła rolę dziewczyny w Cudownym Mandarynie. Pierwsza obsada jest Małgosi Kowalskiej i po prostu dziewczyny się wymieniają tą rolą. Także jest to naturalne. To powoduje tak zwaną białą zazdrość. My tak się śmiejemy, ale w rosyjskim języku tak się o tym mówi, że jest biała zazdrość i czarna. To ta biała to jest ta dobra, że się chce być lepszy, chce się zapatrywać na kogoś, kto według mnie jest jeszcze ode mnie lepszy i chce go dogonić, a ta czarna to jest właśnie ta, którą bardziej przeszkadzam komuś komuś niż pomagam. Więc u nas w zespole staramy się budować poczucie tej białej zazdrości, dobrej rywalizacji i artyści, wymieniając się rolami, starają się każdy wykreować swoją rzeczywistość. Oczywiście zgodnie z zaleceniami choreografa, ale jednak choreograf każdą z tych osób traktuje indywidualnie i stara się nadać tej roli rys właśnie indywidualnej tej osoby, która aktualnie kreuje tą postać.
0: Czy taka zazdrość ma miejsce podczas zajęć kilkuletnich dzieci albo nastolatków, które trzeba gdzieś pokierować, które się uczą poszczególnych kroków, różnych rodzajów tańca?
1: Myślę, że tak. Przede wszystkim w najprostszym rozumieniu, kiedy ustawia się grupę, ustawia się według linii. Pierwsza linia, druga, trzecia, czwarta. Ze względu na to, że pomieszczenie jest małe, czy też wychodzimy na scenę, chcemy mieć jakieś ustawienie grupowe. No i niestety te pierwsze linie, niestety, dla nas stety, w pierwszej linii znajdują się dzieci ambitne, te, które przychodzą i mają predyspozycje rytmiczne, które są w stanie uciągnąć dany układ, żeby inne dzieci patrzyły na nie ze wzorem, a nie zazdrością. Niestety tak to wygląda, że zazdroszczą i proszą, podchodzą, proszę pana, czy ja mogę stać w pierwszej linii, będzie mama patrzyła. Ja oczywiście mówię, że każda linia jest dobra i scena na tyle pozwala nam oglądać układy taneczne z takiej perspektywy, że wszyscy są widoczni. Ale niestety u dzieci tak to wygląda, że są zazdrośni.
0: Tak, w pierwszej linii są bliżej instruktora, lepiej go widzą, więc dokładnie. Tam każdy ciągnie.
1: Dokładnie.
0: To co, zostaje nam życzyć naszym słuchaczom, żeby jeżeli zaczynają swoją przygodę z tańcem, zawsze znajdowali się w tej pierwszej linii, żeby mieli do instruktora blisko, żeby mieli do tańca blisko, na parkiet blisko i do spełnienia swoich tanecznych marzeń też, żeby było tak wszystko na wyciągnięcie ręki, a wam życzę, żeby właśnie w tym pierwszym rzędzie, w tej pierwszej linii było mnóstwo zdolnych dzieci, zdolnej młodzieży, żeby wasze zajęcia były coraz to przyjemniejsze. Tego pozostaje mi życzyć. Ja przypomnę, że dziś o tańcu, o tej pierwszej linii, o poszczególnych krokach, przygodach związanych z tańcem, o tym, jak on wpływa na życie człowieka, nie tylko tancerza. Rozmawiałem z moimi waszymi gośćmi, a dziś byli nimi wicedyrektor Kieleckiego Teatru Tańca w Kielcach, Grzegorz Pańtek. Dziękuję za wizytę w studiu.
3: Dziękuję. Ja chciałem jeszcze dodać, że taniec też ma na to pomysł, żeby omijać pierwsze linie. Można tańczyć w kręgu. Wtedy są wszyscy w pierwszej linii.
0: Jest to sposób. Moim gościem była dziś także Anna Szczotka, tancerka, absolwentka szkoły baletowej. Na co dzień tańcząca i w Kielcach, i w Krakowie, ale przede wszystkim na scenie przed młodymi, dla których jest, mam nadzieję, coraz lepszym wzorem. Dziękuję za rozmowę.
2: Bardzo dziękuję.
0: I Dawid Pieruk, pedagog tańca, który dotarł do nas z Konina, na co dzień zajmujący się także nauką tańca wśród tych najmłodszych, 7-8-letnich dzieci, których uczy m.in. tańca współczesnego, tańca jazzowego. Dziękuję za rozmowę, dziękuję za wizytę w studio.
1: Dziękuję, było bardzo miło.
4: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce na 103,9 FM.
5: Piotr Kierzyński, Miasto Młodości, a dziś są ze mną
6: Sławek Czuba, autor gier planszowych,
7: i Michał Szewczyk, kierownik produktu, firma Trefl S.A., gry własne i karty.
5: No i jak można by się spodziewać, będziemy rozmawiać właśnie o grach planszowych. Z racji, że mam ze sobą dwóch specjalistów, no to troszeczkę może o tym, jak gry powstają, jak to wygląda od zaplecza, jak można w ogóle własną grę stworzyć albo zaprezentować szerszej publiczności, ale zaczniemy od najbardziej ogólnikowego pytania, jakie mogłem wymyślić, bo tak lubię zaczynać, więc jak waszym zdaniem, panowie, teraz wygląda sytuacja gier planszowych na rynku? Czy one zyskały na popularności w pandemii, czy nie? Czy to cały czas były tak samo popularne?
7: Były popularne i są nadal popularne, a sytuacja rynku gier planszowych nadal jest dobra i rozwijająca się. Niektórzy od kilku lat mówią o tym, że gry planszowe przeżywają renesans, który według niektórych już się skończył, według niektórych już się zaczyna. Jak zwykle wśród takich tematów zdania są mocno podzielone. Niemniej, na pewno jeśli chodzi o ofertę produktową i tego, czego możemy doświadczyć na półkach, w sklepach specjalistycznych i nie tylko, ta oferta jest większa, więc można domniemać, że tych gier jest więcej i rynek ma się dobrze. Jeśli chodzi o drugą część pytania, czyli to, co się stało podczas pandemii, niestety dla ciebie odpowiedź będzie będzie bardzo podobna, gdyż jedni mówią tak, a drudzy mówią inaczej. Jakbyśmy spojrzeli na to, co dzieje się w mediach społecznościowych, czy na przykład w kulturze graczy, czy po prostu ludzi, którzy interesują się szerzej lub wężej planszówkami, mówi się o tym, że gry trafiły w końcu do domów, znalazły swoje miejsce i w końcu jest okazja, żeby się nad tymi grami pochylić się nad stołem i żeby pograć. Niemniej z drugiej strony, jak spojrzy się na makro otoczenie rynku gier planszowych, to za dużych różnic nie ma, więc tutaj też, zależnie od tego, jak kto na to patrzy. Niemniej podsumowując, rynek ma się dobrze, a gry ciągle się rozwijają.
5: Ale mówiłeś o renesansie, czyli renesans był jakiś tych gier planszowych, no bo też można sobie przypomnieć czasy, kiedy jak my byliśmy młodsi, to grało się w Chińczyka, a nie w pociągi chociażby, czy osadników.
7: Co bogatsi albo co bardziej zmyślni mogli też znaleźć nawet swoją wersję magicznego miecza, czy magii miecz, więc nie tylko Monopoly Chińczyk były w tym czasie, ale oczywiście renesans był i to nawet nie jeden. Etapy ewolucji gier planszowych i tych fal, które przychodziły do nas z zachodu, było kilka. Oczywiście one nie są tak ściśle scharakteryzowane, ale oczywiście widać większe zainteresowanie, jeśli chodzi o gry planszowe, od kilku dobrych lat. Czy ono wyhamowało, czy nie, to już jest kwestia, myślę, jakiejś indywidualnej interpretacji, więc cóż, był renesans i myślę, że będzie trwał dalej.
5: Czyli sytuacja jest dobra, a jak to wygląda w takim razie już z punktu widzenia twórców gier? To, że gry planszowe są popularne, no to na pewno jest dla was dobra wiadomość, ale czy to też znaczy, że jest dużo większa konkurencja, jest trudniej na rynku dla twórców gier?
6: Jeżeli chodzi o twórców gier planszowych, to cała sytuacja z pandemią spowodowała, że myślę, że to hobby dla niektórych zawód stało się bardziej popularne. Pojawiło się wielu nowych twórców. Ta izolacja, zamknięcie w domu spowodowała, że ludzie zaczęli po prostu swoje pomysły gdzieś tam spisywać, wycinać, realizować, więc coś, co chodziło im wcześniej może tylko po głowie, nagle nabrało takiego fizycznego kształtu. Więc zainteresowanie tą branżą, czy jakby zawodem autora, czy projektanta gier planszowych wzrosło w ostatnim czasie. To zauważamy podczas różnych takich festynów, konferencji, gdzie twórcy się spotykają, więc wydaje mi się, że jest to sytuacja dla nas korzystna, bo nie zauważamy też takiego zjawiska konkurencji jak w innych branżach. Twórcy gier planszowych z reguły się wspierają, wymieniają informacjami. Jakby sama istota gier planszowych powoduje, że chcemy się spotykać, chcemy rozmawiać i wspólnie testujemy nasze pomysły, projekty, wymieniamy się uwagami. Dlatego też uważam, że no im nas więcej, tym jest lepiej. Powstają ciekawsze i lepsze gry, bo jakby na rynku nie ma miejsca już na gry złe. Te czasy gdzieś były tam wcześniej, gdzie powstawały tytuły, które może obecnie już troszkę trącą myszką i no nie są tak ciekawe czy angażujące. A teraz mamy nowoczesne gry planszowe. Twórcy poprzez to, że właśnie wymieniają się wiedzą, wymieniają się informacjami, to tworzą coraz lepsze tytuły, coraz więcej takich innowacyjnych wchodzi rozwiązań, czy technologicznych, czy w mechanice gry, czy nawet fabule, bo pojawiają się takie rozwiązania zupełnie jakby out of the box, tak? czyli takie, gdzie tutaj po prostu czasem nawet ja sam bym nie pomyślał, że coś takiego można stworzyć, a pojawia się gra, która po prostu jakoś tam tym rynkiem porusza.
5: Powiedziałeś, że nie ma już miejsca na złe gry na rynku, że teraz wychodzą same dobre, ale czy to też w takim razie nie jest jakaś presja na was, na twórcach, że trzeba coraz bardziej się spinać, coraz bardziej to wszystko dopracować, że jednak nie ma miejsca na te pomyłki?
6: To znaczy, no nie ma jakby przepisu na to, czy gra jest dobra, czy zła. Tak testem, takim końcowym egzaminem jest po prostu opublikowanie gry i wtedy widzimy, jak zainteresowanie, jakby gra ożywa na stole u użytkownika. I w tym momencie widzimy jego emocje, jego po prostu reakcje. No i wtedy jedne gry budzą zainteresowanie, a inne po prostu trafiają gdzieś tam na półkę wstydu, jak niektórzy mówią, gdzie po prostu znajdują się gry, w które nie gramy, nie chcemy, albo po prostu nie mamy czasu, żeby w nie zagrać. I chodzi o to, że powstaje bardzo wiele gier, no bo rocznie to tam jest kilka tysięcy nowości, ale jest jakby ten proces cały przed powstaniem gry planszowej, myślę, że teraz jest dużo bardziej skomplikowany, ale też pod tym kątem jest no, bardziej profesjonalny. Chodzi o to, że gry są oceniane na różnych etapach i na dość wczesnym etapie można powiedzieć, że gra po prostu nie nadaje się do wydania. Można taką grę próbować naprawić, czasami po prostu lepiej ją odrzucić i zająć się czymś innym albo inną grą, albo właśnie poprzez cały development, czyli rozwój tego produktu, doprowadzić, że ona będzie po prostu dobrą grą i sobie na rynku poradzi. Ale jakby końcowy efekt i tak jest trudny do przewidzenia i to zależy od bardzo wielu czynników i czy gra jest hitem, czy nie, no to jakby zależy już później od jej odbioru u graczy.
5: Podchodząc do tego początku, samego początku tworzenia gry, bo powiedziałeś właśnie, że na wielu etapach i też tych wczesnych gra jest sprawdzana, testowana i już można dość szybko powiedzieć, czy jest udana, czy zepsuta. Jakie czynniki na to wpływają, że gra już na tym bardzo wczesnym etapie pomysłu można o niej powiedzieć, że jest niewypałem albo złym pomysłem?
7: Wiesz co, wydaje mi się, że powinniśmy podejść do tego w sposób indywidualny, właściwie jak do większości rzeczy. Mhm. To prawda, ciężko jest ocenić, czy dana gra będzie dobra na początkowym etapie. Niektóre gry ciężej jest ocenić na etapach późniejszych, ale tutaj można odnieść się bardzo prosto do bardzo ważnego, jak nie najważniejszego elementu przy powstawaniu gry planszowej, czyli samym testowaniem. Teraz w zależności od tego, jak my to sobie podzielimy, na którym etapie te testy będą bardziej czy mniej intensywne, czy to będzie testowanie na przykład burzy mózgów, czego właściwie tak naprawdę robić się nie powinno, gdyż burza mózgów jest zbiorem wszystkich myśli i wszelakie testy i zakrajanie tego do jakichkolwiek wartości może być limitem do tworzenia takich gier. Etap, na których wdrożymy te testy, może nam mocno zdeterminować to, kiedy stwierdzimy, czy gra jest dobra, czy nie. Ale o tym powiedzą nam, tak jak Sławek wspomniał wcześniej, użytkownicy, gracze, którzy wcześniej albo nie mieli styczności z tą grą, nie są z nią bardziej personalnie związani, tak jak autor, czy też inne osoby, które tą grę tworzą, ale no, tak jak przy tworzeniu każdego innego produktu, nie tylko z branży zabawek, nie tylko z branży gier planszowych, odpowie nam na to pytanie użytkownik. I to, na jakim etapie my go włączymy, powie nam, czy gra będzie dobra, czy nie, czy też da nam jakiekolwiek inne przesłanki do tego, żeby tę grę modyfikować albo zaniechać jej projektowania. Jeśli chodzi o czynniki, jakie powinny spełniać dobra gra, no to tutaj się powtórzę. Przede wszystkim ona się musi podobać, musi być grywalna, otwarta, ale to również w zależności od tego, do jakiej grupy docelowej kierujemy grę, będzie determinować to, na podstawie jakich czynników będziemy ją sprawdzać. Wiadomo, że gry bardziej skomplikowane, strategiczne, wojenne, które mają trochę wyższy próg wejścia, nie będziemy ich testować wśród graczy niedzielnych, którzy posiadają w swojej kolekcji proste gry lub też nie posiadają ich wcale, ponieważ nie dadzą nam takiego sprzężenia zwrotnego, takiego feedbacku, na podstawie którego moglibyśmy wysnuć jakieś wnioski. Tak naprawdę nie ma jednego i dobrego przepisu na to, jakie elementy sztywno powinna posiadać gra. Dla niektórych dobra gra planszowa będzie posiadała świetną mechanikę albo będzie też przy niej dobra gra nad stołem, czyli to, co oprócz na planszy się dzieje, będzie wywoływało wśród graczy. Dla niektórych będą to dobrze wyglądające komponenty, dla innych będzie to cena, wielkość pudełka, więc tutaj no, w zależności od tego, do kogo tę grę kierujemy, takie czynniki będziemy dopasowywać.
5: Jak wygląda od kuchni taki proces twórczy? To znaczy, od czego wy zaczynacie? To jest najpierw pomysł, najpierw historia, czy może jakaś mechanika nagle wam wpada do głowy? Jak wygląda taki właśnie z waszej perspektywy proces twórczy nad grą planszową?
6: To znaczy, no, jedni autorzy mówią, że zaczynają od fabuły, inni, że od mechaniki, jeszcze inni może z jakiejś innej strony, ale no, jest to kwestia bardzo indywidualna, ale jest zarówno w przypadku autorów, jak i w przypadku właśnie tytułów, które zostały stworzone. To też zależy trochę od predyspozycji właśnie twórcy, czy jest bardziej takim umysłem ścisłym, matematycznym. W grach jakby jest bardzo wiele tych elementów liczenia i balansu i tak dalej, więc jest to istotne, nawet jak ktoś jest deklarowanym humanistą, to jednak musi mieć to na uwadze, no bo to są rzeczy, które powodują, że ta gra będzie gdzieś tam mechanicznie działać. Więc mówię, kwestia, w moim przypadku jest to bardzo często podejście takie, że mam jakiś pomysł, który gdzieś tam sobie chodzi po głowie i później po prostu go przenoszę na te kanwy gry planszowej, a jakby od której strony zaczynam, no to jest bardzo różnie. Bardzo różnie, bo te impulsy, które jakby powodują powstanie gry, są też różne. Ja robię również gry na zlecenie, więc czasami jest to po prostu zamówienie danego klienta. I wtedy zawartość tej gry jest określona, więc jakby pod to spróbuję taką grę stworzyć. A jeżeli to jest taki mój autorski pomysł, no to często jest to właśnie fabuła, bo mam jakiś, nie wiem, świat, w który chciałbym grę osadzić i sobie wtedy tworzę pod to mechaniki, odpinam jakby, bo to teraz korzystamy z takich paczek mechanik, bo jakby od jakiegoś czasu ta lista mechanik jest w miarę zamknięta. Jest ich tyle, że jeżeli jest jakaś nowa innowacyjna, to jest tak naprawdę co kilka lat się pojawia, bo jest dość trudno przy tym ogromie gier po prostu wymyślić coś nowego w tej kwestii. Mówię, to wszystko można opisać regułami matematycznymi, więc dlatego jest ciężko, żeby tutaj jakieś zupełnie innowacyjne mechaniki wprowadzić. Czyli korzystam jakby z tych moich ulubionych, czy to będzie właśnie, nie wiem, set collection, czyli zbieranie jakichś zestawów kart, czy to będzie jakiś draft, gdzie budujemy sobie talię. Albo w drugą stronę mam właśnie pomysł na jakąś kombinację tych mechanik i stwierdzam, że tu fajnie byłoby podpiąć do tego jakiś temat. No tak to wygląda, ale mówię, kwestia jest zupełnie indywidualna i jakby jeżeli byśmy rozmawiali o konkretnej grze, no to wtedy autor może nam powiedzieć, w jaki sposób doszło do jej powstania.
5: Proces produkcyjny gry, okej. Powiedzmy, że zaczęliśmy od pomysłu, albo ktoś ma pomysł, siedzi sobie, uwielbia gry planszowe, nigdy nie miał nic wspólnego z nimi od strony technicznej przygotowania, tworzenia, ma pomysł. Co powinien z tym dalej zrobić? Jak wyglądają te etapy?
7: W skrócie. Bierze kartkę, długopis, albo taśmę klejącą, nożyczki, mazaki, cokolwiek powiedzieli mu w szkole, że jest dobre do tego, żeby przekształcać swoje myśli z głowy na rzeczywistość i zaczyna tworzyć. Jeżeli miał pomysł w głowie, jak to powinno wyglądać, to powinien sobie w prostszy lub mniej prosty sposób poradzić z tym, żeby go zmaterializować. I wtedy jak już widzi przed sobą tę grę, czyli ma tę myśl przed sobą, to, co wymyślił, tak jak Sławek mówił, mechanikę, czy pomysł, czy narysował misia, no, ponieważ chciał zrobić grę o maskotkach pluszowych dla dzieciaków, to wtedy może dalej coś z tym zrobić. Może dalej pracować na tym namacalnym prototypie, na tym modelu, który będzie mógł przerabiać, zwiększać, pomniejszać, przerysowywać, pokazywać innym ludziom. I tak naprawdę tutaj rozpoczyna się to projektowanie gier, które, jak mi się wydaje, wszyscy spoza branży planszówkowej identyfikują jako projektowanie gier. Czyli tak naprawdę przesuwanie kwadratowych, tekturowych kafelków, tasowanie kart, wymyślanie nowych kolejnych zasad. Więc musi powstać model, ponieważ no, musimy jakoś też ten nasz pomysł w głowie przedstawić w bardziej przystępny dla innego odbiorcy sposób i musimy sprawdzić, co dalej z nim zrobić. Więc mamy pomysł, mamy model na podstawie jakichś tam idei, które mieliśmy i myślę, że to jest kolejny etap, który będzie się już ciągnął za autorem, projektantem gry aż do samego końca.
5: No dobrze, no to mamy taki model i co? I wtedy warto szukać pomocy u wydawców, tak? Czy może najpierw lepiej to testować wśród znajomych, czy to faktycznie chwyci, czy nie?
6: Tak, kwestia jeszcze modelu zupełnie, bo jakby w czasie pandemii to jakby wymusiło na nas twórcach, że te wersje papierowe, które tworzymy, przenieśliśmy w też świat cyfrowy. Powstało kilka platform, na których możemy symulować takie modele i tam też umieszczamy je i dzięki temu możemy testować online po prostu gry, które nie są fizyczne, a w wersji cyfrowej, ale to jest takie jakby uzupełnienie, coś co nam po prostu ułatwia życie, ale wciąż jakby te cyfrowe modele powstają na podstawie takich papierowych, wyciętych, gdzieś tam wydzierganych w piwnicy czy w garażu. Tak to się zaczyna i jeżeli mamy taki już prototyp i jakby rodzina i przyjaciele ocenili, że to jest coś, co ma ręce i nogi i chcielibyśmy pójść z tym dalej, no to musimy rozszerzyć tę grupę testerską o kolejne osoby, czyli jakby ujawnić się z tym naszym pomysłem światu. No można właśnie skorzystać z takiego narzędzia online, cyfrowego, ale można też, nie wiem, udać się do najbliższego klubu planszówkowego czy do takiej kawiarni, gdzie gry planszowe są obecne i wtedy po prostu z jakąś grupą testerską, których w Polsce jest pewnie kilkanaście, które funkcjonują bardzo fajnie i wspierają twórców w tym, więc taką grupą się można skontaktować przez media społecznościowe i po prostu nawiązać kontakt. Dzięki temu to są takie grupy, które mówią, że często łamią gry czy psują gry, bo jakby na tym wczesnym etapie potrafią od razu powiedzieć, że słuchaj, ale to już od 5 lat jest na rynku pod taką i taką nazwą, albo to w ogóle nie ma sensu, bo na przykład warunki zwycięstwa są takie, że są nie do osiągnięcia, a gra będzie trwała 6 godzin, albo jest zbyt wiele komponentów, więc to jest bardzo cenna wskazówka też dla takiego twórcy. No a jeżeli już te testy się odbywają przez jakiś tam czas i okazuje się, że gra jest naprawdę jest i grywalna i jakoś ekonomicznie uzasadniona, czyli po prostu te komponenty się zmieszczą w pudełku i będzie można je później produkować, no to wtedy można się udać w kolejną drogę, czyli na przykład do wydawcy, ale tych sposobów wydania gry jest kilka, można próbować różnych, ale tutaj może więcej opowie Michał, jeśli chodzi o tą drogę przedstawienia gry wydawcy, bo wydawca jakby jest tą stroną, która po prostu wie, jak spowodować, żeby gra została dobrze opracowana, zilustrowana, miała uzasadnienie ekonomiczne, czyli po prostu przyniosła zyski ze sprzedaży, dysponuje dystrybucją, więc ta gra się po prostu będzie mogła sprzedać i pojawić w domach graczy.
5: No właśnie, bo sam pomysł to tylko początek niestety w tej drodze.
7: Jeśli chodzi jeszcze o dopowiedzenie tego etapu, o którym teraz rozmawiamy, czyli naszego modelu, prototypu, który został już przetestowany, sprawdzony przez ludzi, którzy niekoniecznie wychwalają nasz pomysł na grę dlatego, że są naszą rodziną albo naszymi bliskimi przyjaciółmi, tylko zrobiliśmy to szerzej, co też jest bardzo istotne. Tak jak Sławek wspomniał, dalej udajemy się już po to, żeby ktoś dla nas ten produkt zmaterializował i potocznie mówiąc, wstawił go na półkę sklepową. Oczywiście droga jeszcze od tego momentu jest daleka, ale też tak jak Sławek mówił, tych dróg jest kilka. Możemy oczywiście napisać do wydawcy. To, że wykonaliśmy testy wcześniej, jest to sprawdzone, mamy opinię i już trochę pracujemy nad tą grą, na pewno zwiększy nasze szanse na to, że wydawca spojrzy na nas trochę innym okiem i też będzie miał więcej czynników do tego, żeby podjąć decyzję, zrobić szybciej, pewniej, albo też coś nam zasugeruje i wtedy już indywidualne rozmowy autorów, projektantów gier z wydawcami również odbywają się różnie, w zależności od tego, jaka to jest gra, kiedy miałaby być wydana, w jakim nakładzie, czego dotyczy, ile ma komponentów, to już są kwestie czysto techniczne i biznesowe, które no wiadomo, każdy będzie omawiał indywidualnie. Można też do tego podejść z drugiej strony, właściwie ze strony tej samej, tylko trochę inną drogą. Coraz bardziej popularne stają się społeczności i portale crowdfundingowe, które poprzez to, że zainteresują się naszym pomysłem, czyli tak naprawdę przyszli potencjalni klienci, będą mogli nas wesprzeć, będą mogli dać nam tę możliwość, żebyśmy wydali grę po swojemu. Wtedy już najpewniej mamy już zespół swoich ludzi, przyjaciół od tego, żeby nam mogli doradzać, jak wesprzeć taką kampanię crowdfundingową, marketingową, jak podejść do tego w sposób techniczny, jeśli chodzi o przygotowanie produktów, może wycenić to w jakikolwiek sposób, zrobić biznesplan, więc jest to też możliwość do tego, żeby wydać grę bez wydawcy. Bardzo często zdarzają się też takie metody hybrydowe, gdzie wydawcy również decydują się na podjęcie takich kroków poprzez crowdfunding. Jest to dla nich również dodatkowy kanał promocji, więc można to zrobić na wszelkie sposoby. Można zrobić zupełnie prywatnie. Drukarnie, mniejsze, większe, coraz chętniej oferują możliwość wydrukowania i wyprodukowania takiej gry. Potem oczywiście musimy się martwić o każdy etap oddzielnie, czyli kwestie dystrybucji, ceny sprzedaży, umów z pośrednikami, czy też jeśli robimy tę grę zupełnie non-profit, czy to dla jakiejś fundacji charytatywnej, czy na innego typu wydarzenia, po prostu się tymi kwestiami nie przejmujemy. Ale gra wtedy jest już wydana, ponieważ została wydrukowana, można w nią zagrać, można ją kupić, otrzymać, czy w jakikolwiek inny sposób mieć ją u siebie.
5: Jeszcze chciałem wrócić do etapu tworzenia mechanik, bo tutaj przypomniałem sobie, Sławek wspomniał o tym, że istnieją, tak to określił, takie paczki, powiedzmy, już wymyślonych mechanik, które są znane w wielu różnych produkcjach, bo o te innowacje jest trudno. Właśnie, jak to wygląda? Czy twórcy, czy wy się musicie jakoś bardzo starać, żeby przypadkiem ktoś was nie posądził o plagiat? Czy to są w większości jednak mechaniki tak powszechne, że już trudno jest powiedzieć kto skąd od kogo, tylko po prostu skoro są dobre, skoro działają, skoro się podobają, no to warto z nich skorzystać?
6: Znaczy, w polskim prawie wygląda to tak, że wszystko, co można opisać wzorem matematycznym, nie podlega ochronie, więc jest jakby tą licencją ogólnodostępną. Zatem to jest właśnie przypadek gier planszowych. Jeżeli nasza tutaj mechanika polega na tym, że rzucamy kostką, dobieramy trzy karty i przesuwamy pionek, jest to coś, co jest ogólnie dostępne. I można z tego skorzystać, dlatego jakby wykorzystując mechanikę, nie musimy się obawiać, że tutaj wchodzimy w czyjeś prawa autorskie. Jeżeli już byśmy korzystali z jakiegoś opracowania, czyli na przykład wykorzystali czyjąś instrukcję, no to już jest wtedy przekroczenie tutaj tych praw autorskich i dlatego nie jest to dozwolone.
7: Myślę, że w tym miejscu warto było też dodać to, że jakkolwiek prawa do mechanik, tak jak Sławek wspomniał, nie są chronione według polskiego prawa i można z nich korzystać na zasadach otwartych, tak tutaj najważniejszym sposobem weryfikacji tego, czy nasz pomysł i czy to podejście do skopiowania i zrobienia gry podobnej do czegoś innego jest dobry, znajduje się w rynku, znajduje się wśród klientów, którzy szybko jak nikt inny zauważą, czy ta gra jest po prostu plagiatem i nie będzie to na pewno dobre rozwiązanie zarówno dla autora, jak i do wydawcy. Także oczywiście trzeba na to uważać. Konsekwencje prawne, jeśli chodzi od takiej strony czysto prawnej, tutaj są jasne, więc nie ma się czego obawiać. Czy na pewno nie jest to dobre rozwiązanie, bo nie odniesie sukcesu. Jest wiele przypadków, w których podobne gry planszowe, podobne do siebie, istnieją na półce, istnieją. Oczywiście teraz już tych przypadków jest dużo mniej. Kiedyś było to bardziej popularne. Żyliśmy trochę w innej kulturze naszej gospodarki, więc tak, jest to istotne, żeby na to uważać, niemniej z perspektywy prawnej jest to jasno określone, dlaczego nikt tego nie chroni.
6: Właściwie przy tworzeniu takiej gry planszowej, no to powstaje zupełnie nowy, innowacyjny produkt. Każda gra planszowa jest inna. Ja zawsze staram się, żeby nawet jeżeli ktoś ma jasne oczekiwania i chciałby, żeby ta gra była podobna w odbiorze jak, nie wiem, gry, które są obecne na rynku, to staram się zaproponować coś dodatkowego, jakiś taki twist w mechanice, żeby tę grę jednak odróżnić, żeby nie było takiego poczucia, że właśnie a to jest połączenie tego z tym i już, nie? Chodzi o to, żeby to dzieło, które powstaje, było zupełnie unikatowe. Tutaj może nam pomóc jakaś ciekawa fabuła, która w taki sposób dosyć mocny odróżni nasz produkt od innych. Ta fabuła może być uzupełniona również o ilustrację, bo jakby pudełko, które stoi gdzieś na półce, sprzedaje nam produkt, więc jeżeli ilustracja jest bardzo dopracowana, ciekawa, taka wołająca właśnie z półki, no to wiadomo, że przyciągnie uwagę. No i później same ilustracje w grze, czyli plansza, karty, jakieś karty postaci, no to mogą naszą uwagę zwrócić, więc tutaj też jest duże pole właśnie do tego, żeby się wyróżnić i to jakby autorstwo dzieła zaznaczyć.
5: Czyli nawet w takiej sytuacji, jak chociażby mówiłeś, że ty tworzysz czasami na zlecenie gry, to mimo to w tym cały czas jest bardzo dużo miejsca na własną inwencję, na tą twórczość. Nie jest tak, że czujesz się zamknięty, bo z góry narzucone ramy i trudno z tego wyjść.
6: Tak, no 90% takich zapytań od klientów biznesowych kończy się tym, że klient jakby podaje jedną grę jako referencję, która jest dość długo na rynku i naprawdę jest grą już kilkudziesięcioletnią, polega na podróżowaniu dookoła planszy i zakupie nieruchomości. Zawsze staram się wtedy pokazać jakby tą nową twarz gier planszowych, staram się pokazać nowe rozwiązania, staram się zaproponować takie rozwiązania, które spełnią oczekiwania klienta, ale również będą po prostu atrakcyjne dla graczy, będą pokazywały tą jakby indywidualną twarz tej firmy na przykład, ale będzie po prostu coś, co przykuje uwagę użytkownika i nie będzie to coś, co właśnie jest rozwiązanie sprzed kilkudziesięciu lat i jest to fajne rozwiązanie i na pewno na pewnym etapie może naszego rozwoju jakby wdrażania się w świat planszówkowy może to być dla nas ciekawe, ale później pojawiają się jakby tytuły, które oferują troszkę inną rozgrywkę, inną jakość.
5: Dobrze, niestety musimy już kończyć powoli, czas leci nieubłaganie. Na koniec w takim razie poprosiłbym was o jakąś taką może małą, krótką radę. Sławek powiedział na początku, że im więcej twórców, tym lepiej, bo jesteście takim środowiskiem, które się bardziej wspiera niż zwalcza i pomagacie sobie nawzajem. Więc co byście poradzili osobie, która nigdy jeszcze nic nie stworzyła albo nie wydała i marzy o tym, ma jakiś pomysł, jak wejść w branżę gier?
7: Skrótowo myślę, że można to zamknąć w zdaniu: każdy pomysł jest dobry, ale nie w tym kontekście, że każdy pomysł nadaje się do tego, żeby przerobić go na grę planszową, tylko każdy pomysł jest dobry dlatego, że na każdym z nich czegoś się uczymy. Przede wszystkim na tych, które oczywiście nie wyszły jako taki bardzo sztampowy frazes, ale zrobienie tej gry planszowej, namalowanie kółek, planszy, wzięcie kostki, to jest pierwszy i najważniejszy etap, od czego powinno się zacząć. To czy później pójdziemy do wydawcy, komu tę grę przedstawimy, czy weźmiemy te uwagi do siebie, czy nie, to już jest kwestia indywidualna. Ale dopóki się nie zacznie, to niestety nikt tego pomysłu nie zobaczy. Więc to jest moja rada.
6: Piękne.
5: Rozumiem, że Sławek się zgadza.
6: Tak, ja zgadzam się tutaj z Michałem.

0: tej gry sprawia radość i twórcom, i użytkownikom. Nie zawsze, ale tak, no mówię, żeby powstała gra planszowa, no to trzeba po prostu spróbować, trzeba wziąć tutaj kostkę, ołówek, kartkę i po prostu pobawić się troszkę tutaj różnym sposobem tworzenia tych gier. Można również znaleźć sobie pracę w wydawnictwie. Ja tak zaczynałem i pierwsze moje gry powstały właśnie dla wydawnictwa i to był początek mojej drogi, więc jak najbardziej zachęcam. Myślę, że jest to ciekawy sposób na życie, ciekawy sposób na jakby na pracę i rozwój własnej osoby.
1: Czyli pamiętajmy, twórzmy, nie poddawajmy się, jak nie wyjdzie, to po prostu jeszcze raz. To było Miasto Młodości, Piotr Gierzyński. Dzisiaj byli ze mną
0: Michał Szewczyk i Sławek Czuba.
1: Dzięki serdeczne.
0: Dzięki.
2: Dzięki.
3: Kielce. Kielce. Miasto Młodości w Meloradiu Kielce na 103,9 FM.
4: Praca na studiach to dobre rozwiązanie?
5: Oczywiście, że tak.
4: I będziemy o tym dzisiaj rozmawiać, to temat naszego spotkania. Pracujący student, wyjątek czy norma? W studiu jest ze mną pan Tomasz Dudek, dyrektor Otto Workforce. Dzień dobry, witam.
5: Dzień dobry, witam.
4: No właśnie, z ostatniego raportu przygotowanego na zlecenie Otto Workforce wynika, że 83% studentów podejmuje pracę już podczas studiów. Z mojej perspektywy to chyba dużo.
5: To bardzo dużo. To jest 83%, natomiast to są zarówno osoby, które pracują, powiedzmy, w pełnym etacie, jak również te, które dorabiają sobie podczas studiów. Natomiast faktycznie to jest sporo. Ja pamiętam sam, kiedy ja byłem studentem, to tak łatwo o pracę na studiach nie było, jak obecnie. Teraz ta oferta jest przeogromna, pracowników brakuje w każdej branży, więc student jest bardzo pożądany.
4: Mówi pan o tym, że nie było łatwo o pracę, a były tak samo duże chęci do pracy, jak są teraz wśród młodych ludzi?
5: Jak ja pamiętam siebie na studiach, mam 39 lat, więc było to już dość dawno temu. Studenci chcieli pracować, oczywiście, że tak. Natomiast nie funkcjonowały chociażby, czy też może raczkowały wtedy agencje pracy tymczasowej, które jakby pomagają studentom w znalezieniu takiej dorywczej pracy. No i generalnie tą pracę znajdowało się bardziej, powiedzmy, po znajomości. Także taki był rynek, ale chęć była zawsze.
4: Czyli teraz jest trochę łatwiej. Dobrze, wróćmy do tych 83% studentów, którzy już teraz pracują. To są zazwyczaj studenci zaoczni czy dzienni? No bo to jest dosyć istotne w połączeniu ze szkołą.
5: I jedni i drudzy. Studenci zaoczni, jakby z założenia, pracują już w pełnym etacie. Bardzo często wybierają sobie ten tryb studiów ze względu na to, aby móc od poniedziałku do piątku pracować.
4: No to tak wygląda trochę, że pracują po to, żeby studiować, tak, i studiują jest po to, żeby pracować.
5: Tak jest. Natomiast wielu studentów dziennych czy też wieczorowych również sporo czasu takiego tygodniowego poświęca na pracę. Dobrym tutaj przykładem są studenci z zagranicy, którzy przyjeżdżają do nas coraz liczniej, bo w zeszłym roku akademickim to było aż 65 tysięcy studentów z zagranicy, głównie oczywiście z Ukrainy, około 35 tysięcy. I te osoby, one już z założenia przyjeżdżają tutaj, żeby i
4: studiować, pracować.
5: I studiować. I co ciekawe, to uczelnie, w dużej mierze prywatne, opierające swoją działalność na studentach właśnie zagranicznych, układają grafiki w taki sposób, aby umożliwić pracę regularną dla swoich studentów.
4: Do takich wskazówek dla pracodawców i do tych studentów zagranicznych jeszcze wrócimy. Zostańmy przy tym ogóle. Łączenie pracy ze studiami to jest dosyć ciężka rzecz. Ja też wiem trochę ze swojej perspektywy, czy to jest się studentem zaocznym, czy studentem dziennym.

0: No, chyba trzeba wykazywać jakieś cechy osobowości, żeby móc łączyć te dwie czynności, te zajęcia. Musimy być chyba pracowici, młodzi ludzie.
1: Z tego wynika, że tak. Natomiast wydaje mi się, że tutaj takim motywatorem z jednej strony jest albo konieczność pracy, bo bez tego elementu niemożliwe jest studiowanie. Inaczej młody człowiek nie potrafi się utrzymać, opłacić sobie pobytu gdzieś najczęściej w innym mieście. Natomiast z drugiej strony dochodzi również element zdobywania doświadczenia podczas studiów. No bo też umówmy się, jeżeli to nie jest kierunek, który kończy dana osoba, nie jest jakimś, nie jest to powiedzmy informatyka. Nie są to studia, gdzie bardzo łatwo o pracę, to kończąc studia bez żadnego doświadczenia, no to CV jest trochę niepełne, tak? Także ludzie coraz częściej, młodzi ludzie myślą faktycznie odpowiedzialnie, myślą o swojej przyszłej karierze i dlatego to połączenie jest tak częste.
0: A jaki rodzaj pracy wybierają studenci najczęściej?
1: Najczęściej pracują w handlu, czyli jako po prostu sprzedawcy we wszelkich galeriach handlowych, sprzedawcy, których codziennie widzimy, którzy nas witają, to najczęściej są studenci, ale również w biurze czy na produkcji. Mhm.
0: Powiedział pan o tym, że zdobywają doświadczenie po to, żeby to CV było bardziej kompletne i żeby zachęcało pracodawców do postawienia właśnie na tę konkretną osobę, ale chyba ta praca, z tego co pan też przed chwilą powiedział, że to praca w galeriach handlowych, sprzedawców w handlu, niekoniecznie wiąże się z doświadczeniem zawodowym takim stricte.
1: Tak, to te przykłady, które wymieniłem, akurat one bardziej są odpowiednie dla osób, które poszukują pracy ze względu na to, żeby się utrzymać i żeby zarobić wystarczająco, aby móc takie studia kontynuować. Natomiast dla osób, które szukają doświadczeń zawodowych, no to jest troszkę inna grupa osób. To wiadomo, to już nie jest handel, ale to faktycznie są różnego rodzaju firmy, chociażby te prace biurowe, o których wspomniałem, to tam bardzo często można odnaleźć coś, co spełnia oczekiwania tych osób próbujących swoich sił na rynku pracy. Mhm.
0: A jakie są średnie zarobki studentów?
1: Myśmy zbadali zarobki w naszej agencji i porównaliśmy to do poprzedniego roku. Średnia za godzinę rok do roku wzrosła z 14,56 brutto do 15,25 obecnie. Natomiast to jest średnia i to średnia z całego kraju. To zróżnicowanie stawek jest dość istotne, jeśli chodzi o miasta. W dużych miastach, w aglomeracjach te stawki są zdecydowanie wyższe. W mniejszych miejscowościach stawki są niższe. Jeżeli chodzi o kilka przykładów, no to nie trudno jest na przykład w Warszawie o stawkę w wysokości nawet 20 zł brutto za godzinę dla studenta gdzieś w handlu.
0: I pana zdaniem to wystarczająca stawka?
1: To pytanie, co jest dla kogo stawką wystarczającą? Zestawiając to z rynkiem, z cenami i z wydatkami, które ponosi taki student, związanymi z wyżywieniem, zakwaterowaniem, no może się okazać, że nie. Także to zależy, z jakiej perspektywy kto na to patrzy.
0: Oczywiście, takie podchwytliwe pytanie było. Z badań, o których mówimy, wynika też, że co trzeci trzeci badany student rozważa po zakończeniu studiów wyjazd za granicę w celach zarobkowych. No to też trochę przerażająca wizja, ale czy w tym przypadku chodzi o takie wyjazdy wakacyjne, sezonowe, krótkotrwałe, czy to jest taka myśl, że dobra, kończę studia, no i wyjeżdżam do innego kraju, tam będę żył i pracował?
1: Pytanie dotyczyło tego, co zrobimy po studiach, czyli jakby nie dotyczy prac sezonowych, wakacyjnych, bo studenci bardzo często w trakcie studiów, w okresie wakacyjnym, w okresie tej przerwy pomiędzy jednym a drugim rokiem akademickim, oni już teraz i od wielu, wielu lat wyjeżdżają do pracy za granicę. Tutaj pytanie dotyczyło faktycznie, jakie są twoje plany po zakończeniu studiów. I
0: to tym bardziej trochę przerażające.
1: Tym bardziej. No pytanie, czy to są tylko odpowiedzi i nic za tym dalej nie pójdzie, czy faktycznie x decyzji życiowych się zrealizuje, bo 1/3 osób, które deklarują wyjazd za granicę, to jest no, bardzo dużo. Jak pytaliśmy, jakie kierunki są dla nich atrakcyjne, jakie państwa inne, to większość wskazywało na Niemcy, na Wielką Brytanię, na Norwegię. I oczywiście tym takim motywatorem głównym są wynagrodzenia. Są wynagrodzenia, które są dalej 3-4 razy wyższe niż w Polsce. Również możliwość nauki języka, darmowa.
0: No właśnie, chciałem zapytać, czy język nie jest barierą? No bo z tym językiem różnie jest.
1: W przeprowadzonych badaniach nasze zlecenie wynika, z tych badań wynika, że studenci deklarują znajomość języka obcego, jakby więcej niż połowa potrafi się komunikować w jakimś innym języku, najczęściej angielskim. Być może chęć szkolenia, kontynuowania tej nauki, czy rozpoczęcia nauki zupełnie nowego języka jest dość istotna dla wielu osób i myślą oni w kategoriach: pojadę na parę lat, podszlifuję sobie język, wrócę, to będę jeszcze bardziej atrakcyjny dla rynku pracy. No, tylko często kończy się to tak faktycznie, że ten ktoś już wyjedzie i odnajdzie się w nowej rzeczywistości
0: nie wróci
1: tam. No i to jest trochę problem.
0: Czyli język już nie jest barierą, tylko taką opcją do tego, żeby faktycznie się tego języka nauczyć za granicą. Powiedzieliśmy już o tym, że zagranica kusi nas lepszymi zarobkami, tą perspektywą nauczenia się języka, a czy jeszcze jakieś aspekty mogą jakby zachęcać młodych ludzi do wyjazdu za granicę po studiach?
1: Studenci wskazali na jeszcze taki trzeci istotny element, łatwość zdobycia pracy. Co jest o tyle dziwne, że w Polsce też jest łatwo,
0: zwłaszcza teraz,
1: zdobyć pracę. Być może nie taką pracę, jaką ktoś tutaj ma, o jakiej ktoś marzył w trakcie studiów i stąd te odpowiedzi. Natomiast faktycznie takie było wskazanie. No i rzeczywistość faktycznie jest trochę inna niż w tych odpowiedziach. Mhm.
0: No dobrze, to teraz z drugiej strony spójrzmy na to, jakie wyzwania stoją przed naszym krajem, albo co nasz kraj mógłby zaoferować i powinien zaoferować więcej studentom, żeby oni zostali jednak z nami?
1: No właśnie, to jest bardzo, bardzo trudne. Natomiast bardzo trudne pytanie i wyzwanie. Tutaj powinny być faktycznie, moim zdaniem, musiała być przygotowana jakaś polityka taka przygotowana przez rząd i skierowana do studentów, która brałaby pod uwagę ich oczekiwania względem rynku pracy, bo to nie jest tak, że my w ciągu kilku lat będziemy w stanie zmienić wysokość wynagrodzenia oferowanym pracownikom. studentom również, absolwentom, to się tak szybko nie dzieje. I tak zarobki w Polsce w porównaniu do innych państw europejskich rosną dość dynamicznie, bo to jest około 7% rocznie, ale to nie będzie na pewno dwukrotnie tyle. Nie będzie 14, nie będzie 15 i nie będzie łatwo w ciągu kilku lat chociażby dojść do poziomu, gdzie będziemy mogli zaoferować pracownikom połowę tego, co w innych krajach Unii Europejskiej, więc tutaj trochę no, mamy trudność, tak?
0: No, trzeba czekać na zmiany,
1: trzeba czekać,
0: które są długotrwałe.
1: Mhm. Natomiast to, o czym ja myślę, to istotne są wybory dokonywane przez studentów, bo popatrzmy na rynek, popatrzmy na problemy demograficzne, a jednocześnie zobaczmy, ile osób wybrało kierunki pedagogiczne. Tak? Czyli teoretycznie można założyć, że po skończeniu studiów chcieliby pracować gdzieś w szkole, w przedszkolu. Jakby ktoś ich kiedyś gdzieś nie pokierował, tak? Ktoś im kiedyś nie wskazał, biorąc pod uwagę różne elementy z rynku, jaki kierunek studiów może być najlepszy, po jakim kierunku studiów łatwiej będzie znaleźć pracę, a po jakim trudniej. No bo jeżeli, ja wspomniałem na początku o informatykach. Oczywiście nie każdy ma predyspozycję do tego, żeby być programistą.
0: No absolutnie.
1: Oczywiście, że nie. Natomiast na pewno jest wiele osób takich, które mogłoby wykonywać ten zawód i po skończeniu studiów no, o pracę nie trzeba się starać, nie trzeba chodzić, pytać, to praca szuka człowieka. No i takich przykładów może być pewnie znacznie więcej.
0: Czyli tutaj duży nacisk kładziemy na doradztwo zawodowe, którego teraz chyba w szkołach nie ma.
1: Moim zdaniem jest to naprawdę zaniedbany obszar.
0: Mhm. Tutaj wśród z tych badań wynika, że też spora część tych przebadanych studentów twierdzi, że zatrzymałoby ją możliwość rozwoju zawodowego również w naszym kraju. To znaczy, że co, że teraz mają problemy z tym, żeby pracować w zawodzie?
1: No, pytanie, jak to rozumieć? Ja myślę sobie o tym pytaniu trochę w ten sposób, że ludzie pracujący, studenci pracujący czy absolwenci oczywiście są bardzo ambitni, teraz może nawet trochę bardziej niż kiedyś. Studenci czy absolwenci chcieliby szybko być już na konkretnym stanowisku, szybko awansować, szybko cały czas się rozwijać. I to bardzo dobrze. I może to odpowiedź to jest też jakiś element tego, że studenci jednak pracują w firmach, często właśnie gdzieś wykonując jakieś proste prace biurowe, często na umowach jakichś cywilnoprawnych i widzą, że to nie jest tak łatwo w tej firmie, obserwując doświadczenia innych kolegów, że w końcu skończę studia, być może nawet dostanę tutaj etat w firmie, w której teraz pracuję dorywczo, ale ta ścieżka zawodowa nie wydaje się taka
0: szybka, łatwa i przyjemna.
1: Tak, no. To może być faktycznie...
0: Tu powiedzieliśmy też o tym etacie. To też chyba jest dosyć istotne dla młodego człowieka, żeby gdzieś tam w perspektywie kilku najbliższych lat, powiedzmy po skończeniu studiów, no dostać tę pracę jednak stałą, żeby nie, mówiąc kolokwialnie, nie bujać się, prawda, z umowami śmieciowymi, tylko po prostu mieć etat.
1: Tak, to jest istotne. O ile w trakcie studiów umowa taka cywilnoprawna dla studenta jest dość atrakcyjna, bo ona zwiększa netto takiej osoby, natomiast no, całkiem naturalnym jest oczekiwanie, że już po studiach każdy chciałby mieć zupełnie inny komfort, jakieś bezpieczeństwo, bezpieczeństwo zatrudnienia i tego oczekiwałby od pracodawcy, więc ale też dużo się zmienia w tym zakresie, w moim mniemaniu, w gospodarce, i przy takim dużym braku pracowników firmy raczej chcą zachować dobrych, wartościowych pracowników, czy dobrze rokujących pracowników u siebie, a jedną z form, którą możemy wykorzystać, zastosować do takiego przytrzymania pracownika, jest chociażby umowa o pracę, czyli etat.
0: No ale też powstaje zawód freelancera, prawda, który no, niekoniecznie wiąże się z samej definicji, z tym, żeby mieć gdzieś konkretny etat, prawda, to jest raczej
1: ale
0: praca.
1: Ale ktoś nie chce, to już...
0: Absolutnie, to już jest wybór własny. Dobrze, to teraz jeszcze z innej perspektywy, bo powiedzieliśmy, że tutaj kluczową rolę w wyborze też przyszłego zawodu i co za tym idzie w późniejszych zarobkach, jest doradztwo zawodowe, którego trochę nie ma albo trochę kuleje w naszym kraju, ale czy na przykład przed pracodawcami stoją teraz jakieś wyzwania, muszą się postarać, żeby tego pracownika w jakiś sposób zachęcić?
1: No, oczywiście, że tak. Jest duży niedobór pracowników i to pracodawcy muszą się starać. Mamy rynek obecnie pracownika, czyli musimy się starać o to, żeby zachęcić kandydatów do pracy konkretnie u nas, a nie gdzieś tam w konkurencyjnej firmie. Tutaj istotną kwestią jest jeszcze to, jak mówiliśmy o tym, że brakuje doradztwa takiego zawodowego, to brakuje, to co się dzieje coraz częściej, natomiast brakuje jeszcze takiej współpracy przedsiębiorców, jakiegoś takiego być może odgórnego programu, który by w tym pomagał, z uczelniami, żeby konkretne uczelnie kształciły przyszłych fachowców pod konkretną firmę i w sposób naturalny dostarczały kadry, a jednocześnie w pewien sposób dawały taką gwarancję zatrudnienia tym osobom, które są dobre, które kształcą się.
0: No i przede wszystkim chyba konkretne umiejętności, bo problem z kształceniem akademickim w naszym kraju jest taki, że to kształcenie w dużej mierze jest bardzo teoretyczne, niepraktyczne. Tam praktyki w zasadzie nie ma i potem studenci na, powiedzmy, piątym roku studiów okazuje się, że nikt ich nie przyjmie do pracy. Najpierw muszą zrobić praktyki, tak? Staże i tak dalej, które są zazwyczaj mało płatne albo bezpłatne.
1: I jeżeli nie pracowały w trakcie studiów, no to...
0: Mamy problem.
1: To mamy problem, tak?
0: Czyli wniosek jest...
1: To mamy teorię.
0: Tak, wniosek z tego jest taki, że trzeba zacząć pracę już na studiach i to bardzo dobrze. Ja bym chciał jeszcze wrócić do tych studentów, którzy przyjeżdżają do nas z zagranicy. W jakich sektorach najczęściej pracują? Jeszcze chciałbym, żebyśmy o tym powiedzieli.
1: Studenci, którzy przyjeżdżają do nas z zagranicy, jakby tutaj nie ma wielkich różnic, jeśli chodzi o studentów polskich czy studentów zagranicznych. Handel, prace biurowe, czy też produkcja. No może trochę więcej jest produkcji w przypadku studentów zagranicznych. Natomiast te sektory są bardzo, bardzo podobne, no bo tutaj jest jeden warunek, który musi zostać spełniony. Ta praca musi być w miarę blisko uczelni, czyli miejsca, w którym ten człowiek przebywa. I
0: zwłaszcza w dużych miastach, prawda?
1: On musi to łączyć. A w dużych miastach mamy co? Właśnie mamy prace biurowe, właśnie mamy handel. Tego handlu czy tych możliwości takich biurowych jest znacznie więcej niż produkcji, które są gdzieś ulokowane najczęściej na obrzeżach.
0: Rozumiem, że to dobrze, że mamy zagranicznych studentów w Polsce, którzy podejmują pracę.
1: Ja myślę, że bez tych zagranicznych studentów raz, że uczelnie niektóre miałyby problem, bo ci studenci tutaj przyjeżdżają, muszą i płacą sobie za studia, więc jakby jak funkcjonowałyby niektóre uczelnie bez studentów zagranicznych, można sobie tylko zadać takie pytanie. A druga kwestia, mówimy o wielkim niedoborze pracowników na rynku, więc jeżeli mamy jeszcze dodatkową grupę studentów, którzy mogą pracować, super.
0: I być może zostaną.
1: I być może zostaną. I być może zostaną.
0: Ale podobno ta tendencja może się zmienić, tak wyczytałem z tego raportu.
1: No ta tendencja, myśmy przeprowadzili też taki podobny raport na początku tego roku, który dotyczył pracowników, nie tyle studentów, ale pracowników, i tam pytaliśmy się o pracowników z zagranicy, głównie Ukraińców, jakie są ich plany, co oni myślą o przyszłości, czy jeżeli będzie taka możliwość, czy wyjadą dalej do pracy do innego kraju niż Polska. I tam 39% odpowiedziało, że rozważa taką możliwość. Tutaj mamy podobnie, czyli, bo tutaj mamy 33%, więc to się wiele nie różni. Natomiast motywacje, czyli przede wszystkim to, o czym mówiłem, wynagrodzenia i wynagrodzenie po studiach, bo jakby tak sobie każdy układa swoją ścieżkę, że okej, w trakcie studiów ja wykonuję pracę X, ale jak skończę studia, będę już miał jakieś doświadczenie, będę miał jakiś tytuł, no to mam aspirację, żeby robić coś innego, zarabiać więcej. No i często to więcej jest gdzieś dalej, tak, poza granicami Polski.
0: Ja jeszcze wrócę do tego aspektu, który jest trochę związany z doradztwem zawodowym. Z pana perspektywy, młody człowiek, który kończy teraz liceum i myśli o... Nie, może inaczej, jeszcze młodszy człowiek, który myśli o swojej przyszłości. Czy powinien myśleć o szkole zawodowej, o konkretnym zawodzie, o konkretnym fachu, którego się nauczy? Czy myśleć o studiach, które już powiedzieliśmy sobie są trochę teoretyczne w naszym kraju? Która ścieżka w dzisiejszych czasach, w tym momencie jest lepsza dla młodego człowieka?
1: Obie są dobre, tylko ta jedna jest naprawdę niedoceniana, bo jakby szkolnictwo zawodowe nie ma w ostatnich latach dobrej renomy. Jakby,
0: bardzo źle się kojarzy wśród źle. Młodych ludzi jakby przede wszystkim.
1: Mówi się o zawodówka. To w ogóle samo to słowo.
0: W sensie pejoratywne, prawda?
1: Dokładnie.
0: I wśród młodych ludzi też chyba tak jest, że poszedłeś do zawodówki, to znaczy, że gdzieś tam ci nie poszło z nauką, prawda?
1: Tak,
0: bo idziesz się uczyć
1: tak
0: konkretnego
1: jest.
0: Zawodu, nie poszło ci z Polakiem czy z matmą.
1: Popatrzmy później na finał. Każdy idzie swoją ścieżką. Jeden kolega trafia do szkoły zawodowej, inny poprzez liceum kończy jakieś studia. I dochodzimy do tego elementu, który był wskazywany w tych badaniach, czyli do zarobków i ich oczekiwań. I one po tej szkole zawodowej bardzo często, nawet pewnie gdyby to porównać częściej niż po studiach, są znacznie wyższe niż tego człowieka, który wybrał tą wielostopniową drogę, która faktycznie dała mu teorię i nic więcej. Potem mamy armię ludzi, którzy wszyscy chcą pracować, nie wiem, w biurze, czy wszyscy chcą robić w ich niebaniu coś ekstra, a rynek ma oczekiwania trochę inne. On potrzebuje większej ilości fachowców, konkretnych umiejętności i za te konkretne umiejętności więcej po prostu płaci.
0: Czyli młody człowiek powinien przemyśleć kilkukrotnie to, czy wybrać szkołę zawodową, czy jednak studia. Zależy, w czym oczywiście czuje się lepiej.
1: Myślę, że tak.
0: Czy jeszcze jakieś złote rady dla młodego człowieka?
1: Jeszcze tylko jedna rzecz. Myśmy powinni odczarować to słowo zawodówka, ten kierunek, ten wybór dokonywany przez tych takich faktycznie bardzo młodych ludzi w tym przypadku i tam też powinien się gdzieś ktoś na jakimś etapie pojawić, kto pomoże, kto wskaże drogę, może nie tylko temu człowiekowi, ale jeszcze jego rodzicom, bo wtedy faktycznie oni decydują w dużej mierze. A wracając do pytania...
0: Czy jakieś jeszcze złote rady dla tych młodych ludzi, oprócz tego, żeby zastanowili się nad tym, czy zawodówka, czy jednak studia, żeby na siłę nie iść na studia, prawda?
1: Żeby na siłę nie iść na studia. Ja mam złotą radę. Może nie złotą, ale jedną radę jeszcze dla osób, które kończą studia. No zresztą kończą, nie kończą. Nikt nie musi skończyć konkretnej uczelni, ale jeżeli tym głównym motywatorem są zarobki i przebywamy często w jakimś tam swoim miejscu zamieszkania i tam tych perspektyw nie ma za wiele, to my wcale nie musimy wyjeżdżać za granicę i szukać tam swojej szansy, ale ta szansa jest w innych miastach, w innych miejscach w Polsce, w jakiś, tylko to jest oczywiście konieczność przemieszczenia się, takiej migracji wewnętrznej, o którą jest bardzo ciężko, bo my szybciej wyjedziemy za granicę niż do innego miasta, ale faktycznie pewnego rodzaju odwaga i takie życiowe decyzje pomagają w życiu zawodowym.
0: To ja się dołączam do tej rady, bo jest nieco bardziej optymistyczna niż to, że co trzeci absolwent studiów wyjedzie z naszego kraju. Może przemyślmy te decyzje kilkukrotnie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Tomasz Dudek, dyrektor Otto Workforce. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.

Liza. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.

0: To jest Melo Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Słońce powolutku wstaje, a na drogach jeszcze w miarę płynnie. O

To już wtorek, dzisiaj 23 dzień czerwca i to już w pół do siódmej. I to już ten moment, kiedy warto brać się za ten dzień i nie tracić ani minuty. Za chwilę szansa, żeby zgarnąć torbę Meloradia. Waldek Darłak, dzień dobry, hej! Podkręcamy tempo w Melo.

wstać po pierwszym dzwonku budzika to naprawdę sukces. Jeżeli już jesteście na nogach, to świetnie, zaczęliście dzień naprawdę dobrze. No to teraz czas się tym pochwalić i zgarnąć przy okazji torbę Meloradia. Taki merch mam dla was, taki prezent czeka. Dzwońcie, bo ja też czekam. 321-321-777. Co u was, jakie plany na ten wtorek? Czujecie lato? Czy jeszcze nie myślicie zupełnie o wakacjach? Dajcie znać, czekam, czeka torba Meloradia na wakacjach, przyda się wam na pewno. Ale przed wakacjami też. Dzwońcie jak najszybciej, 321-321-777 i zgarniajcie Melotorbę.

0: Sorry, papi, topik w Melo. Cześć Dorota, hej, hej.
1: Cześć.
0: Cześć, siemanko. Dorota, jak znajomi mogą do ciebie mówić?
1: Dora.
0: Czy ja mogę mówić Dora?
1: Jasne.
0: Cześć Dorota, to ja jestem Waldek Waldi. Mów jak chcesz, ale mów koniecznie, co tam u ciebie dzisiaj.
1: A więc szybciutko mknę do pracy, zrobię wszystko, co mam zrobić na dzisiaj w planach, potem szybciutko wracam do domu i rozkładam mój duży basen i mam nadzieję, że już dzisiaj wieczorem do niego wskoczę.
0: Wow, no to się szykuje naprawdę ekstra fajny wtorek, tym bardziej, że pogoda będzie idealnie basenowa. Słuchaj, też mam coś idealnego dla ciebie teraz, uwaga. 3 szoty w Melo. Grają dla ciebie teraz 3 szybkie pytania. Winogrono czy malina?
1: Malina.
0: Domówka czy klub?
1: Domówka.
0: Teraz uważaj, Dorota. Dora, wolałabyś zostać wróżką czy kosmitką?
1: Wróżką.
0: Niech tak będzie. A dla ciebie melotorba. Pakujemy, wysyłamy. Baw się dobrze dzisiaj na tym basenie. Czuję, że to będzie naprawdę mocne otwarcie basenowego sezonu. Cześć Dora, pa hej.
2: 3 szoty w Melo.
0: Podkręcamy tempo w Melo Radio dzisiaj od samego rana, we wtorek. A co u was, jak się dzień zapowiada? Co tam się u was dzisiaj szykuje, albo jak wy się szykujecie na ten wtorek? Dajcie znaka, czekamy w Melo i podkręcamy tempo. Teraz Gibbs, no to musi być dla tych, którzy teraz ruszają właśnie gdzieś przed siebie. A może i do pracy, a może na basen o tej porze. Za 15.07.

0: Dreadchill, Free From Desire w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo od samego rana dzisiaj we wtorek dla was. No to co, newsy będą już za chwilę. Marcin gotowy.
1: Zgadza się, jestem gotowy, a w nich będzie m.in. o śmierdzącym kwiatku.
2: A już o 7:00 zagramy
0: Kygo, Carly T. Griffin, You Save My Life, Melo. Dobra, słuchajcie, na razie można wziąć głęboki oddech, poczuć ten wtorek. A jak to będzie pogodowo dzisiaj, to już za chwilę o tym w Melo. Za 6 minut 7:00.
2: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: To super weekend z znajomymi, Grillex i później Żużel.
4: Możesz po pracy wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
3: Super, fajnie.
2: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano.

0: pali najlepszą imprezę. Meloradio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Ach, ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurcze łydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
3: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet, z pasji do rozwoju.
4: Marian gapa ze mnie. Zapomniałam o dniu ojca.
5: O Barbara, to szybciutko, szybciutko. Biegnij do Media Expert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
4: No racja, on lubi w technologię.
5: No lubi, lubi.
6: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Bo w Media
7: Expert dalej masz. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Ale sztosy!
9: Ale co?
8: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
10: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg, kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błąd śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
0: Po reklamie. Autopromocja. Sunrise.

0: pogoda.
1: Wczoraj wieczorem przez region przetoczyły się zapowiadane burze, ale w samych Kielcach na szczęście w miarę spokojnie to wszystko się odbyło. Za to dzisiejszy poranek, no złoto niebo zrzuciło chyba cały wczorajszy ciężar i wita nas błękitem. A na termometrach mamy już 19 stopni. Wiatr chyba jeszcze śpi, bo dmucha bardzo delikatnie.
2: Uwaga, bo to już prawie siódma. Newsy Melo Radia teraz i Marcin Sikora.
3: Potężne burze z gradem i ulewami przeszły przez południowo-wschodnią Polskę. Najmocniej dały się we znaki na Podhalu i Podkarpaciu. Skutek: zalane ulice i piwnice, zatkane odpływy i studzienki kanalizacyjne, powalone drzewa i setki interwencji straży pożarnej. Trwa usuwanie i szacowanie szkód. 45-letni górnik zginął w kopalni Murski Staszic w Katowicach. Pracownika przygniotła kamienna bryła. Poinformowała o tym Polska Grupa Górnicza, do której należy zakład. Zakwitnięcie dziwidła olbrzymiego we Wrocławiu nastąpi lada dzień. W ogrodzie botanicznym trwają już wielkie oczekiwania i przygotowania. Ten nietypowy kwiat kwitnie bardzo rzadko, wybarwia się na purpurowy kolor i wydziela zapach padliny. Mimo to potrafi przyciągnąć tłumy, mówi dyrektor ogrodu botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego Zygmunt Kącki.
4: Mamy sensację, z której bardzo się cieszymy.
3: Dziwidło jest zwane najbardziej śmierdzącym kwiatem świata.
5: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Najbardziej, szczerze mówiąc, to lubię powiedzieć wam dzień dobry z samego rana. Można wziąć oddech, dzisiaj u nas pachnie pięknie. No i energetyczną muzę mamy dla was. Gdy inni gadają, my już gramy. Baldek, Marcin, Daria.

Lumberry Trips w Meloradiu. Dzięki, że jesteś, dzięki, super, że jesteście razem z nami dzisiaj od samego rana, super, że taki fajny dzień się zaczyna i super, że w takiej formie jesteście, bo dzisiaj jest dzień olimpijski, słuchajcie, i trzymamy kciuki za to, żebyście po prostu no na medal jak zawsze działali od samego rana w waszej ulubionej dyscyplinie, czyli w porannym wstawaniu. Anima, Eliza i Beta Angel w Melo, tak gramy teraz i podkręcamy tempo i już 13 minut po 7:00.

0: Jason Derulo w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo od samego rana we wtorek. Słuchaj, jest coś, co cię tak totalnie rozłożyło, rozwaliło ostatnio? Taki, wiesz, jakiś widok albo info?
1: Najbardziej to mnie rozwaliły upały.
0: To też, dobra. A niektórych to ceny mieszkań, słuchajcie, bo kto szukał, to wie, że na przykład w dużych miastach w Polsce to trzeba nawet i okrągły milion położyć za mieszkanko. Podobną kwotę można wydać nieco w inny sposób i też znaleźć sobie fajne lokum.
1: Wiadomo,
0: i
1: że no wydać właśnie milion można na różne sposoby.
0: No, ale wiesz, na to jakieś fajne miejsce na świecie. Mhm. Można sobie kupić na przykład całą wyspę w Finlandii, słuchaj, w okolicy takich kwot właśnie.
1: Tylko tam zimno chyba, nie?
0: Tak bardzo. No, wiesz, no, marudzisz. Albo za gorąco, albo za zimno.
1: No to właśnie, jak chcę tak pomiędzy,
0: tutaj.
1: No.
0: Pomiędzy to chyba nie ma. W cenie, słuchaj, tej wyspy jest prywatna plaża i dwa domki. I nawet,
1: fajnie,
0: żeby ci ciepło było, to fotowoltaikę tam założyli.
1: O, jak fajnie, super.
0: No, a najfajniejsze jest to, że ludzie szukają i nawet za nieco ponad 100 koła w polskich złotych można znaleźć coś podobnego, no. I plus jest taki, że sąsiada brak i wszędzie masz blisko. Znaczy, wszędzie do niczego.
1: Wyprowadzam się do Finlandii.

0: Pauza i Magnetyk w Melo Radio i taki numer robi nam dzień dzisiaj od samego rana. Wtorek, mamy 23 dzień czerwca. Jak się spieszycie, na 8 musicie gdzieś zdążyć, to spokojnie, jeszcze trochę czasu macie. No nieco ponad pół godziny, bo prawie w pół do 8.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: reklama. Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
1: Ty plus soczysta przekąska równa się owocowa promka. Arbuz 71% taniej, złoty 9.

0: Flex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
3: Uwaga, zaczynamy! Gdzie zobaczysz dinozaury? W Jurassic Parku czy w Bałtowie? Kopalnie sprzed 5000 lat? W Egipcie czy w Krzemionkach? Zamek z prawdziwym duchem? W bajce czy w Chęcinach?
4: Wszystko masz tuż pod nosem. Odwiedzaj atrakcje ze świętokrzyskim podróżnikiem europejskim. Zbieraj pieczątki i odbieraj nagrody.
3: Kiedy wyruszasz?
4: Akcję organizuje Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Paszporty czekają w siedzibie urzędu. Aleja 9 Wieków Kielc 3. Szczegóły pod numerem 41 395 1032 oraz na stronie www.fundusze.ue/świętokrzyskie.pl. Dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
5: Po reklamie. Meloradio Kielce. Słuchaj na 103,9 FM.

Sofia Loren, DJ Remo i Tymek w Melo Radio we wtorkowy poranek. Za 18 minut będzie godzina 8. Słuchajcie, randki w sieci, znany wam temat? Wiadomo, z aplikacji randkowych korzystają codziennie miliony ludzi na świecie. Jedni uważają, że randki w necie to nie najlepszy sposób na szukanie partnera na stały związek, ale z drugiej strony na coś krótszego, czemu nie? Natomiast co ciekawe, część użytkowników przyznaje zupełnie szczerze, że na takim randkowaniu w sieci spędza więcej czasu niż na oglądaniu ulubionych seriali. To ciekawe. Justin Bieber, Nicki Minaj, Melo teraz.

0: Fire, fire, prosto z 30 Beloradia. Właśnie ten numer dla was tuż przed ósmą. Już niedługo po ósmej zabawa, gotowi na wszystko. Już się szykujcie na merch, który mamy dla was do zgarnięcia. Będą skiety i melotorba. To wszystko już niedługo, ale wcześniej Marcin gotowy i newsy w Melo.
1: A w nich będziemy mówić o tym, kto już dostał się do 1/16 finału Mistrzostw Świata.
2: A już o ósmej zagramy
0: John Summit i Chainsmokers All The Time. Cały czas tak podkręcamy tempo w Melo Radio za 8 minut 8.

0: Słuchaj na 103.9 FM. Autopromocja. Już tego lata popołudnie przestanie być bezpieczne.
1: Wszyscy myślą, że to zwykła audycja.
2: Ale zegar wybija 14. Czas zacząć grę.
0: Wiem, co będziecie robić tego lata. Od poniedziałku do piątku. Między 14 a 18. Pamiętajcie, że każda godzina to nowe wyzwanie. Freak Fight w Melo Radio.
1: Iga Dudziuk
2: i Mikołaj Kujawiński.
0: M to muzyka.

0: Mamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko.
9: Została nam już tylko apteczka.
8: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
9: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
8: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
10: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
8: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
10: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
11: Adamet, z pasji do rozwoju.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
13: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w super cenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno, multirabatów w Media Expert.
14: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na MediaExpert.pl.
15: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
16: Już w najbliższy czwartek przyjdź na otwarcie nowego sklepu dla zwierząt Maxizo w Kielcach. Zapraszamy 25 czerwca od godziny 9 do parku handlowego Perfect Park Kielce przy ulicy Ściegiennego 503. Z okazji otwarcia nowego sklepu Maxizo minus 20% na wszystko przy zakupie minimum 2 produktów z aplikacją Maxizo. Zapamiętaj nasz adres. Maxizo w parku handlowym Perfect Park Kielce przy ulicy Ściegiennego 503. Maxizo. Wszystko dla twojego pupila. Szczegóły na maxizo.pl.
17: Castorama.
18: Teoria
17: i praktyka.
18: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
17: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
18: Tak?
17: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 24 czerwca do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
19: Uwaga, zaczynamy! Gdzie zobaczysz dinozaury? W Jurassic Parku czy w Bałtowie? Kopalnie sprzed 5000 lat? W Egipcie czy w Krzemionkach? Zamek z prawdziwym duchem? W bajce czy w Chęcinach?
20: Wszystko masz tuż pod nosem. Odwiedzaj atrakcje ze świętokrzyskim podróżnikiem europejskim. Zbieraj pieczątki i odbieraj nagrody.
19: Kiedy wyruszasz?
20: Akcję organizuje Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Paszporty czekają w siedzibie urzędu. Aleja 9 Wieków Kielc 3. Szczegóły pod numerem 41 395 1032 oraz na stronie www.fundusze.ue/świętokrzyskie.pl. Dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
21: Kup golarkę Philips S7882 wyposażoną w technologię Skin IQ, która redukuje tarcie na skórze w zestawie ze stacją czyszczącą za 499 zł lub w wygodnych ratach. RRSO 0%.
22: MediaMarkt.
23: Po reklamie.

0: Poznańska rzeczywistość brutalnie nas budzi na drogach, klasycznie na Łódzkiej wtorkowy Armagedon. Tymczasowe ronda bez świateł potrafią wyssać z człowieka energię o poranku. A żeby nie było nudno, no to pamiętajcie o wahadle na Warszawskiej. Kielce wrzucają wyższy bieg, słońce zaczyna grzać, a temperatura skoczyła do 20 stopni. Powietrze robi się suche, wiatr minimalnie drgnął w porywach do już 15 km na godzinę. Ale dobrze, niech wieje, będzie łatwiej nam znieść te upały, na które też są przez synoptyków zapowiadane. Dziś maksymalnie na termometrach zobaczymy 26 stopni.
1: To już prawie ósma. Newsy Meloradia. Marcin Sikora.
2: Donald Trump ostrzega sojuszników. Kraje europejskie powiedziały, że nam nie pomogą z Iranem. My też możemy im tak powiedzieć i być może to zrobimy. Norwegia pokonała Senegal 3-2, tym samym Skandynawowie zapewnili sobie awans do 1/16 finału. Podobnie jak Francja, która wygrała z Irakiem 3-0, to oczywiście na piłkarskich mistrzostwach świata. Do 1/16 zakwalifikowała się już także Argentyna, która zwyciężyła w meczu z Austrią 2-0. Algieria wygrała z kolei z Jordanią 2-1. Poznań hucznie obchodzi rocznicę buntu robotników sprzed 70 lat. Chodzi o wydarzenia z czerwca 56 roku. Będą spektakle, koncerty, wystawy i spotkania z uczestnikami strajków, mówi Patryk Pawełczak z Urzędu Miasta.
3: Być może jest to ostatnia szansa przy takiej okrągłej dacie, żeby na własne oczy móc zobaczyć, porozmawiać.
2: W wydarzeniach poznańskiego czerwca zginęło kilkadziesiąt osób.
4: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
1: Od rana dzisiaj rozkręca się wtorek, a my podkręcamy tempo tak, żeby łatwiej wam ze wszystkim dzisiaj poszło. Jak pójdzie w zabawie, gotowi na wszystko, za chwilę się przekonamy. Bartek, Marcin i Daria. Siema, hej, jest ósma.

0: Alan Walker, Ewa Max w Mel Radio. Podkręcamy tempo we wtorek rano, 12 minut po godzinie 8. Mamy i mamy dla was też fajny merch do zgarnięcia. Są skiety Melo Radia, bardzo fajne na wakacje i na taki letni sezon. Melo Torba też jest, spakujecie do niej sporo. No i jest szansa, żeby zgarnąć. Takie nagrody dla was czekają. Trzeba dzwonić do nas już teraz.
1: Tak, bo jest też numer telefonu 321-321-777. 321-321-777.
0: Dwie osoby mają szansę, czekamy teraz. Za chwilę zaczynamy naszą zabawę, gotowi na wszystko. Dzwońcie jak najszybciej.

0: I found you, Switch Disco. Podkręcamy tempo w Melo Radio. 17 minut po godzinie 8 już mamy. I mamy ich.
1: Gotowi na wszystko w Melo Radio.
0: Dzisiaj razem z nami Maria. Cześć Maria.
2: Cześć.
0: Cześć. Jeszcze masz luzik, nie? Tak do 9.
2: Do 9, tak.
0: A potem co?
2: Potem zaczyna. Potem loguję się do pracy w korpo i 8 godzin przed komputerkiem.
0: Dasz radę, spokojnie. Maria, jesteśmy z tobą. Trzymamy kciuki. I jest też Bartek z nami. Cześć Bartek, hej, hej.
3: Witam was serdecznie, witam.
0: Cześć, cześć, cześć, cześć, jak oficjalnie Bartek. Bartek, to chyba z jakiegoś samochodu do nas przemawiasz. Skąd ty dzwonisz, gdzie ty jesteś?
3: No jestem w najbardziej zakorkowanym mieście w Polsce, czyli w waszym ukochanym Poznaniu.
0: Pozdrawiamy. Dobra, słuchajcie, to mamy tak, zabawę gotowi na wszystko. Mamy dwa pytania i są oczywiście fajne prezenty, merch do zgarnięcia, skiety Meloradia za dwie dobre odpowiedzi, za jedną melotorba. I teraz najważniejsza zasada tej zabawy jest taka, że kto pierwszy się zgłosi swoim imieniem, ten odpowiada. Czy to jasne? Możemy zaczynać?
3: Oczywiście.
2: Tak.
1: Gotowi na wszystko.
0: No to uwaga, pytanie numer jeden dzisiaj. Co to jest niacyna? Czy to jest kwas foliowy, czy witamina B3?
3: Bartek.
2: Maria.
0: Bartek pierwszy, słuchamy Bartka.
3: Ale jeszcze raz pytanie, co to było, że to?
0: No tak, to się nie będziemy bawili.
4: Nie.
0: Bartek.
3: Dobra, to odpowiedź A.
0: Bartek, powiem ci, że rozłożyłeś.
2: Nie. To ja, Maria z tej strony, ja mam odpowiedź, to witamina B.
0: A, Maria wiedziała. Słuchaj, Maria nie pyta, no, w jakim korpo pracujesz. Ja nie wiem, co z tym zrobić tutaj fantem. Bartek położył mnie totalnie.
2: Tak, jest powiązany.
0: No, to co, komu przyznajemy punkt? Marcin?
4: Przyznajemy punkt...
3: Punkcie, żeby nie było.
4: Nie Bartkowi.
2: Nie Bartkowi.
0: Remis. Nie, słuchajcie, nie. Dzisiaj to się rozjeżdża. Nie, słuchajcie, Marcin mówi nie. Jak Marcin mówi nie, to ja nie chcę mu podpaść. Punkt dla Marii, rozumiem, tak?
4: Tak, zgadza
0: się. Bartek, podoba mi się twój sposób kombinowania. Jestem z tobą, słuchaj. Dobra, jest jeszcze drugie pytanie. Uwaga, dzisiaj dzień wędkarza, więc pytam, jaką rybę łatwiej jest złowić? Pstrąga czy złotą rybkę?
3: Bartek.
2: Maria.
0: No, Bartek, odpowiadaj.
3: Ja sam jestem
0: wędkarzem,
3: więc na pewno to będzie pstrąg.
0: Dobrze!
4: No.
0: Brawo! Dobrze.
4: Więc w końcu jest remis. 1-1.
0: Jest remis, sprawiedliwie. Bartek, ale jak ty jesteś wędkarzem, to ty nie mów, że żadnej złotej rybki jeszcze nie złapałeś?
3: Mam moją żonę w domu i dwie córki, więcej nie potrzebuję.
0: Dobrze, bardzo dobra odpowiedź. Słuchajcie, jak on kombinuje, żeby było dobrze. Po jednym punkcie dla was oczywiście Bela Torba wysyłamy, pakujemy i do Marii, i do Bartka. Było bardzo fajnie. Dzięki wam, trzymajcie się.
1: Gotowi na wszystko. Wszystko w Melo Radio.
0: A my codziennie rano w Melo sprawdzamy, czy jesteście gotowi na wszystko. Kolejna szansa się wykazać już jutro. 20 po 8.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie

0: Gibbs w Melo Radio. Podkręcamy tempo prawie w pół do dziewiątej. Mamy, czujecie to, no nie? Czujecie to? Jaka dobra pasa dzisiaj u was? No niech to trwa nadal. Już za chwilę ten Diablo w Melo. King of my castle. Użel też będzie z hitem Moving to the Sun. To za chwilę.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam zamiar kupić sobie jutro właśnie walizkę na wyjazd.
2: No to skoro wyjazd pojutrze, to już możesz biec do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
1: Świetnie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Mistrzowski. Wszystkie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Kaufland jest
10: już 4 kategorie z laurem klienta. We wtorek i środę świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Skorzystaj z okazji na pyszny obiad. Świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest.
11: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
12: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład do środy polskie ziemniaki wczesne na wagę złoty 49 za kilogram. Tak, złoty 49 za kilogram oraz pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
13: Codziennie niskie ceny.
14: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Znak. Kup salami znak lub chorizo znak tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Znak. Ciao!
15: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu lease

0: 5,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99. Jak tak, to Allegro.
1: Uwaga, zaczynamy. Gdzie zobaczysz dinozaury? W Jurassic Parku czy w Bałtowie? Kopalnie sprzed 5000 lat? W Egipcie czy w Krzemionkach? Zamek z prawdziwym duchem? W bajce czy w Chęcinach?
2: Wszystko masz tuż pod nosem. Odwiedzaj atrakcje ze świętokrzyskim podróżnikiem europejskim. Zbieraj pieczątki i odbieraj nagrody.
1: Kiedy wyruszasz?
2: Akcję organizuje Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Paszporty czekają w siedzibie urzędu. Aleja 9 Wieków Kielc 3. Szczegóły pod numerem 41 395 1032 oraz na stronie www.fundusze.ue/świętokrzyskie.pl. Dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
3: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro. Po reklamie. Meloradio Kielce. Słuchaj na 103,9 FM.

Bawy, lecę, bo chcę. W Melo Radio tak podkręcamy tempa. Najważniejsze to, żeby robić to, co chcecie i to, co lubicie. Najnowsze badania pokazują, że ludzie w Europie wolą wydawać więcej pieniędzy na podróże i dobre jedzenie, a także spotkania ze znajomymi, niż na nowe technologie. I to jest chyba dobry kierunek, bo to oznacza, że kasę zamiast przeznaczać na nowy telefon, streamingi i wszystko to, co z technologią się kojarzy, lepiej jednak stawiać na prawdziwe doświadczenia i kontakt z drugim człowiekiem. No i to brzmi podbudowująco. Za 18 minut 9 będzie w Melo, ale Farben już teraz.

0: Better Times, Robin Schulz i najlepszy drop nowych hitów, jaki mamy dla was w Melo Radio. Mamy też newsy.
1: Tak, a w nich będą rekordziści w wystawianiu L4. Lekarze mają teraz problemy.
2: A już o 9:00 zagramy.
0: Sorry Father, I think about us. Tak, zagramy już niedługo, gdy inni będą gadać, a wcześniej sprawdzimy dla was też prognozę pogody na wtorek w Melo za 9:09.

0: Promocja.
1: Gdy jedni już dawno w domu, a ty siedzisz na drugiej zmianie w robocie, wtedy przychodzę ja, Traczyk.
0: Konrad Traczyk.
1: Po 18 razem z wami idę w Melo, a że dobrze mnie wychowali, to nie przychodzę z pustymi rękami. W tym tygodniu mam dla was wlotki na Sunrise Festival i na inne najgorętsze wydarzenia tego sezonu.
0: Razem przygotujmy się na wakacyjny fan
1: z najlepszą muzą. Do usłyszenia.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Zacznij letni poranek z pytaniem na śniadanie. Inspirujące rozmowy, znani goście, praktyczne rady i tematy bliskie twojej codzienności. Od ciąży do kwadratu z Jessiką Ziłek. Przez modę z Adą Fijał. Po test par z Leonem Myszkowskim i Ksenią Ngo. Do tego wskazówki i historie na dobry początek dnia. Oglądaj pytanie na śniadanie codziennie od 7.30 w TVP2.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 5,99. A sierpc ser królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 2. Cena sprzed obniżki 6,49. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca Melo Radio.

0: Radio Kielce. Trafik.
1: Ciśnienie w centrum powoli opada, uciekamy z najgorszego paraliżu i sprawdzamy obrzeża na Białogonie. Sukces, Aleja Górników Staszicowskich po wielkim remoncie działa już normalnie w obu kierunkach, a autobusy linii T19, 27 i 31 wróciły na swoje stare trasy. I po wczorajszych burzach, które przeszły przez region, również i przez powiat kielecki, no nie ma już absolutnie żadnego śladu. Słońce świeci nad Kielcami z pełną mocą, niebo zachwyca czystym błękitem, a termometry pokazują kielecki już 22 stopnie. Wiatr jest ledwo zauważalny, poranek rozpieszcza nas spokojem.
2: To już prawie dziewiąta. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
3: Trzej lekarze z Wielkopolski wystawili w ubiegłym roku prawie 57 tysięcy zwolnień lekarskich. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wszczął wobec nich postępowania wyjaśniające. Chce zweryfikować, czy nie doszło do nadużyć. Teraz maksymalne ceny paliw. Nie więcej niż 5,98 zapłacimy dziś za litr benzyny 95, a za litr diesla 6,11. Finał za 6 lat, start najdalej za 3 miesiące. Rusza budowa portu Polska, który ma być nowym centralnym lotniskiem skomunikowanym z resztą kraju siecią szybkiej kolei. Na początek fundamenty, zapowiada pełnomocnik do spraw tej inwestycji Piotr Malepszak.
4: Ta część związana z palowaniem kilkudziesięciu hektarów i wbiciem 8200 pali o różnej długości.
3: Pierwsze samoloty mają wystartować z nowego lotniska w Baranowie w 2032 roku.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
2: Od rana podkręcamy tempo w Meloradiu. Waldek, Marcin i Daria. Teraz także Sony Fodera, czyli jedna z gwiazd tegorocznego Sunrise Festival. Bilety oczywiście wygrywacie w Meloradiu. Jest dziewiąta.

Lato wjechało, wtorek też, a my podkręcamy tempo w Melo. 12 minut po 9. No a jeśli chodzi o ten wtorek, dzisiaj 23 dzień czerwca, pamiętajcie, dzień wędkarza, ale także dzień olimpijski i to chyba najważniejsza okazja, dzień ojca dzisiaj. O tym szczególnie pamiętajcie, o czym jeszcze powinniście, już za chwilę więcej w Melo wam opowiem. Bibi Rexha i David Guetta wcześniej i Sad Girls w Melo. 12 minut po 9.

Lucas Estrada i Trips, Close Your Eyes w Meloradiu. Można na chwilę przymknąć oczy i wyobrazić sobie swoje wymarzone, wyjątkowe wakacje. Macie już plany na lato? Pamiętajcie, że w samym środku wakacji bawimy się razem na Sunrise Festival w Kołobrzegu. Nie przegapcie takiej okazji do dobrego melo. Na tym wydarzeniu pojawią się tysiące fanów muzyki elektronicznej. Też możecie tam być, a swoje sety zagrają m.in. Afrojack, Urzel, Paul Van Dyk, Sebastian Ingrosso i James Hype i wielu innych, bo line-up naprawdę długi i bogaty. I to wszystko w weekend od 31 lipca do 2 sierpnia. Będziecie mieli szansę sprawdzić, czy wolicie zachód, czy wschód słońca przy najlepszej muzie. Ten klimat poczujecie u nas już w piątek, bo od 21 na naszej antenie Sunrise On Air. I dobra wiadomość jest taka, że mamy dla was bilety na Sunrise Festival. Słuchajcie uważnie, Meloradia, bilety już wkrótce.

0: Modelki i włodarskie, lubię cię jak lata, no a kto nie lubi lata? Ja przynajmniej jak tak przez chwilę zacząłem się zastanawiać, to wśród swoich znajomych nie mam kogoś, kto by powiedział, nie, wolę jednak w zimę na przykład. W lecie dzieją się w końcu wyjątkowe, fajne rzeczy, o których teraz możecie sobie porozmyślać, zwłaszcza jak siedzicie w pracy. Magic System w Melo, już za chwilę będzie magicznie, Magic in the Air prawie w 9:30 w Melo.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Kaufland jest.
2: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe, opakowanie 500 gramów, tylko 6,99 z Kaufland Card Extra. A ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest.
3: Kto zwalcza ból?
4: Voltaren!
3: Kto?
4: Voltaren! Voltaren!
5: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.

0: Eric Prydz, Melo Radio, podkręcamy tempo. No jest fajnie, przyznacie sami, jest fajnie, ale może być jeszcze fajniej, jak wpadnie wam szybka kasa w kieszeń. 200 są do zgarnięcia dla was. Czekamy na wasze super odjechane pomysły, na co wydacie te pieniądze. Marta?
1: Bardzo bym chciała wybrać się na nocnego tripa, gdzie na pewno na głośnikach by był git z piosenką Win.
0: Magda, twój pomysł?
2: No, spontaniczny wyjazd nieznany.
0: Te wakacje, lato to chyba jednak uskuteczniają taką opcję, żeby gdzieś po prostu pojechać. A wy jaki macie pomysł? Na co wydacie szybką kasę od Meloradia? Szybko wbijajcie na meloradio.pl, dajcie znać i szybko możecie mieć te pieniądze, bo one od razu będą u was, szybka kasa do wydania od ręki dla was. Pochwalcie się jakimś fajnym pomysłem. Czekamy.

0: Bledka i Tańcz, Tańcz. To jest bardzo fajna propozycja i przy okazji propozycja do 30 Meloradia. Można głosować na meloradio.pl. Słuchajcie, no dajcie sobie szansę na fajne wtorkowe przedpołudnie. Siema, Adi.
1: No siemanko, z Bledką to ja bym wszystko zrobił, słuchaj. Tańczyć też bym,
0: tańcz,
1: naprawdę.
0: Tańcz, tańcz.
1: Dokładnie, dokładnie tak.
2: A już o 10 zagramy
1: Andy Dust, Caris i Zakuria w Meloradio.
0: Tak będzie już za chwilę, a ja będę znów jutro od w pół do siódmej, także bądźcie też.
1: I z pozytywną energią, tak, to wszyscy będziemy mieli od razu lepszą środę. A środa, mały piątek.

0: Reklama. Castorama. Teoria
1: i praktyka.
0: W teorii miał być nowy grill,
1: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
3: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. MediaMarkt.
0: Po reklamie.
4: Trafik.
5: Przedpołudniowy chillaucik. Na kieleckich asfaltach przerywają drogowcy. Na Fosforytowej wjeżdża tam nowa czasowa organizacja ruchu i zaczyna się główny etap wymiany nawierzchni. Ekipy zamknęły właśnie południową stronę jezdni od Podklasztornej aż za skrzyżowanie z Krzemionkową. Jedziemy wyłącznie na zachód. W kieleckim niebie pojawiła się mała chmurowa dekoracja. Bez obaw to tylko delikatne, pojedyncze obłoki, które dodają uroku i na moment filtrują mocne słońce. A to słońce melduje na termometrach już 23 stopnie. W ciągu dnia maksymalnie, w tym najcieplejszym momencie, mamy dobicie do 26 stopni. Wiatr wciąż leniwie odpoczywa.
0: Są newsy Meloradia Kielce.
5: Ewelina Walczak. Prawie 100 razy interweniowali wczoraj świętokrzyscy strażacy w związku z burzami, które przeszły przez region, poinformował Kamil Ciepielewski z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach.
6: Przy 35 zdarzeniach działania polegały na usuwaniu drzew i konarów z drugiej posesji. Natomiast 63 razy prowadzili działania związane z podtopieniami posesji, drugich budynków.
5: Najwięcej zdarzeń odnotowano na terenie powiatów ostrowieckiego 38, kieleckiego 23 oraz buskiego i pińczowskiego po 13 interwencji. Nie odnotowano osób poszkodowanych. Tymczasem wyjątkowo gorące emocje, ale te artystyczne, czekają na nas w stolicy regionu. Ponad 100 modelek i modeli zaprezentuje w Kielcach kreacje inspirowane płonącą planetą podczas 27. edycji of Fashion. Półfinał na scenie letniej przed KCK będzie otwarty dla publiczności. Z kolei pracownicy ZOO w Lisowie świętują narodziny rzadkiej lemurii rdzawej. Maluch dołączył do stada w ogrodzie, które opiekuje się obecnie około 20 gatunkami zagrożonymi wyginięciem.
7: Minuta do 10:00, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
8: Nad Polskę nadciągają ekstremalne upały. W weekend w Lubuskiem, na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce termometry mogą pokazać powyżej 40 stopni w cieniu. Tak upalnie jest obecnie na zachodzie Europy. Kardynał Stanisław Dziwisz nie stawił się w sądzie z powodu choroby. Miał być na procesie wytoczonym krakowskiej kurii przez ofiarę księdza pedofila. Janusz Szymik twierdzi, że w latach 80. był gwałcony przez jednego z proboszczów i jak mówi kardynał Stanisław Dziwisz, miał tuszować sprawę.
9: Doskonale się znają. Mamy fotografie, gdzie spędzali ze sobą razem wakacje.
8: Janusz Szymik domaga się od krakowskiej kurii 20 milionów złotych zadośćuczynienia. Majątek Ilona Maska wynosi 3% PKB Stanów Zjednoczonych. Jest też 5 milionów razy większy niż średni majątek amerykańskiej rodziny. Pisze o tym New York Times.
10: Brzmi jak zadanie matematyczne na maturze.
8: Oblicz masę słońca.
10: Dokładnie. Ile lat ma Kasia?
11: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
10: Siemanko, 10:00 na zegarach, ja jestem Adi, no i zaczynamy. Wtorek, prawie środa, czyli mały piątek, generalnie bliżej do weekendu niż wcześniej, tak, niż wczoraj.
8: Tak, ale pytałeś, ile lat ma Kasia?
10: Ile lat ma Kasia?
8: Z tego, co kojarzę, z soboty 25. Pozdrawiamy Kasię.
10: Pozdrawiamy Kasię.

0: Topic, Becky G, Sorry Papi w Meloradiu, 15 minut po 10. Słuchajcie, dzieje się najważniejszy człowiek, który uchodzi za naszą skarbnicę narodową. Robert Makłowicz otrzymał niezwykłe wyróżnienie. Czytam, że pan Makłowicz miał zostać uhonorowany orderem chorwackiej plecionki. Otrzymał to od chorwackiego ambasadora za wieloletni wkład w promowaniu chorwackiej kultury, kuchni i budowania pozytywnego wizerunku wokół państwa. Panie Robercie, fajnie, że Chorwaci się jarają panem, ale muszę powiedzieć, że jako Polak... No to jestem delikatnie zazdrosny.
1: Ależ on żre koperek. No to będzie zdrowy piesek, proszę.
0: Tego człowieka nie da się nie kochać po prostu. Natalia Nykiel, Spokój, gramy to już teraz. A za chwilę Ray i Where is my husband.

0: Bob Singer, Kajsa, I Can Wait w Melo Radio. 26 minut po 10. Podkręcamy tempo we wtorek, poniedziałek. Całe szczęście za nami. A w tej godzinie jeszcze pojawi się między innymi Alok, Sigala, Ali Goulding i All By Myself. Czyli taki zestaw, który pojawi się zarówno na Tomorrowland, jak i na Sunrise Festival. A to w sumie przyznacie, że naprawdę nieźle. Fuka i Liwka i chcę więcej, to też będzie.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Autopromocja. Sunrise.

0: to tylko chłodny powiew niskich cen z Leroy. Teraz baseny, klimatyzatory, wentylatory, markizy i produkty dla ochłody w niskich cenach. Na przykład basen stelażowy Bestway o średnicy 305 cm już za 349 zł. Czy parasol ogrodowy boczny Polar 2 za 218 zł. Pośpiesz się, takich cen jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
7: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
8: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
9: Widaron.
8: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
9: Widaron.
8: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
9: Widaron.
8: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
9: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
10: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
11: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
12: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 24 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
13: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.
14: Jak dobrze znam mojego tatę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
15: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro.
16: Marek, szefowa cię prosi.
17: Potem.
16: A teraz co robisz?
17: Walczę z potem.
16: Zrób to skutecznie.
17: Ale jak?
16: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
18: Trzy kroki i wygrywasz z potem. Raz, wieczorem nałóż Perspirex. Dwa, rano zmyj i miej pewność. Zero potu nawet do 5 dni. Trzy, powtórz aplikację po kilku dniach.
16: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
19: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
20: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na twoją historię.
21: O reklamie. Autopromocja. Najlepsi z najlepszych.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

No i to jest ten przypadek, gdzie mówimy o artystach, którzy pojawią się i na Tomorrowland, i na Sunrise Festival. Alok, Sigala, All By Myself, tak podkręcamy tempo, 18 minut do godziny 11. Słuchajcie, no i właśnie, a propos między innymi Sigali, który będzie w tym roku gościć na Sunrise Festival, to daję info, że wy też możecie być te razem z nami w Kołobrzegu i bawić się naprawdę przemocarnie, przeżyć coś niezwykłego i między innymi ten set. Wystarczy, że po 18 będziecie słuchać Meloradia, czyli programu Idę w Melo. No i wtedy upolujecie wloty. A muszę wam powiedzieć jeszcze jedną rzecz, że to będzie naprawdę coś iście epickiego do przeżycia. No i nad morzem, wiecie, wyobraźcie sobie tylko ten zachód słońca, a potem wschód słońca, bo tyle będzie trwała ta impreza. Kygo, Khalid i Griffin, Save My Love. To z kolei jestem pewny, że pojawi się na tegorocznym Tomorrowland.

0: Nasty South Aware w remiksie. 9 minut do 11 tu Melo Radio i Marcin Sikora. Siemanko.
1: No cześć, jestem z wami i będę was ostrzegać przed tym, że latem także jest groźne coś, co jest groźne zimą.
0: Czekaj, co?
2: A już o 11 zagramy.
0: Obstawiam, że chodziło o podatki. Christian Marchi, Fast Cars and Superstars.
1: Nie do końca chodziło o podatki, jest coś dużo bardziej groźniejszego niż podatki.
0: Naprawdę?
1: No.
0: Usłyszymy o tym w newsach Meloradia.

0: Reklama.
1: Kaufland jest fresh.
2: Już 4 kategorie z laurem klienta. We wtorek i środę świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Skorzystaj z okazji na pyszny obiad. Świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
3: Uwaga! Super promocja w Teddy.
4: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
5: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis, a makarony Vitasia już od złoty 99.
6: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Pogoda.
7: Nad Kielcami kręci się naprawdę całkiem przyjemny, jasny miks błękitnego nieba, słońca i chmur, a w zasadzie chmurek, bo jest ich naprawdę niewiele, takich pięknych białych obłoczków. Póki co, jak prognozują synoptycy, no nie powinno padać i burze też nad Kielcami nie powinny dzisiaj wystąpić.
0: To są newsy Meloradia Kielce.
7: Ewelina Walczak. Po 4-dniowej obławie kielecka policja zatrzymała 49-letniego Dariusza R., podejrzanego o zabójstwo teścia i usiłowanie zabójstwa teściowej, mówi rzecznik świętokrzyskiej policji Kamil Tokarski.
8: Wczoraj około godziny 12.20 był widziany w okolicach domu. Szybkie działania policjantów doprowadziły do zatrzymania mężczyzny. 49-latek nie stawiał oporu, nie miał przy sobie niebezpiecznych przedmiotów.
7: Zatrzymany zostanie dziś doprowadzony do prokuratury w Jędrzejowie. Tymczasem drogowe zmiany zaskoczą kierowców w stolicy regionu. Na ulicy Fosforytowej ruszył główny etap wymiany nawierzchni. Na odcinku od Podklasztornej do Alabastrowej wprowadzono ruch jednokierunkowy w stronę Krzemionkowej, a objazdy dla samochodów i autobusów wyznaczono kryształową oraz ołowianą. Z kolei do zmiany auta na dwa kółka zachęcają kieleccy urzędnicy. Trwa ostatnia prosta w walce o puchar rowerowej stolicy Polski. Tylko do końca czerwca można zbierać kilometry w akcji Kręcimy dla Kielc, a na najaktywniejszych cyklistów czekają na grody.
9: Minuta do 11. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
10: Czad może być groźny także latem, tylko podczas ostatniego weekendu kilkanaście osób zostało poszkodowanych. Powodem są upały, mówi brygadier Aneta Gołębiowska ze Straży Pożarnej.
11: Szczególnie niebezpieczne jest to w łazienkach i kuchniach, gdzie brak jest właściwej wentylacji. Wysokie temperatury nagrzewają dachy, kominy i przewody wentylacyjne, co prowadzi do gromadzenia się ciepłego powietrza i powstania tzw. poduszki powietrznej.
10: Strażacy przypominają, warto zaopatrzyć się w czujnik tlenku węgla. Iran za odmrożone środki będzie kupował żywność od amerykańskich farmerów. Tak przynajmniej twierdzi prezydent USA Donald Trump. Iran z kolei mówi, że nie ma tego w porozumieniu. 60% młodych Brytyjczyków zagłosowałoby za ponownym wejściem do Unii Europejskiej. W 10. rocznicę referendum w sprawie Brexitu pisze o tym dziennik Guardian.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
9: Siemanko, na zegarach 11, ja jestem Adi i dobrze, że jesteście, bo mamy do zagrania dużo dobrej muzy. Poza tym mamy wtorek i zaraz jest środa, czyli mamy piątek. Christian Marcin, dzień dobry, elo.

Eben i Hollow w Meloradiu. Podkręcamy tempo. Słuchajcie, 15 minut po 11. Przypominam o tym, że po pierwsze, mimo że jest gorąco, to fajnie by było zjeść coś drobnego, jakieś owoce i tak dalej. Pamiętajmy o drugim śniadaniu. No i pamiętajmy o tym, żeby pić wodę, bo na dworze naprawdę robi się coraz, coraz cieplej. A w natłoku obowiązków wszystkiego dookoła i tak dalej, to się o tym trochę nie pamięta. No i trzeba być dla siebie miłym w komunikacji miejskiej, bo wiem, że wszystkim jest gorąco, ale musimy sobie wspólnie dać radę. Także po prostu dbajcie o siebie i dbajcie o innych. I świat będzie dzięki temu lepszy. Philip George, Wish You Were Mine. Gram to już teraz.

0: David Guetta, Alok i Run, Run, River, Angels Above Me w Meloradio. 27 minut po 11. No David Guetta, wiecie o tym, że będzie na tegorocznym Tomorrowland, to jestem święcie przekonany, że już wiecie. A to pamiętacie? Every Time We Touch od Kaskady. Zagram to za dosłownie chwilę.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Poznałam kolegę z okolic swoich i pomyślałam, żeby się wybrać może na go-karty.
2: Pati, 200 wylecą do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. I arbuz drobnobestkowy. Cena przed obniżką 7,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie.

Gabi, czyli Bryska i Obca w Meloradiu. 19 minut do 12, podkręcamy tempo. I przypominam, żebyście słuchali uważnie dzisiaj Meloradia po 18, bo macie ogromną szansę na to, żeby zgarnąć wloty na Sunrise Festival. Możecie nie dość, że przeżyć coś niesamowitego, to się po prostu dobrze bawić. No i usłyszeć na żywo swoich ulubionych producentów z całego świata. No i zintegrować się z innymi ludźmi, bo przecież o to chodzi. I my też tam będziemy, także zbijemy pionę. No i będziemy się po prostu dobrze bawić. Słuchajcie Meloradia po 18. Sunrise Festival czeka.

0: No zakochamy się w tej nutce. Mikolas, Trips i Hard to Humble. 10 minut do 12. Rewelacja. A Marcin Sikora ze mną, siemanko.
1: No cześć, ta piosenka taka trochę stadionowo-piłkarska mi się kojarzy.
0: Tak.
1: A będzie o Robercie Lewandowskim.
0: No proszę.
1: Więc
0: bardzo.
1: Nie bez powodu nawiązuje.
0: Idealnie, to się świetnie składa. O tym wszystkim jeszcze przed godziną 12.
2: A już o 12 zagramy.
0: Ale Farben i Body Talk to zagram na pewno. No, mowa ciała też potrafi wiele przekazać i ten numer punktualnie o 12.

0: Reklama.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Sunrise Festival powraca od 30 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu pod Czelu. Skuter, Afrojack, Hardwell i wielu innych. 3 dni, 4 noce, legendarne afterparty. Sunrise Festival, energia, która nie gaśnie nawet o świcie. Poleca Melo Radio. Po reklamie. Pogoda.
4: Samo południe i Kielce kąpią się w pięknym letnim słońcu. Na termometrach mam już 25 stopni. Wiatr leniwie odpoczywa, więc jest gorąco. Po południu czeka nas wzrost zachmurzenia do umiarkowanego, ale bez deszczu. Wieczorem ma zacząć się ładnie rozpogadzać. A jutro pogodowa bajka nas czeka.
3: To są newsy Meloradia Kielce.
4: Ewelina Walczak. Nawet 10 tysięcy złotych żądają fałszywi pośrednicy za złożenie jednego wniosku o świadczenie wspierające w ZUS-ie. Ofiarami oszustw padają osoby z niepełnosprawnościami, informuje Paweł Szkalej, rzecznik Świętokrzyskiego Oddziału ZUS.
5: Takie sytuacje dotyczące pośrednictwa miały miejsce już w ubiegłym roku. Klienci informowali naszych pracowników o ofertach.
4: Oficjalne wnioski można składać tylko przez internet, a bezpłatną pomoc oferuje każda placówka ZUS. Oszuści polują na pieniądze, tymczasem bezpieczne letni relaks szykują podkieleckie zalewy, bo ten w Cedzynie i Morawicy kończy przygotowania do sezonu. Na plażę dowieziono świeży piasek i ruszyły wypożyczalnie sprzętu. W regionie do sanepidu zgłoszono już 18 kąpielisk. Sezon nad wodą rusza lada chwila, z kolei sportową stabilizację zyskali mistrzowie Polski z Kielc. Krzysztof Lijewski podpisał 2-letni kontrakt i został oficjalnym trenerem Industrii Kielce. To nagroda za zdobycie tytułu po tym, jak przejął zespół pod koniec kwietnia.
6: Minuta do 12, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
7: Operator autostrady A1 apeluje do kierowców przed wakacjami. Uważajcie na pracowników remontujących naszą drogę. Właśnie zaczyna kampania społeczna pod hasłem "To twoi ludzie pracują dla ciebie", bo kolizje i wypadki z udziałem drogowców zdarzają się nagminnie. To nie koniec Roberta Lewandowskiego w reprezentacji Polski, tak twierdzi Polski Związek Piłki Nożnej. Kapitan naszej kadry ma kontynuować grę w narodowych barwach, by pomóc w awansie na Euro 2028. Dziś Dzień Ojca. Współczesny tata jest coraz starszy, ma średnio ponad 33 lata. W 2010 miał niespełna 31. GUS Krzysztof Jedlak.
8: Przybywa tych, którzy zostają ojcami po 40. Ubywa najmłodszych ojców, tych mających poniżej 20 lat.
7: Ojcowie częściej też angażują się w opiekę, średnio po 2 godziny dziennie.
6: No i super. Ojcowie, wszystkiego dobrego dla was z okazji waszego święta. Nie zmieniajcie się za bardzo, bądźcie dalej kochającymi rodzicami, dbajcie o siebie i żeby wszystko było okej.
7: Najlepszego.
6: Najlepszego.
3: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
6: Mamy 12, siemanko, podkręcamy tempo? No tak, no bo kiedy inni gadają, to my już gramy, to wiadomo. Ale Farben i Body Talk, od tego zaczynamy, a wydajcie znać, co u was. WhatsApp Meloradia, znajdziecie go na meloradio.pl.

Bauza i Magnetic w Meloradio. Dzwoni właśnie do mnie pani od masażu. Nie no, nie będziemy tego robić na żywo już. Basiu, zadzwonię do ciebie za chwilę, bo mam wejście w radiu, przepraszam. No, 15 minut po godzinie 12, słuchajcie, mówimy o grupie Bauza, nie bez powodu tak naprawdę, no bo tak. Tydzień temu dowiedzieliśmy się fajnych informacji na temat ich zupełnie nowej propozycji muzycznej. Ona nazywa się I Wanna i jest jeszcze bardziej wakacyjna, niż mogłoby się to wydawać tak naprawdę w ogóle. Zagrajmy, zobaczmy, jak to brzmi. No i zwróćcie uwagę, że ta nutka naprawdę bardzo się broni. Jest naprawdę spoczko. I tak mi się wydaje, bo wiecie, wy ją możecie znaleźć w dobrym miejscu na meloradio.pl. Tam możecie na nią głosować, bo walczę o wasze poparcie. A 30 Meloradia w piątek po 18:00.

0: Up Dogs, Fezo i Zark. How does it feel w Meloradiu? Tak podkręcamy tempo. 28 minut do godziny 12. No, słuchajcie, a propos dobrego brzmienia, to jeszcze w tej godzinie będę miał dla was kordował. I tu nie chodzi o Kizo, tylko o Kipsa, PZ-a i For Money. To na 100% się pojawi. Ale będzie też pan Alan Walker i jego Faded, czyli klasyka, jakby nie było. A to wszystko w tej godzinie.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: promocja.
1: Gdy jedni już dawno w domu, a ty siedzisz na drugiej zmianie w robocie, wtedy przychodzę ja, Traczyk.
0: Konrad Traczyk.
1: Po 18 razem z wami idę w Melo, a że dobrze mnie wychowali, to nie przychodzę z pustymi rękami. W tym tygodniu mam dla was wlotki na Sunrise Festival i na inne najgorętsze wydarzenia tego sezonu.
0: Razem przygotujmy się na wakacyjny fan
1: z najlepszą muzą. Do usłyszenia!
2: M to

0: Reklama.
1: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Sekunda po sekundzie. Informacja po informacji. Zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo. W rytmie dnia. Blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleexpress. Teleexpress. Tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00. W TVP1 i TVP Info.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
6: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
7: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
8: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
9: Widaron.
8: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
9: Widaron.
8: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
9: Widaron.
8: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
9: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
10: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
11: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. We wtorek i środę świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Skorzystaj z okazji na pyszny obiad. Świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
12: jest. Money, money, money!
13: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
12: Wygrałam w Cherry Money.
13: Cherry Money?
12: Nowy Ekspres Los.
13: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
12: Wszystko, czego dziś chcę.
14: To na Dzień Ojca Merci 250 gramów. Tylko 11,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku szynka. Kilogram 9,99 z kartą Moje Intermarché.
15: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
16: Już w najbliższy czwartek przyjdź na otwarcie nowego sklepu dla zwierząt Maxis w Kielcach. Zapraszamy 25 czerwca od godziny 9 do parku handlowego Perfect Park Kielce przy ulicy Ściegiennego 503. Z okazji otwarcia nowego sklepu Maxis o minus 20% na wszystko przy zakupie minimum 2 produktów z aplikacją Maxis. Zapamiętaj nasz adres. Maxis w parku handlowym Perfect Park Kielce przy ulicy Ściegiennego 503. Maxis, wszystko dla twojego pupila. Szczegóły na maxiso.pl.
17: Już dziś w Lidlu. Wszystkie słodycze Wedel. 2 plus 1 za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
18: Awatar, ogień i popiół już w najbliższą środę w Disney Plus.
19: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
18: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
20: Sali się nie poddają.
21: Właśnie tak, nigdy się nie poddają.
18: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
22: Ogień zszedł z boczem góry.
18: Awatar, ogień i popiół.
21: Stajemy do walki!
18: Oglądaj już w najbliższą środę w Disney+. Szczegóły na disney+.com.
23: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.

pobudzę mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona wtulona, otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Jest to Kashmir Vasi Secrets w Meloradiu. Podobno wszyscy mamy sekrety. Ale nie jest sekretem ani tajemnicą to, że jest to swój Prismatic serwuje u nas w dobrym Melo. Także słuchajcie uważnie. No i my mamy też coś takiego jak szybka kasa, 200, a nawet i 500 zł do zdobycia. Na co można to wydać? To jest w sumie dobre pytanie.
1: Na wyjście w góry, bo mieszkam bardzo blisko, w Bielsku Białej i mam ekipę dziewczyn, z którą wspólnie nienawidzimy gór, ale stwierdziłyśmy, że trzeba coś zrobić, żeby tą nienawiść zmienić.
0: No i to jest dobry pomysł, bo dzięki temu nie dość, że faktycznie można spędzić czas aktywnie, to przy okazji się trochę pointegrować, no i mieć dobre melo. 200, a nawet 500 zł na co tylko chcecie, meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje, wbijajcie i dajcie nam znać. A to jest Anotar i Talk to You w Meloradio, czyli nuta, na którą możecie głosować w ramach 30 Meloradia. Meloradio.pl, wbijajcie, głosujcie, bo kolejne zestawienie już w piątek po 18.00.

0: O, idealnie, dzięki. Wood Light Fordo i Alabama Ten w Eloradiu podkręcamy tempo. Ula, Gwiazdo, siemano.
1: Cześć.
0: Co tam, jak tam?
1: Newsy.
0: O.
1: Newsy będą za chwilę, a w newsach nowe ceny maksymalne paliw.
0: No i dobra.
2: A już o 13 zagramy.
0: Miu, Zalia i Dopóki się nie znudzisz. Miu to jest naprawdę sympatyczny facet, dużo dobrej muzyki zrobił, polecam jego krążek ostatni z fantazjami, jest naprawdę sztos.

0: Reklama. Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi, tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
1: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
5: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
6: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 24 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
8: I to jest piękna gra!
9: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
8: Tak, wiedziałem!
9: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.

0: minuta do 13:00 Newsy Meloradia i Ula Harciarek.
1: Już wiadomo, że w konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy w Gdańsku weźmie udział premier Julia Svydrenko. Ma pojawić się też m.in. kanclerz Niemiec. Są nowe ceny maksymalne paliw. Jutro litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5,97, benzyny 98 6,68, a diesla 6,11. Tylko 14% polskich pracowników uważa, że ich kompetencje w temacie cyberbezpieczeństwa są wysokie. Dagmara Bezpieczeństwo IT i Marcin Mazur.
2: 16% pracowników, którzy doświadczyli incydentu cyberbezpieczeństwa, nie zgłosiło tego nikomu w firmie. To być może niewielki procent, niewielki odsetek, ale w rzeczywistości to jest ogromne ryzyko dla biznesu, ogromne ryzyko dla firmy.
1: A w ciągu ostatniego roku w większości firm doszło do jakiegoś incydentu związanego z cyberbezpieczeństwem.
0: Na zegarach 13, siemanko, Adi po tej stronie. Uważajcie na siebie i pamiętajcie, by dbać o te hasła. I uwierzytelnianie dwuskładnikowe to jest naprawdę bardzo cenna rzecz. No, Adi z tej strony, siema.

0: Urzel i Moving to the Sun w Meloradio. 14 minut po 13, tak podkręcamy tempo. Urzel będzie, wy dobrze wiecie, na Sunrise Festival i wy też możecie tam być, dlatego koniecznie słuchajcie dzisiaj po 18 Meloradia. Dokładnie idę w Melo, no bo tam szansa na wloty, a że to jest niesamowita przygoda, no to przygotujcie się na to, że przeżyjecie coś niesamowitego. No chyba, że ktoś powie, ej, ale ja nie mam hajsu, to zabieramy was na wyprawę pełną pirackich przygód, jeżeli tylko macie oczywiście ochotę. Także szybka kasa do zdobycia jest. 200, a nawet 500 zł. Dawid, na co byś wydał? Tak z ciekawości.
1: Na słuchawki. No niestety jedna już przestała działać.
0: No słuchaj, stary, to się nie przejmuj, bo to się zdarza, ale akurat jakbyś się wybierał na Sunrise Festival, to dobrze by było mieć takie sprawne słuchawki. Na co wy wydacie szybką kasę, dajcie znać. meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Wbijajcie i trzymamy za was mocno kciuki. A to jest Duke Dumont, Jax Jones i I Got You. 15 minut po 13. Uważajcie na siebie i pamiętajcie o tym, by pić dzisiaj dużo wody.

Ej, w sumie to jest naprawdę bardzo dobry tekst na podryw. Lubię cię jak lato. Modelki włodarskie, tak podkręcamy tempo w nowym Melo. Weźcie to, sprawdźcie. Wydaje mi się, że to jest dobry patent. Modelki za nami, a jeżeli chodzi o to, co przed nami, to trochę sobie powspominamy. Wait So Long, Swedish House Mafia, to jest nuta, którą jeszcze nie tak dawno wszyscy uwielbialiśmy. No i jestem bardziej niż pewny, że usłyszymy ją podczas tegorocznego Sunrise Festival. A dzisiaj po 18:00 szansa na wloty.

0: autopromocja. Już tego lata popołudnie przestanie być bezpieczne.
1: Wszyscy myślą, że to zwykła audycja.
2: Ale zegar wybija 14. Czas zacząć grę.
0: Wiem, co będziecie robić tego lata. Od poniedziałku do piątku. Między 14 a 18. Pamiętajcie, że każda godzina to nowe wyzwanie. Freak Fight w Melo Radio.
1: Iga Dudziuk
2: i Mikołaj Kujawiński.
0: Autopromocja. Reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
8: Ach, ta drżąca powieka.
9: I ten nocny skurcze łydek.
8: Biorę magnes i nie czuję efektu.
10: Bo czasem sam magnes to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnes w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnes ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
11: Kaufland jest fresh.
12: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy kalafior 3,99 za sztukę. Tak, kalafior 3,99 za sztukę. A polski bób opakowanie 500 gramów 14,99 z Kaufland Card Extra. Jedno opakowanie na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
14: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Zapraszam do stanowiska.
17: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
16: Pani Ania jest na urlopie.
17: Czyli niczego nie załatwię.
16: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
17: No i to jest zmiana.
18: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla Was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
0: Po reklamie.

Baron Hofstadt, One Night of Love w Meloradio i 18 minut do 14, tak, podkręcamy tempo. We wtorek. Na całe szczęście nie w poniedziałek. I ten wtorek może być takim mini piątkiem pod warunkiem, że sobie w tym pomożecie, no bo mamy szybką kasę dla was, wyjście nawet 1500 zł. No ja bym na waszym miejscu nie marnował czasu, tylko od razu wziął, nie wiem, smartfona, laptopa, co tam macie pod ręką i wklikał meloradio.pl i tam piszemy, na co byśmy to wydali, tak, bo macie tyle możliwości, im bardziej kreatywnie do tego podejdziecie, z większym szaleństwem, tym tak naprawdę większa szansa. Działajcie, szkoda czasu. Andy Dust is Okeria. To już teraz Melo.

0: Robin Schulz, Barbs i Bertha Dimes w Meloradiu. 8 minut do godziny 13. Podkręcamy tempo. Fajnie się jest. Iga i Mikołaj w studiu.
1: Hej!
0: Elo!
1: Co tam? Ciemka. Mega świetnie. Wieje taki wiatr, świeci słońce.
0: Nie no, piękna jest ta pogoda, naprawdę. To jest w ogóle szok, że ja w końcu nie narzekam na pogodę. To jest też dla mnie dziwne.
1: A ty zawsze narzekasz?
0: No bez przerwy. Mówi, że nie podoba mi się, że pada, że to, że tamto. Marcin Sikora już ma ze mnie bekę, bo jak tylko mówi o śniegu, to uruchamia mi PTSD.
1: Nie, my lubimy słońce, nie Miki?
2: Mnie w to nie mieszaj.
3: A już o 14 zagramy
2: Save My Love, Kygo Khalid i Griffin.
0: To bawcie się ładnie, ja uciekam.
1: Dobra.
0: Jutro po 10 się słyszymy, także wszystkiego dobrego. Pa, pa.

0: Reklama.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. I arbuz drobnopestkowy. Cena przed obniżką 7,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro. Po reklamie.
5: Minuta do 14, czas na newsy Melo Radio.
6: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
7: W Polsce zrobi się gorąco i MGW ostrzega przed upałem. W zachodniej Polsce tam w ciągu dnia nawet 34 stopnie, a w nocy 19. Upalnie też we Włoszech, w centrum i na północy kraju nawet 39 stopni, a temperatura ma jeszcze wzrosnąć. Na koniec zmieniamy temat. Panowie, badajcie się. Taki apel szczególnie wybrzmiewa dziś w Dzień Ojca, który zbiega się z Dniem Świadomości Raka Prostaty. To dobry moment, by zachęcić naszych ojców do wizyt u lekarza.
8: Jak mężczyzna jest zdrowy, to ci, co są obok, to też są zdrowi.
9: Zdrowie jest najważniejsze w każdym wieku.
10: No po prostu trzeba się badać, no, żeby nie było za późno.
7: Wcześniej wykryty rak prostaty jest w pełni uleczalny.
11: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: fight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak fight.
1: Jesteśmy wszystkim tatom, życzymy cudowności.
2: 100 lat, 100 lat. Ta, ta, ta, ta, ta, ta.
1: I dlatego zrobimy ranking hot tatuśków w tej godzinie.
2: No tak, tak, oczywiście. Ale nie tylko będzie o tatuśkach, poruszymy też inne tematy, na przykład red flagi pewnego jelenia.
1: To jest człowiek.
2: No dobra, ale no wiesz.
1: Ale sprawdzimy, jakie wy macie.
2: Na pewno miała jeleń.
1: Jeleń w szkole? A to jeleń. Iga, Mikołaj, siemanko. Freak Fight.

0: WW Heaven is a place on earth. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu. Musimy uważać, co my przeglądamy w tym internecie.
1: Tak. Wiesz co, ja generalnie pluję na AI, ale jeżeli ma komuś zabrać pracę, to właśnie im.
0: Komu?
1: Nie mogę się doczekać.

0: Lumix, Gabry Ponte, Monster w Meloradiu. AI opanowało nasz świat.
1: Tak jest. I wchodzi też do internetu brytyjski dziennik Guardian. Przeprowadził śledztwo dziennikarskie. No i okazało się, że sporo firm tworzy sobie influencerów w AI po prostu. Więc nie wiadomo, czy pani, która się zachwyca nowym, fantastycznym make-upem czy innym produktem jest prawdziwa, czy nie.
0: I
1: chociaż
0: co teraz?
1: Nie wiem, jaka jest różnica tak naprawdę, bo no, influencerzy to chyba takie chodzące reklamy, nie?
0: No ale z czego oni teraz przeżyją? Będą musieli do pracy
1: iść? O nie!
0: Ojej!
1: Gorzej!
0: Nie!

0: into you.
1: Cyril, Mary Jo, still into you. 23 czerwca oznacza to jedno, Dzień Ojca. Mikołaj, może kiedyś będziesz takim hot daddy?
2: Na pewno tak, tak właśnie, na pewno
1: tak będzie.
2: Mm-hmm.
1: Bo sobie nie trzeba mieć dzieci, żeby mówić do siebie hot daddy.
2: Ale trzeba mieć jakieś na pewno problemy ze sobą.
1: Daj spokój, my postanowiliśmy zrobić ranking hot tatuśków.
2: No tak, chociaż taki krótki ranking, top 3 miejsca. No
1: Mikołaj.
2: To zaczynamy co, od numeru 3?
1: Od numeru 3, słucham cię.
2: Od numeru 3, no to na trzecie miejsce.
1: Tak.
2: To będzie taki niecodzienny wybór.
1: Okay.
2: To będzie Josue.
1: Nie wiem kto to.
2: Nie wiesz kto to, bo to taki piłkarz, który grał w Legii, ale niestety już nie gra.
1: Obczaję go za chwilę, u mnie to jest Ben Affleck.
2: Okej, okay, nice, nice, nice. Na drugim miejscu to już może znasz Henry Cavill.
1: Jejku, zapomniałam o nim, no przecież on jest maksymalnie hot. Jak ja mogłam o nim zapomnieć? Teraz jest mi głupio.
2: I Warhammera 40k sobie pyka.
1: Naprawdę?
2: Mm-hmm.
1: To jest w ogóle podwójnie hot. U mnie Lenny Kravitz.
2: No to miejsce pierwsze, uwaga, drumroll.
1: Robert
2: Lewandowski.
1: O,
2: no to dwóch Robertów. Największych z Polaków.
1: Oczywiście,
2: największych
1: Robert,
2: Robertów.
1: Makłowicz i Robert Lewandowski to jest nasza topka.
2: Tak jest.
1: Hot.
2: Nazywajcie dzieci Robert. Dobrze na tym wyjdą.
1: Będą ludźmi sukcesu.
2: No pewnie.
1: Roberto.
2: Prosto z Hiszpanii, ale być może niedługo prosto z Chicago.
1: Albo też z Chorwacji, bo Makłowicz.

0: Bob Sinclair, I can't wait. Mikołaj, gdyby do ciebie zadzwonił prezes i powiedział: Mikołaj, tańczysz w następnej edycji Tańca z Gwiazdami, co byś powiedział?
1: Za ile?
0: O, no tak, co ja cię nie znam. W każdym razie wyciekła taka lista, kto być może zatańczy na parkiecie.
1: O, ciekawe, za ile?
0: Dużo.
2: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.

0: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
1: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy kalafior 3,99 za sztukę. Tak, kalafior 3,99 za sztukę. A polski bób opakowanie 500 gramów 14,99 z Kaufland Card Extra. Jedno opakowanie na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
3: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sharedcare.pl. Czekamy na twoją historię.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert. Po reklamie.
7: Meloradio Kielce. Słuchaj na 103,9 FM.

0: twarz.
1: Trips, Robert Wiewióra, krakowski splin. To intro oznacza jedno. Przecieki.
2: Tak jest. Taniec z gwiazdami, wyciekła lista uczestników.
1: Aha.
2: No i chyba jednak prawdziwa, no bo Helena Englert na tej liście jest, to już jest potwierdzony
1: Mandaryna.
2: Występ. I to też już potwierdziliśmy. No i mamy takie nazwiska jak na przykład Joanna Jędrzejczyk, zawodniczka MMA, która będzie bić każdego, kto ośmieli się jej dać złą notę.
1: Iwona Pawlowicz powinna się schować chyba.
2: No ale chyba największym zaskoczeniem jest żurnalista,
1: podcaster,
2: który też ma tańczyć.
1: To ciekawe, bo jak była Dagmara z Królowych Życia, to krzyczeli na nią. Young money.

0: Jak wakacyjnie się zrobiło u nas w Meloradiu. W sumie jak zawsze. Fire, fire. Tak podkręcamy tempo we Freakfajcie. Mikołaj, szybko. Twoje wymarzone wakacje. Kierunek.
1: Bałtyk.
0: Okej, to jesteś w mniejszości.
2: No właśnie. I w newsach będzie trochę o wakacjach. I...
3: A już o 15 zagramy.
1: Brzydko.
0: Przepraszam.
2: I o tym, ile wydamy.
0: Brzydko zrobiłam.
1: No bardzo, bardzo
0: ładnie. New Religion. Bibi Rexa, Faithless. Tak zagramy.
3: Autopromocja.
4: No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
3: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
5: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
4: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś smętów gdzie indziej.
5: A miałbyś takie piękne życie.
3: No dramat. Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
5: Maracin
4: i Daria.
3: M to muzyka, której

0: Rozkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama. Ach, w taki upał to tylko chłodny powiew niskich cen z Leroy. Teraz baseny, klimatyzatory, wentylatory, markizy i produkty dla ochłody w niskich cenach. Na przykład basen stelażowy Bestway o średnicy 305 cm już za 349 zł. Czy parasol ogrodowy boczny Polar 2 za 218 zł. Pośpiesz się, takich cen jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Szukasz idealnego prezentu na dzień taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
6: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
8: Marian gapa ze mnie. Zapomniałam o dniu ojca.
9: O Barbara, to szybciutko, szybciutko. Biegnij do Media Expert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
8: No racja, on lubi w technologię.
9: No lubi, lubi.
10: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Bo w Media
11: Expert. Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę. Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej, a z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
12: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
13: Castorama. Teoria.
14: Praktyka.
13: W teorii miał być nowy grill.
14: A w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Sunrise Festival w Kołobrzegu. Od 31 lipca do 2 sierpnia miasto znów stanie się stolicą elektroniki. Na scenie Scooter, Afrojack, Hardwell i inni. 3 dni, 3 wschody słońca i powrót legendarnego after party na plaży centralnej. Bądź z nami na Sunrise Festival. Poleca Melo Radio.
16: Uwaga, super promocja w Teddy.
17: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej, ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy, pełen pomysłów.
0: O reklamie. Autopromocja. Nad Wisłę wjeżdża nowy vibe i totalnie przejmuje stery. Nowy cykl imprez. Płynę z Melo. Startujemy mocno. Na żywo, prosto z barki 30 Meloradia. A potem lecimy, to znaczy płyniemy
15: w prawdziwe Melo. Zagrają Mafia Mike, MVP oraz Korn. Pierwsza impreza już w piątek, 19 czerwca. Barka Kaskada przy Bulwarach Wiślanych w Warszawie. Autopromocja. Melo Radio Kielce. Słuchaj na 103.9 FM.
2: Minuta do 15, czas na newsy Melo Radia.
18: Ula Harciarek on the mic. W Polsce zaczyna brakować wody. W miniony weekend suche krany mieli mieszkańcy Pilichowic koło Gliwic. Musimy zacząć oszczędzać wodę, mówi prezes pilichowickiego przedsiębiorstwa komunalnego Agata Mosiąc-Kramosz.
19: Wszystko z umiarem i z takim dbaniem o sąsiada. Pomyśleć, że jak ja napełnię ten basen, to może moja starsza sąsiadka nie będzie miała w tym momencie wody w kranie.
18: W Pilichowicach zaapelowano, by napełnienie basenów i podlewanie ogródków przenieść na godziny nocne. A teraz o TikToku. Jak się okazuje, dezinformacja o kremach z filtrem przyciąga tam więcej uwagi niż rzetelne treści. Takie filmiki mają więcej polubień, komentarzy i udostępnień. No i jeszcze o wakacjach. Większość Polaków chce wtedy wyjechać, a to wiąże się z wydatkami. W tym roku koszt wyjazdu na jedną osobę wyniesie do 2000 zł.
20: Mamy godzinę 15, słuchacie Freak Fightu i będzie albo grubo, albo wcale. Chodzi o lot na wakacje właśnie.
2: Okej.
20: Iga Mikołaj, siemanko.

Mikołaj, przeczytałam, że ma być 40 stopni w weekend. Szykujcie wodę. Wodę. Wy o, dy a. Wodę szykuj.

0: Jax Jones, Where Did You Go? Doda. O niej się mówi, że królowa jest tylko jedna i chyba nie przez przypadek.
1: Dlaczego nie przez przypadek?
0: Ona sobie życzy bardzo dużo pieniędzy za, słuchaj, posty na Instagramie.
1: Za posty dużo chce pieniędzy. 100 do ilu? 150 tysięcy za post?
0: Tak. Tak, dobrze przeczytałeś. Czasami 500 000 złotych, bo to dla znajomych 100-150.
1: Dawać tych influencerów AI, bo to jest po prostu jakieś nieporozumienie, co
0: przepraszam,
1: tu się dzieje.
0: Bardzo, ona jest artystką przez wielkie A, a tak? Nie influencerką.
1: Tak?
0: Tak.
1: Co pewnie jeszcze dofinansowanie by chciała.
0: A to już ze Skolimem proszę rozmawiać. Chcę więcej. Fukaj, Liwka, Enklawa.
2: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Chemist Project w Meloradiu. Tell me. Przeglądałam sobie dzisiaj internet z rana. Wstałam, mówię, zobaczę, co tam ciekawego się dzieje.
1: No i co tam w internecie?
0: Podcast, w którym dwie dziewczyny rozmawiają o rozmiarze plus size. I mam taki fragment przygotowany a propos samolotów. No bo wiesz, jak lecisz samolotem, tam jest mało miejsca na nogi, na brzuch, na wszystko.
1: Tak.
0: I ciasno jest po prostu. Posłuchajmy.
2: Wiem, że jest dużo dużych ludzi, którzy rzeczywiście potrzebują większej przestrzeni. Powinno być jakieś ułatwienie.
1: Zgadzam się z tym. Ja uważam, że powinien ktoś ponieść konsekwencje mojego stylu życia, ale żebym to nie był ja.

0: Mr. Rehab. Ciekawe, czy on jest hot tatą.
1: To nie wiem, trzeba tylko zapytać.
0: Będziemy mieli okazję.
1: No tak, bo Rehab zagra na Sunrise Festival w Kołobrzegu.
0: A my was tam wysyłamy, musicie słuchać uważnie naszej stacji meloradio.pl. Ja już się meloradio.pl, bez sensu powiedziałam. Meloradio po prostu, słuchajcie. Ale wchodźcie też na meloradio.pl.
1: Tam jest beka.
0: A ja się pakuję na Sunrise.
2: Autopromocja. Sunrise. To będzie najbardziej epic before przed dobrym Melo. Poznaj historię i wyjątkowy klimat sześciu scen. Sunrise.

0: podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Zacznij letni poranek z pytaniem na śniadanie. Inspirujące rozmowy, znani goście, praktyczne rady i tematy bliskie twojej codzienności. Od ciąży do kwadratu z Jessiką Ziółek. Przez modę z Adą Fijał. Po test par z Leonem Myszkowskim i Ksenią Ngo. Do tego wskazówki i historie na dobry początek dnia. Oglądaj Pytanie na śniadanie codziennie od 7.30 w TVP2.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
8: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Odpowiedzialny Rekordati Industria Chimica Farmaceutica S.p.A.
9: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
10: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starczyński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
11: Już dziś w Lidlu. Wszystkie słodycze Wedel. 2 plus 1 za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
13: Zapraszam do stanowiska.
14: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
13: Pani Ania jest na urlopie.
14: Czyli niczego nie załatwię.
13: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
14: Uff, no i to jest zmiana.
15: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO. O reklamie.
0: Autopromocja. Najlepsi z najlepszych światowych DJ.

0: Blame, Calvin Harris, John Newman. Calvin Harris wystąpi na Tomorrowland w Belgii, a my naszych słuchaczy tam wysłaliśmy. I na przykład Paulina tak się wczoraj cieszyła.
1: Ale jest zajebana!
0: Ta sytuacja.
2: No tak.
0: A teraz przenosimy się do Polski z kolei znowu.
2: Jesteśmy w Polsce, wiesz, kocham, kiedy rząd wprowadza nowe przepisy, a jeszcze bardziej uwielbiam, jak je porządnie egzekwują.
0: No słuchaj, był sobie koleś, miał 6 dożywotnich zakazów prowadzenia auta i ostatnio wpadł.
2: Tak.
0: Jadąc autem.
2: I to jeszcze na podwójnym gazie. Ale może on po prostu jakimś takim kotem jest, nie? I ma 7 żyć, więc dopiero teraz nie będzie jeździł, jak mu dadzą ten 7 dożywotni zakaz prowadzenia pojazdu.
0: Genialne, genialne.
2: Ciekawe tylko, co ma w dowodzie wpisane.
0: Kot.
2: No tak.
0: Kot, miał. Nie wiem.

0: Bledka i jej tańcz. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu. Nie wiem jak wy, ja uwielbiam lato za to, że można jeść dużo lodów i chodzić w fajnych outfitach.
1: Można, zwłaszcza, że będzie bardzo gorąco. I to nie tylko w Polsce.
2: Wiesz, że w zimę też można jeść? Nikt tego nie sprawdza.
0: Ale nie można mieć fajnych outfitów.
3: A już o 16 zagramy.
2: Talk to you another.
0: To dopiero włoskie wakacje. Ten numer zagramy wam punktualnie o 16.
2: Bo kiedy inni gadają?
0: To my już podkręcamy tempo.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: No wynajęłabym pokój hotelowy tylko po to, żeby zamówić jedzenie do łóżka i ignorować świat.
2: Ewelina, 200 w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: dzień. Autopromocja. Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. We wtorek i środę świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Skorzystaj z okazji na pyszny obiad. Świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
3: jest fresh. Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej polędwiczki z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. 400 gramów. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Alettos, grecka oliwa z oliwek, 500 ml. Teraz jedna sztuka plus jedna gratis. Produkt objęty limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
6: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
7: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 24 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: Marek, szefowa cię prosi.
9: Potem.
8: A teraz co robisz?
9: Walczę z potem.
8: Zrób to skutecznie.
9: Ale jak?
8: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
10: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
11: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
12: Marian gapa ze mnie. Zapomniałam o dniu ojca.
13: O Barbara, to szybciutko, szybciutko. Biegnij do Media Expert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
12: No racja. On lubi w technologię.
13: No lubi, lubi.
14: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Bo w Media
15: Expert. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do środy z kartą Moja Biedronka. Sery żółte w plastrach Światowit od 300 do 500 gramów. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A do niedzieli z kartą Moja Biedronka parówki z szynki Kraina Wędlin 250 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie soki, nektary i napoje Reviva. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka. Codziennie.
0: O reklamie. Autopromocja.
16: No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
17: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
18: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
16: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś smętów gdzie indziej.
18: A miałbyś takie piękne życie.
19: No dramat.
17: Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
18: Maracin
16: i Daria.

0: Cześć wam, z tej strony Ewelina Walczek. Zaczynamy potężną dawką humoru. W Kieleckim Heriosie możecie obejrzeć kolejną odsłonę kultowego, strasznego filmu. Może tak warto sobie wejść do sali z klimą i trochę odsapnąć od tego ciepełka. Pamiętajcie, śmiechu będzie naprawdę sporo. No i mam też dla was zapowiedź na środek wakacji, 11 lipca. Klub Maska odpala Before Sunrise Festival. Klub zamieni się w strefę, no, festiwalowego klimatu z najlepszymi klubowymi brzmieniami. Szykuje się noc tuptania. A pod koniec przyszłego miesiąca, 25 lipca, rusza legendarny festiwal gier i fantastyki Scyzorykon. Sercem tej dwudniowej imprezy będzie gigantyczny Games Room z setkami planszówek oraz potężną strefą retro.
1: Minuta do 16, czas na newsy Meloradia.
2: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
3: W związku z zagrożeniem ekstremalnymi upałami służby są w gotowości, informuje MSWiA, bo od czwartku do soboty na zachodzie kraju temperatura może przekraczać 35 stopni. Alerty przed falą gorąca też w Chorwacji, dziś na termometrach 35 stopni, a temperatura wody w morzu wynosi obecnie nawet 27 stopni, no i będzie rosnąć. No i jeszcze plaża roku, taka naj jest w Ustce. Tak wynika z plebiscytu magazynu Travelist, mówi burmistrz Ustki Jacek Maniszewski.
4: Postawiłem bardzo mocno na to, żeby plaża była przede wszystkim czysta. Mamy naprawdę dobry zespół Słupskiego Wopru, który od wielu lat szerzy naszych plaż i robi to naprawdę z dużym sukcesem.
3: Drugie miejsce zdobyło Świnoujście.
1: Mamy godzinę 16, słuchacie Freak Fightu, czy coś ci dzwoni?
2: Nie, chyba nie, ale... A nie, taki kurczę, taki bench. A dobre, dobre.
1: To w tej godzinie. Ale do mnie ktoś dzwonił, mówię serio.
2: Ale telefony to wyłączamy na programie.
1: Ale mama do mnie dzwoniła.
2: Ale dzisiaj jest dzień taty.
1: Ale mama do mnie dzwoniła, muszę z nią porozmawiać. Wydaje mi się, że...
2: No to odbieraj, no co jest.
1: To teraz?
2: No, halo.
1: Nie wstydzę się. Nie. To nie ten etap jeszcze u nas.

0: Stanach. Melodia w Meloradio. Tak podkręcamy tempo. Co tak przewróciłeś na mnie oczami?
1: Nic. No, to nawet nie był przewrót oczami. Zrobiłem...
0: A czyli takie... To było uznanie
1: takie
0: oczami.
1: Nawiązanie. No tak, ale widzisz. Tak właśnie mnie rozumiesz.
0: Ja cię doskonale rozumiem i w ogóle zaczekaj z tym wszystkim, bo o red flagach to porozmawiamy po 17.
1: Coś mi sugerujesz? O co ci chodzi teraz?
0: Dużo rzeczy ci sugeruję, ale za chwilę, czy coś ci dzwoni w Meloradiu Bad Angel.

0: Lordly. 16 minut po 16, słuchacie Freak Fightu w Melo. Czy coś ci dzwoni? Jak co wtorek, o tej porze bawimy się w zabawę, czy coś ci dzwoni. Gramy wam starcze dźwięki, a wy zgadujecie.
1: Mi się wydaje, że dzisiaj nie będzie zbyt trudno. Mam wrażenie, że zaraz się posypią prawidłowe odpowiedzi. A prawidłowe i nieprawidłowe wysyłacie na WhatsAppie Meloradia, odnośnik na meloradio.pl.
0: A co jest do wygrania, panie redaktorze?
1: Do wygrania jest Melo Mystery Box, tajemniczy box naszego merchu. Co tam się znajdzie? Nikt tego nie wie.
0: O, torba, tak nasz wydawca podpowiada.
1: No i oj, nie psu...
0: Ale nie tylko torba.
1: Niespodzianka popsuta.
0: Nie tylko torba. Będzie też gratis. Dobrze, ja zagram ten dźwięk. Wow. On moim zdaniem jest bardzo trudny. A już?
1: To tyle, no. Tyle wystarczy, myślę.
0: A mogę zagrać jeszcze raz?
1: Ależ,
0: dla tych,
1: proszę bardzo.
0: Co mają jednak kłopot? Jeżeli wiecie, co to takiego, to zapraszamy na WhatsAppa Meloradia. Odnośnik znajdziecie na meloradio.pl. Powodzenia, ja nie wiem, co to jest. Czy coś ci dzwoni?

0: How does it feel? Podkręcamy tempo. Trwa zabawa, czy coś ci dzwoni? Przypomnijmy nasz dzisiejszy dźwięk, który niestety zgubiłam, ale się w ogóle tym nie przejmuję, bo już go znalazłam.
1: No, zaskoczyliście mnie, jednak nie było aż tylu poprawnych odpowiedzi, jak się spodziewałem, ale były ciekawe propozycje z archiwum Mix, wehikuł czasu, syrena alarmowa łodzi podwodnej.
0: Jeszcze raz? Syrena alarmowa?
1: Łodzi podwodnej.
0: Jest też poprawna odpowiedź od naszego słuchacza.
2: Jest to dźwięk z filmu Sex Mission.
1: I Robert. Same Roberty dzisiaj wygrywają.
0: No bo Roberty są hot. Brawo!
3: Autopromocja. Najlepsi z najlepszych światowych DJ-ów

0: autopromocja. Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Kto zwalcza ból?
5: Woltaren!
4: Kto?
5: Woltaren! Woltaren!
6: Ból kolana na schodach? Woltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
8: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
9: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
8: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
9: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
8: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
12: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
13: Została nam już tylko apteczka.
12: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
13: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
12: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
14: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
12: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
14: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
15: Adamet. Z pasji do rozwoju.
16: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
17: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
18: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
19: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
20: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
18: Przed nami kolejny dzień z Mundialem w TVP. A dziś grają Anglia-Gana, Portugalia-Uzbekistan, Panama-Chorwacja. Oglądaj od 18.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
21: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi, tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
22: Uwaga, zaczynamy! Gdzie zobaczysz dinozaury? W Jurassic Parku czy w Bałtowie? Kopalnie sprzed 5000 lat? W Egipcie czy w Krzemionkach? Zamek z prawdziwym duchem? W bajce czy w Chęcinach?
0: wszystko masz tuż pod nosem. Odwiedzaj atrakcje ze świętokrzyskim podróżnikiem europejskim. Zbieraj pieczątki i odbieraj nagrody.
1: Kiedy wyruszasz?
0: Akcję organizuje Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Paszporty czekają w siedzibie urzędu. Aleja 9 Wieków Kielc 3. Szczegóły pod numerem 41 395 1032 oraz na stronie www.funduszeue.świętokrzyskie.pl. Dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
2: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. MediaMarkt.
23: Po reklamie.

0: Ryska, lato, pocałuj mnie, słuchacie Freak Fightu. A teraz zapraszamy was do Alicante. Podobno tam bardzo chętnie kupujemy mieszkania i w ogóle chcemy tam żyć.
1: Tak, jest nowy rekord. Polacy kupili 1126 nieruchomości w Hiszpanii.
0: A dlaczego? Bo ciepło? Bo
1: no
0: słońce?
1: Chyba tak, no inwestycja po prostu. To też jest w sumie zastanawiające, że tak krzyczymy, nie? Że o, przyjeżdżają tu do Polski, mieszkania nam wykupują, a sami lecą do Hiszpanii i kupują na potęgę.
0: No bo chcą zaznać luksusu, prawda? No, może przepiękni Hiszpanie?

0: Self-Aware, Lumix w Meloradiu. Jak robi koza?
1: Nie, o tym nie będzie w newsach. Ja nie będę tak robiła.
0: Dlaczego?
1: Ale będzie o kozach i owcach.
0: A jak robi owca?
2: Tak samo.
0: No nieprawda. W ogóle pała siadaj, nie zdałeś.
3: A już o 17:00 zagramy
2: Yearbooks Graceland.
0: I tak wam zagramy punktualnie o 17:00.
2: Bo kiedy inni gadają,
0: to my już gramy.

0: to promocja.
1: Gdy jedni już dawno w domu, a ty siedzisz na drugiej zmianie w robocie, wtedy przychodzę ja, Traczyk.
0: Konrad Traczyk.
1: Po 18 razem z wami idę w Melo, a że dobrze mnie wychowali, to nie przychodzę z pustymi rękami. W tym tygodniu mam dla was wlotki na Sunrise Festival i na inne najgorętsze wydarzenia tego sezonu.
0: Razem przygotujmy się na wakacyjny fan
1: z najlepszą muzą. Do usłyszenia.
0: Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: Meloradio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 28 czerwca.
7: Carrefour,
8: jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki do pochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowy, narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy, leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
9: Wszystko, czego dziś chcę.
10: To na Dzień Ojca Merci 250 gramów. Tylko 11,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku szynka. Kilogram 9,99 z kartą Moje Intermarché.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
2: Marian gapa ze mnie. Zapomniałam o dniu ojca.
13: O Barbara, to szybciutko, szybciutko. Biegnij do Media Expert. Mają mnóstwo fajnych sprzętów, z których tata na pewno się ucieszy.
2: No racja. On lubi w technologię.
13: No lubi, lubi.
14: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
15: Bo w Media Expert.
16: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do środy z kartą Moja Biedronka. Sery żółte w plastrach Światowit od 300 do 500 gramów. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A do niedzieli z kartą Moja Biedronka parówki z szynki Kraina Wędlin 250 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie soki, nektary i napoje Reviva. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
17: Codziennie.

0: Słuchaj na 103.9 FM. Co jest grane w Kielcach?
1: Cześć Wam, z tej strony Ewelina Walczak. Lecimy dalej z wielkimi powrotami i zapowiedzią największego wydarzenia tego lata w mieście. Ale zaczynamy od kieleckiego Heliosa. Możecie wyskoczyć do kina i obejrzeć kultową animację Toy Story, część piątą. Idealny moment na kinowy powrót do dzieciństwa. Woody i reszta ekipy zabawek stają przed zupełnie nowym wyzwaniem, gdy przychodzi im się zmierzyć z technologicznym zagrożeniem. Z kolei 30 czerwca Ogród Wolności przy Alei 9 Wieków Kielc zamieni się w wybieg dla prawdziwej sztuki. Swój autorski pokaz zaprezentuje Adrian Lewandowski, zwycięzca jubileuszowej edycji of Fashion. A na koniec przypominam, że już od piątku do niedzieli ruszamy ze świętem Kielc. Całe miasto zamieni się w strefę różnorodnej rozrywki. I oczywiście wszystko za free.
2: Minuta do 17:00, czas na newsy Melo Radia.
3: Ula Harciarek on the mic. Koniec taryfy ulgowej dla kierowców aut na ukraińskich rejestracjach. Po roku pobytu w Polsce obcokrajowiec będzie musiał zrobić badanie techniczne swojego samochodu. Na Ukrainie nie ma takiego obowiązku, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
4: Uważam, że Ukraina, która ma ambicje bycia członkiem kiedyś Unii Europejskiej, no powinna zacząć od regulacji tego typu podstawowych obowiązków.
3: Minister ma nadzieję, że przepisy wejdą w życie od nowego roku. Nowe funkcje w aplikacji mObywatel można już elektronicznie poprzeć kandydatów w wyborach, czy uzyskać dostęp do dyplomu ukończenia studiów. A na koniec Kraków, a tam pojawiły się naturalne kosiarki. To kozy i owce, które na miejskich terenach przez najbliższe miesiące będą sobie skubać trawę.
5: I mamy godzinę 17:00 i jak codziennie przydacie się, drodzy słuchacze.
2: Tak jest, będzie dzisiaj pytanie o flagi.
5: Flagi?
2: Mhm.
5: Ale to nie będzie test wiedzy ogólnej.
2: Kto wie?

0: Uwielbiam, turn me on, podkręcamy tempo. Potrzebny teraz będzie WhatsApp Melo Radio, bo mamy ważne pytanie. Jakie są red flagi u płci przeciwnej? Największe, według was. Bo według Jelenieskiej, posłuchajmy, to jest influencerka.
1: Numer 1 ciągle siedzi w telefonie. Numer 2 mówi tylko o sobie. Jeszcze dodajmy, wiecznie się spóźnia, a to nawet z wykrzyknikiem.
0: Wiecznie się spóźnia, to dla niej red flag.
2: No to ma rację w sumie, też nie lubię, jak się ludzie spóźniają.
0: Ale na pewno masz coś innego, coś jeszcze takiego tylko twojego.
2: No tak, tak. Chociaż to... Ale może na koniec powiem.
0: No, Mikołaj.
2: Ja powiem na koniec.
0: Obiecujesz?
2: No.
0: Na paluszek?
2: Na koniec powiem, no.
0: Na paluszek.
2: Nie sięgnę.
0: Dobra, na paluszek przyrzekł. A wy dajcie znać. WhatsApp Melo Radio, czekamy na głosówki. Red flagi u płci przeciwnej.

chodzą po ścianie. To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: 15 po 17. My sprawdzamy, jakie są największe red flagi w związkach. Mikołaj, no obiecałeś.
1: Obiecałem, że będzie na koniec, czyli rozumiem, że już koniec.
0: Nie?
1: No to o co chodzi?
0: Dobrze, to ja jeszcze chwilę poczekam. Tak to teazuję, że to musi być jakiś banger po prostu.
1: No nie.
0: Okej, okay. Natomiast Ania napisała, że dla niej największym red flagiem jest to, jak chłopak nie płaci na randkach.
1: O nie, a kto zapraszał? To jest też ważne pytanie.
0: Jest to ważne pytanie. Na szczęście nasi słuchacze nie muszą się tym zupełnie przejmować, bo my rozdajemy szybką kasę od Meloradia.
1: Wystarczy wejść na meloradio.pl, piszecie po co wam kasa i dostajecie 200, a nawet 500 zł.
0: Bez kłótni, bezproblemowo meloradio.pl tam się kierujemy, a jak już tam będziecie, to nagrajcie nam głosówkę o największych red flagach według was. Czekamy na wiadomości od was.

0: Użel. Jego Moving to the Sun. Sprawdzamy wasze red flagi. Dzięki za wszystkie wiadomości. Mikołaj, czas na ciebie.
1: No dobra, powiem swój największy w cudzysłowie red flag, ale to będzie takie boomerskie bardzo z mojej strony, bo bardzo nie lubię, jak ktoś nieironicznie używa słowa red flag. Po prostu.
0: Po prostu.
1: Po prostu, no.
0: A wiesz, że jeszcze jeden red flag poruszymy w tej godzinie?
1: Świetnie.
0: Content dla stópkarzy.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Poznałam kolegę z okolic swoich i pomyślałam, żeby się wybrać może na go-karty.
2: Pat i 200 wylecą do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
7: Już w najbliższy czwartek przyjdź na otwarcie nowego sklepu dla zwierząt Maxizo w Kielcach. Zapraszamy 25 czerwca od godziny 9 do parku handlowego Perfect Park Kielce przy ulicy Ściegiennego 503. Z okazji otwarcia nowego sklepu Maxizo minus 20% na wszystko przy zakupie minimum 2 produktów z aplikacją Maxizo. Zapamiętaj nasz adres. Maxizo w parku handlowym Perfect Park Kielce przy ulicy Ściegiennego 503. Maxizo. Wszystko dla Twojego pupila. Szczegóły na maxizo.pl.
8: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa NutriBullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł. MediaMarkt. Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca Melo Radio.

0: nimi kogoś skupiony.
1: Tak się zastanawiam właśnie, czy będą niezadowoleni. No, może nie. Powiedzmy, o co chodzi. W Kołobrzegu, w toalecie miejskiej jest zakaz, bezwzględny zakaz mycia nóg.
0: 500 kary grzywny. Mhm.
1: No i tak właśnie mówisz o tych stópkarzach, że im będzie przykro, ale przecież ktoś to musi sprawdzać, nie?
0: Masz rację.
1: Wyobraź sobie, nie? Wychodzisz z toalety miejskiej, a tam chłop... Proszę pokazać stopy. Brudne.
0: Nigdy nie pojadę tam na wakacje.
1: No jak to nie?
0: Nie ma szans, nie jedziemy.

0: gruby bit.
1: Fajne. Trips się postarał. I Mikolas.
0: Postarałby się odpisać na DM-a kiedyś.
1: Czekamy, Tripsiu. Kondzio jest już z nami. Hej!
2: Siemanko!
1: No i co tam?
2: Czekałem na jakieś bardziej ambitne pytania.
3: No to dobrze.
2: Wspaniale, wyspałem się, będę do 22:00 z najlepszą muzą.
1: Wow, zostajemy z tobą.
4: A już o 18:00 zagramy
0: Waterfalls.
2: Jak widać, wzrok też dobrze, już wyćwiczyłem.
1: A James Hype będzie na Sunrise Festival
2: w Kołobrzegu.
1: My też.

0: Gdzie 18 dochodzi na zegarkach, czas na newsy w Meloradiu, z tymi Ula Harciarek.
1: Cała Europa zmaga się z afrykańskimi upałami. Najwyższy czerwony alert ogłoszono w 15 włoskich miastach. Podobnie jest we Francji, w centralnej części kraju ponad 43 stopnie. Upalnie też w Polsce. W weekend na zachodzie może być nawet 40 stopni, a to może być niebezpieczne dla zdrowia, ostrzega ratownik medyczny Daniel Łuszczak.
2: Przede wszystkim przegrzanie, udary cieplne, poparzenia słoneczne. Oprócz tego oczywiście odwodnienia, zasłabnięcia, omdlenia.
1: Pamiętajcie o piciu przynajmniej 1,5 litra wody dziennie. Na koniec piłka nożna. Mecz o Super Puchar Polski odbędzie się 16 lipca w Poznaniu. Spotkanie Lecha i Górnika Zabrze zacznie się o 20:45.
0: No to sportowych emocji nie zabraknie na pewno.
1: Oj, będzie gorąco.
0: Tak jest. Gorąco to w ogóle teraz będzie.

0: idę w Melo.
1: Oj, będzie gorąco, będzie gorąco. Jak patrzyłem, to pod koniec tygodnia nawet prawie 40 stopni. My się przecież ugotujemy po prostu wszyscy. A tymczasem 18 na zegarkach. Konrad Straczek, cześć, witajcie. I zapraszam, idziemy w Melo. Oczywiście jak zawsze z najlepszą muzą. Japes, Hype, Sam Harper i Waterfalls. To na dobry początek, gramy.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

Two Colors z Meloradio, tak podkręcamy tempo na 16 minut po 18. A niezłe tempo też narzuciła, słuchajcie, reprezentacja Norwegii na tegorocznym mundialu. Ograli ostatnio Senegal, no i to tak, że w Bergen dosłownie zadrżała ziemia. No ale, co się dziwić, że oni tak dobrze grają, jak na mistrzostwa pojechali, uwaga, z własnym żarciem, zabrali, słuchajcie, pół tony ryb, 300 kilo łososia i 200 halibuta, no i całe szczęście, bo jakby się najedli amerykańskiej pizzy i fryteczek, no to po tym boisku zamiast biegać, to mogliby się co najwyżej turlać.

0: Fire, fire, tak podkręcamy tempo w Meloradiu, 25 minut po 18. Niezły ogień też będzie już w ten weekend od piątku do 28 czerwca, czyli do niedzieli w Boszkowie na plaży Sadyba, bo tam Euforia Festival 2026. Mocne brzmienie, energetyczne sety, a ja mam dla was i dla waszej ekipy karnety na to wydarzenie. Dajcie znać na WhatsAppie, pokażcie, jak byście zareagowali, gdybyście dowiedzieli się, że to właśnie wy jedziecie. Czekam na wasze głosówki, odnośnik do WhatsAppa na meloradio.pl.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Castorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
3: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 24 czerwca do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Marek, szefowa cię prosi.
5: Potem.
4: A teraz co robisz?
5: Walczę z potem.
4: Zrób to skutecznie.
5: Ale jak?
4: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
6: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
7: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
8: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
9: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do środy z kartą Moja Biedronka. Sery żółte w plastrach Światowit od 300 do 500 gramów. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Parówki z szynki Kraina Wędlin 250 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie soki, nektary i napoje Reviva. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
0: O reklamie. Meloradio Kielce. Słuchaj na 103,9 FM.

0: Avicii i Waiting for Love. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu. A ja mówiłem wam, że mam dla was zaproszenia i dla waszej ekipy na Euphoria Festival 2026, czyli na znakomite rozpoczęcie wakacji. Od piątku do niedzieli się będzie działo w Boszkowie na plaży. No między innymi będzie Buzz Jackers, David Penn, DJ Inox, czy chociażby Lucas and Steve. No i pytałem, jaki byłby wasz okrzyk radości, gdybyście dowiedzieli się, że to właśnie wy jedziecie. No i Szymon się nagrał na naszym radiowym WhatsAppie.
1: Jak ja bym się dowiedział, że wygrałem, to powiem tyle. Jadą świry Boszkowo!
0: No to słuchajcie, ja czekam w takim razie na nagranie z autostrady i z trasy z tym okrzykiem. Jadą świry, jadą, bo to właśnie wy, ty Szymon i wasza ekipa jedziecie na Euphoria Festival.

0: Def Melo.
1: Spadło mi auto na rondzie, ty miło jak z filmu o Bondzie. Trzy pasy wolne nie szkodzi, podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna, Olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki siostra,
2: weź już ten płyn, lepiej zostaw.

0: Tak, podkręcamy tempo w Meloradiu jeszcze przed 19, a po 19 oj sporo się będzie działo, bo będę miał dla was siano do rozdania. No, a biorąc pod uwagę, że wakacje się zbliżają, to myślę, że każdemu takie 200 dodatkowe się jak najbardziej przydadzą. Oczywiście najlepszej muzy też nie zabraknie, bo w końcu idziemy w Melo.
1: A już o 19 zagramy
0: Body Tak. Oj, się będzie działo, ale Farben punktualnie o 19, bo kiedy inni gadają, my gramy. Zatem zostańcie z Meloradiem, żeby niczego nie przegapić.

0: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Idę w Melo.
2: To już 19 na zegarkach się zrobiła, ale oczywiście mam dla was mnóstwo muzy, której nie zabraknie w tej godzinie. Będzie Body Tak, to na dobre wejście w tę godzinę, ale Farben razem z nami. Za chwilę też m.in. Enrique Iglesias i Pitbull. No i za chwilę też dla kogoś z was będę miał szybką kasę. 200 jeszcze przed wakacjami. Konrad Straczek, cześć, witajcie i zapraszam.
1: Melo Radio. Idę w Melo.

0: No to do kogoś z was już za chwilę popłynie mamona, a przynajmniej takie mam, taką mam nadzieję. Numer telefonu właśnie wybieram. Przypominam, że czekam do 5 sygnałów, no ale mam nadzieję, że tak długo czekać nie będę musiał. Pierwszy sygnał za nami.
1: Tak słucham.
0: Cześć, Konrad Traczyk, Melo Radio z tej strony. Czy ja się do Kingi dodzwoniłem?
1: Tak, to ja.
0: Jaka radość w głosie. Ja myślę, że ty chyba się domyślasz w takim razie, w jakiej ja sprawie dzwonię.
1: Nieważne w jakiej, ważne, że dzwonisz, to i tak już jest mega fajna.
0: Boże, Kinga, żeby wszystkie dziewczyny tak reagowały, jak ja do nich dzwonię, to ja byłbym naprawdę bardzo szczęśliwy. No ale, że dzwonię z kasą, to podejrzewam, że to też jest jeden z tych powodów, dlaczego jesteś taka radosna. No właśnie.
1: Nie, pewnie.
0: Na co ty tego siana potrzebujesz?
1: Wiesz co, wczoraj niestety spędzając zarąbiście czas nad jeziorem, zwróciłam swój telefon, więc pewnie przyda się dołożyć do nowego telefonu.
0: Matko, jak ty ten telefon straciłaś?
1: No wiesz, jak relaks, słoneczko, jeziorko, no i gdzieś tam rzeczy obok położone, nagle wracasz do domu, orientujesz się, że telefon został, więc był to drogi wypad nad jezioro.
0: Ajajajajaj.
1: Więc było warto.
0: Słuchaj, no to ja mam dla ciebie 200 zł do tego nowego telefonu w takim razie. Jaka radość. Słuchaj,
1: no teraz to ja mogę pracować dalej.
0: Ideolo Kinga, to ja tak zapytam jeszcze, tak troszkę gdzieś tam zajrzę, że tak powiem. Ty z chłopem tam byłaś nad tym jeziorem?
1: No byłam, no.
0: No to w takim razie nie tylko telefon trzeba wymienić, ale i chłopa, skoro nie dopilnował, ale to my już sobie porozmawiamy poza anteną.
2: Szybka kasa od Meloradia.
3: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: To Robin Schulz, to Better Times i to już 27 minut po 19. Dzisiaj Dzień Ojca, wszyscy świętują, składają życzenia, a już za chwilę podpowiem wam, gdzie zabrać starego, żeby się czuł prawie jak u siebie w domu. Artemas też nam zagra, to już za moment, zostańcie z Meloradiem. Meloradio!
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: to promocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Melo Radio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Melo Radio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema, bakłażan.
1: Autopromocja. Reklama. Ty plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
2: Już w najbliższy czwartek przyjdź na otwarcie nowego sklepu dla zwierząt Maxizo w Kielcach. Zapraszamy 25 czerwca od godziny 9 do parku handlowego Perfect Park Kielce przy ulicy Ściegiennego 503. Z okazji otwarcia nowego sklepu Maxizo minus 20% na wszystko przy zakupie minimum 2 produktów z aplikacją Maxizo. Zapamiętaj nasz adres. Maxizo w parku handlowym Perfect Park Kielce przy ulicy Ściegiennego 503. Maxizo. Wszystko dla Twojego pupila. Szczegóły na maxizo.pl.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
6: Sunrise Festival powraca. Od 30 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu pod Czelu. Skuter, Afrojack, Hardwell i wielu innych. 3 dni, 4 noce. Legendarne afterparty. Sunrise Festival. Energia, która nie gaśnie nawet o świcie. Poleca Melo Radio.
7: Zapraszam do stanowiska.
8: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
7: Pani Ania jest na urlopie.
8: Czyli niczego nie załatwię.
7: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką, niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
8: Uff, no i to jest zmiana.
9: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla Was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO. Po reklamie.
0: Meloradio Kielce. Słuchaj na 103,9 FM.

Bryska i odbicie w melo. Tak podkręcamy tempo przy wtorku i idziemy w melo. W Dzień Ojca przy okazji. A ja obiecywałem wam, że będę miał propozycje dla waszych starych, gdzie najlepiej z nimi pojechać. No okazuje się, słuchajcie, że najlepiej to do Sopotu, bo w Sopocie co trzeci mieszkaniec, słuchajcie, jest po 60. Także albo ojca można zabrać, albo można dziadka, albo babcię. No tam na pewno się nudzić nie będą. Niemal najstarsze miasto w Polsce. W Ciechocinku już podobno drżą ze strachu.

0: Tak, podkręcamy tempo. W Meloradio u nas Alan Walker jeszcze przed 20, ale spać bynajmniej nie idziemy, bo mam dla was jeszcze masę muzyk. To tam na drugiej zmianie, gdzieś tam już lekko może przysypie, już może o pójściu do domu. No to za chwilę na pewno jeszcze bardziej się rozbudzi, bo sporo dobrych kawałków.
1: A już o 20 zagramy
0: Just the way you are. David Guetta punktualnie o 20, bo kiedy inni gadają, my gramy.

0: Reklama. Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
1: Przed nami kolejny dzień z mundialem w TVP. A dziś grają Anglia, Ghana, Portugalia, Uzbekistan, Panama, Chorwacja. Oglądaj od 18.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
2: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
3: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sharedcare.pl. Czekamy na twoją historię.
4: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Po reklamie. Idę w Melo.
5: 20 nam się na zegarkach pojawiła, Dzień Ojca cały czas trwa. A jakie są kultowe teksty waszych ojców? Dajcie znać na WhatsAppie Meloradio. Czekam na wasze głosówki, na wasze wiadomości. Odnośnik do WhatsAppa macie na meloradio.pl. Czekam na kultowe teksty waszych ojców, ale mu zaczekała nie będzie. David Guetta i Just The Way You Are otwiera nam tę godzinę. Za chwilę też między innymi pojawi się Magnetic. Konrad Straczyk, cześć, witajcie i zapraszam.
0: Meloradio.

0: Ależ skład zmontowali. Jonathan PZ Liwka w Melo Radio 16 minut po 20. Ja pytałem was parę chwil temu o kultowe teksty waszych ojców. No i proszę bardzo, Adix.
1: Często jeździliśmy na mecze reprezentacji. Depnij, pip, synu, bo na hymn nie zdążymy. Także co mecz, to żebyśmy zdążyli na hymn.
0: Mocne, mocne. Mysza z kolei napisała na WhatsAppie, że tata choć na emeryturze zawsze mówi: nie mam czasu. To słuchajcie, jak my zawsze mówimy, że coś zrobimy zaraz, to my się tego od starych chyba nauczyliśmy.

No, z takimi numerami to nawet na drugiej zmianie w robocie tak jakby przyjemnie. I Sophie Lis-Bextor i gramy tak na 28 minut po 20 w Meloradiu. To jest też dobry moment, żeby wejść na meloradio.pl i zgłosić się do szybkiej kasy, bo już jutro będziecie mieli szansę na kolejne 200. No jak zgarnić takie 200 od Meloradio, to może jutro nawet do roboty nie trzeba będzie iść na drugą zmianę? Kto wie?

0: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
1: Calvin Harris i Rihanna za nami na 18 minut przed 21. Teraz będzie ktoś zupełnie inny, ale też ktoś, kogo doskonale znacie i lubicie. Marlon Hofstadt. No chyba go nikomu nie trzeba przedstawiać. No a my, jak zawsze, mamy dla was najlepsze świeżynki. No i taką świeżynkę, którą właśnie Marlon Hofstadt stworzył, numer I Like. Już teraz dla was mam. Podkręćcie mocno podkręćcie głośniki, bo to kawałek, który myślę, że nieraz zagra w waszych furkach tego lata.
0: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: She's So Hyde w Melo Radio jeszcze przed 21. Niektórzy z was pewnie teraz jeszcze siedzą w robocie, ale jak tak sobie człowiek pomyśli, że już w piątek startują wakacje, no to od razu się chyba cieplej na serduszku robi, co nie? Ale to zleciało. Tak jak zleciało do tego, że za chwilę 21.
1: A już o 21 zagramy
0: I Run. Tak punktualnie zagramy o 21, bo kiedy inni gadają, to my gramy dla tych, którzy w robocie albo być może gdzieś tam na ostatnich zakupach wieczornych.

0: Reklama. Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
1: Przed nami kolejny dzień z mundialem w TVP. A dziś grają Anglia, Gana, Portugalia, Uzbekistan, Panama, Chorwacja. Oglądaj od 18.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
2: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Ale sztosy!
4: Ale co?
3: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
0: Po reklamie. Idę! Idę w Melo!
5: Nie ma spania, to czas grania. Od I Run zaczynamy 21, ale w przygotowanej przeze mnie playce też m.in. Pitbull i Afrojack, będzie też Gabry Ponte, Kygo, to wszystko jeszcze przed 22, więc warto być razem z nami. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam. Ruszamy.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

Karnawał na kwadrans po 21:00. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu. Czy niedługo nie będziemy musieli spać, żeby być wypoczęci? No wszystko jest możliwe, bo czytam właśnie w internetach, że zrobili ostatnio taki eksperyment, w którym oszukali mózg myszy, że tam niby część funkcji się wyłączyła, a one, uwaga, uznały, że są wypoczęte. No czy to się też na ludziach da zrobić, to się pewnie dowiemy za jakiś czas. No ale ci, którzy dużo imprezują, no to wiedzą, że po dobrym melo z dobrymi napojami, no to człowiek też i po 2 godzinach potrafi uznać, że jest już wyspany i wypoczęty. Gorzej tylko, że później trochę boli głowa.

Florida i Sia na antenie Melo Radia, tak podkręcamy tempo. Ja już odliczam dni do Sunrise Festival. Nie wiem jak wy, to już coraz bliżej. Od 31 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu się będzie działo. Będzie Afrojack, będzie Hardwell, James Hype, Morten, będzie Rehab. No i będzie też on, czyli Sony Fodera, który już teraz przed nami razem z Libianką i Let Me Be In Your Arms.

Justin Bieber i Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Tak podkręcamy tempo w Melo Radio na kwadrans przed 22. Justin Bieber i Nicki Minaj nie wystąpią w polskiej edycji Tańca z Gwiazdami, ale przeglądam internety i słuchajcie, jest taka nieoficjalna lista gwiazd, które mają się pojawić. No i na przykład ma pojawić się Joanna Jędrzejczyk, Izabela Kuna, Paweł Małaszyński, Jessica Mercedes, ma być też Dawid Swakowski, czyli żurnalista, Kuba Szmajkowski, ale też Jakub Patecki, czyli Patec jednym słowem. No jak to się potwierdzi, to ja czekam jeszcze w takim razie na Friza z Majusią. A to już DNA, David Guetta, Andrea Bocelli. Podkręcamy tempo, dajcie głośniej.

Ależ to dobrze brzmi. Tobi Romeo i Fly High w Melo jeszcze przed 22. O, to chciałem powiedzieć. Bawcie się dobrze tej nocy, bądźcie niegrzeczni. Wracam jutro po 18. Wszystkiego dobrego. Hej!

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Poznałam kolegę z okolic swoich i pomyślałam, żeby się wybrać może na go-karty.
2: Pati, 200 wylecą do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

moście. Czekamy, aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: słuchaj na 103.9 FM. Autopromocja.
1: No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
2: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
3: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
1: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś smętów gdzie indziej.
3: A miałbyś takie piękne życie.
4: No dramat.
2: Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
3: Marcin
1: i Daria.
0: M to muzyka.

tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę.

0: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.
1: Piotr Gierzyński, Miasto Młodości, a dziś ze mną jest...
2: Marta Steiner z Nuflow Jobs.
1: I będziemy rozmawiać o pracy w IT i o raporcie, który powstał na temat pracy w IT w zeszłym roku, 2020. I to jest raport, który jest dość obszerny i wydaje mi się, czy dobrze zrozumiałem, że on skupia się w sumie na tych zmianach, które pojawiły się w związku z tym, jak cały świat owładnęła pandemia.
2: Dokładnie tak. Ja akurat w Nuflow Jobs zajmuję się wszelkiego rodzaju badaniami, rozwojem produktu, ale też spod rąk mojego zespołu tutaj w Nuflow Jobs wychodzą wszelkiego rodzaju raporty rynkowe, nie tylko na bazie danych deklaratywnych, czyli tego, co mówią sami respondenci, ale też raporty, które powstają na bazie naszej bazy danych i wszelkich danych, które generycznie gromadzimy po to, żeby rynkowi dostarczać różnego rodzaju insightów, informacji o trendach, o tym, co się na tym rynku dzieje. I faktycznie tak jest, że pandemia w 2020 roku nie zatrzęsła rynkiem IT, ale spowodowała, że pojawiło się na tym rynku parę zmian. Nie tylko jeśli chodzi o zapotrzebowanie na kandydatów, na specjalistów IT, ale także w zakresie zarobków, ale też trybu pracy i benefitów, jakie pracodawcy zaczęli oferować pracownikom, zwłaszcza tym wykwalifikowanym, no głównie po to, żeby ich przyciągnąć do siebie, do firmy na swój pokład, a przyciągnąć chcą nadal i robią to dość intensywnie, dlatego że ten rynek bardzo dynamicznie się rozwija. W tym momencie po okresie takiego załamania, które nastąpiło głównie w marcu, obserwujemy duży, gwałtowny wzrost zapotrzebowania na pracowników IT, a on jest głównie spowodowany tym, że rośnie zapotrzebowanie na usługi IT wszelkie, nie tylko dla branż, które do tej pory tych usług potrzebowały, ale też dla nowych branż, które muszą wejść w usługi informatyczne, żeby po prostu istnieć, zarabiać i się utrzymać.
1: Mówiła Pani o początkowym załamaniu, czyli pandemia również branżę IT początkowo negatywnie dotknęła.
2: Tak, na pewno ciężki był dla rynku początek marca. To był moment, w którym do Polski docierały informacje dramatyczne, głównie z Włoch, i o tym, jak sytuacja jest zła, jak wiele komplikacji, szczególnie w tym sektorze medycznym czy opieki zdrowotnej, powoduje, jakie ryzyka ze sobą niesie. I później ta informacja o pacjencie zero na początku marca z pewnością spowodowała, że ten rynek na chwilę zamarł. Ja bym to nazwała takim wyczekiwaniem, co się stanie. Jak ten wirus wpłynie nie tylko na ludzi, na ich zdrowie, ale też na gospodarkę, jak bardzo w tej gospodarce zamiesza, jak wielki kryzys może wywołać, jeszcze wtedy nikt tego nie wiedział. I jednocześnie pojawiła się informacja o lockdownie, czyli taka potrzeba przejścia totalnie na pracę zdalną, gdzie też to wymagało może nie tak wielkiego przygotowania jak w innych branżach, bo branża IT jest przygotowana i świetnie sobie radzi, jeśli chodzi o taką pracę w zespołach rozproszonych. To jednak dla wielu firm to było coś nowego i było to wyzwanie bardziej takie operacyjno-organizacyjne. I co jakby dla potwierdzenia w liczbach, faktycznie między lutym i marcem widzieliśmy spadek liczby publikowanych aplikacji, spadek procesów rekrutacyjnych na całym rynku IT. Ten spadek wynosił około 13% i utrzymywał się w sumie do czerwca. A następnie od czerwca znów nastąpił boom, gwałtowny wzrost liczby tych ofert i na końcu rok 2020 podsumowaliśmy dużym wzrostem, największym w historii. Liczba wszystkich publikowanych ofert w 2020 roku przekroczyła 26 tysięcy i było to o 60% więcej niż rok wcześniej, czyli w 2019 roku. Także było chwilowe załamanie, ale długo nie trwało.
1: Branża IT od wielu lat się prężnie rozwija, ale właśnie fakt, że poniekąd byliśmy zmuszeni przejść do tego trybu zdalnego i bardzo dużą część naszego życia i służbowego, i prywatnego przerzucić do internetu, no właśnie, to chyba dzięki temu ten taki boom jeszcze większy, to IT dostało jeszcze więcej wiatru w żagle.
2: Zdecydowanie tak. Marzec i cały rok 2020 2020 był takim rokiem, w którym niektóre sektory czy branże usychały, jeżeli można by sobie to wyobrazić jako takie gałęzie gospodarki, a inne naprawdę kwitły. I tutaj szczególnie ten duży wzrost zapotrzebowania na usługi IT nastąpił w sektorach e-commerce, czyli mam tutaj na myśli wszelkiego rodzaju sklepy internetowe, biznes, który oferuje produkty do zakupu online, wszelkiego rodzaju narzędzia do komunikacji, od hangoutsów po click meeting, przez narzędzia do prowadzenia webinarów, szkoleń. To jest zawsze system naczyń połączonych i jedna branża wymaga pewnych zastosowań i narzędzi i pociąga wzrost czy wzrost zapotrzebowania w innych sektorach, na przykład właśnie w tym sektorze usług stricte gwarantujących te narzędzia właśnie do komunikacji online. Na pewno bardzo mocno rozwinęła się branża fintech, czyli wszelkiego rodzaju rozwiązania finansowe. Więc tak, te trzy branże wiem, że przeżywały gwałtowny rozkwit. Z kolei inne branże, jak chociażby transport, czy turystyka, czy gastronomia, no musiały sobie poradzić z ogromnym spadkiem w przychodach i w zainteresowaniu generalnie ofertą. I to ma znaczenie na tyle, że branże IT to są w dużej mierze software house'y. Czyli firmy, które oferują innym branżom wytwarzanie różnego rodzaju usług, aplikacji, oprogramowania IT. I teraz firmy czy software house'y, które były skupione na dostarczaniu usług właśnie dla branż, które usychały, chociażby dla tej gastronomii czy turystyki, no musiały zrobić odwrót czy przewrót mały w środku i przestawić się na wytwarzanie dla branż, które dobrze prosperują i w których usługi faktycznie przeżywają ten rozkwit i jest na nie zapotrzebowanie. Więc myślę, że to stąd też było takie zachwianie, to takie tąpnięcie w marcu, bo nie tylko ze względu na to wyczekiwanie, ale także taki wewnętrzny przewrót, przestawienie się na inne usługi, inne odnogi swojej działalności, uruchomienie nowych produktów, z których można pozyskiwać przychód, a jednocześnie branża przygotowywała się procesowo do tego, żeby zacząć sprawnie działać zdalnie, bo to nie jest tak, że wszyscy działali zdalnie i ta efektywność po przejściu wszystkich działów, łącznie z działami HR, po działy związane z designem, gdzie raczej zespoły pracowały na miejscu przy biurku, miało jakąś strefę coworkową, czy strefę do współpracy. I to też wymagało takiego przepięcia, czy usprawnień stricte strukturalnych, operacyjnych, takich administracyjnych. I to chwilę trwało. Trwało te 3 miesiące, później płynnie branża weszła w nowy tryb.
1: Jesteśmy w nowym trybie zdalnym. Jak zmieniło się podejście do pracy od strony pracownika i w drugą stronę, jeśli chodzi o branżę IT? Bo na pewno te zmiany, zresztą w tym raporcie to widać, że pewne zmiany, wymagania wobec pracowników i wobec pracodawcy się pozmieniały.
2: Tak, to jest bardzo ciekawe zagadnienie, bo z jednej strony rosną zarobki, z drugiej strony rosną oczekiwania. To nie jest tak, że rosną zarobki, a oczekiwania się nie zmieniają. I tych oczekiwań, tych wymagań względem pracowników na pewno było więcej. To, co zauważamy, że pojawiło się nowego i jest nowym trendem, nowym wymaganiem czy nowym takim zbiorem wymagań, to są wymagania na poziomie miękkim. My wiemy z licznych analiz, że te umiejętności miękkie bardzo często decydują o tym, czy ktoś zostaje w firmie i odnosi sukces, awansuje czy nie. I z raportów chociażby dostarczanych przez LinkedIn wiemy, że większość rekrutacji, które się nie udały, czy okresów próbnych, które nie zakończyły się przedłużeniem umowy, wynika z tego, że człowiek okazał się po prostu albo niedopasowany do kultury organizacyjnej, czy do core values organizacji, albo nie posiadał umiejętności miękkich, które pozwoliły mu po prostu być w firmie i współpracować efektywnie z innymi ludźmi. I tutaj ten aspekt miękki, te umiejętności leadershipowe, współpracy, interakcji okazały się jeszcze bardziej kluczowe właśnie ze względu na to, że wszystkie zespoły, całe organizacje przeszły na pracę zdalną, nie tylko działy IT. Więc to na pewno było takim nowym zjawiskiem na rynku i utrzymuje się do dziś.
1: Czyli tak naprawdę już w tym momencie nie tylko umiejętności stricte połączone z zawodem, ale też to, jak potrafimy pracować z ludźmi. Tak najprościej mówiąc, dopasować się do środowiska, to też jest istotne. Już nie wystarczy być doskonałym w tym, co się robi.
2: Zdecydowanie tak. I to, co my obserwujemy, co mówią nam nasi respondenci w badaniach, To jest tak w tym momencie, że wraz z tym wzrostem całego rynku, wraz z wzrostem zapotrzebowania na usługi IT, całe środowisko IT rośnie i gwałtownie się rozwija. To oznacza, że staje się coraz bardziej kompleksowe, jest coraz więcej interakcji między zespołami. IT zaczyna współpracować bliżej biznesu, gdyż jest to konieczne dla szybkiego wzrostu. IT po prostu musi wiedzieć i jeszcze bardziej rozumieć cele biznesowe, strategie organizacji. To wszystko wymaga bardzo takiej szerokiej współpracy, integralnego podejścia i tak naprawdę na koniec świadczy o efektywności i o tym, czy firma odnosi sukces, bo w tej chwili usługi IT najczęściej są kompleksowe i zintegrowane. Zintegrowane usługi powstają w zintegrowanych zespołach. Jeśli zespoły nie są zintegrowane, nie ma odpowiednio przypisanych ról, procesów, takiego zaplecza operacyjnego czy narzędzi do pracy, no to produkt na koniec również jest to ryzyko, że nie będzie zintegrowany, nie będzie wartościowy dla rynku, nie wniesie dla użytkowników wartości.
1: Jedną też z ciekawych kwestii, które widziałem w tym raporcie, jest to, że pracodawcy poszukują chętniej i częściej pracowników już z doświadczeniem. IT jeszcze chociażby 2 lata temu, jak nawet ze znajomymi rozmawiałem, kojarzyło mi się z taką branżą, w którą trzeba iść i to jest dobry pomysł na przebranżowienie się, żeby rzucić to, co się teraz robi, jeżeli oczywiście nie jesteśmy zadowoleni i pójść w IT, bo to jest dobry plan. To jak to wygląda teraz, jeżeli faktycznie pracodawcy wolą już tych pracowników z doświadczeniem?
2: Muszę potwierdzić, że faktycznie tak jest, że pracodawcy skupiają się głównie na pozyskaniu doświadczonych pracowników. W 2020 roku w No Fluff Jobs 50% ofert to były właśnie oferty dla seniorów. Następnie dużą grupę ofert stanowiły oferty dla midów, czyli dla tych pracowników ze średnim poziomem doświadczenia. Na średnim poziomie zaawansowania, a tylko 5% ofert stanowiły oferty dla juniorów.
1: Tutaj jeszcze tylko wyjaśnijmy, seniorzy, chodzi o doświadczenie w pracy, bo nie każdy może rozumieć ten slang. Nie mówimy tutaj o seniorach 60-70+.
2: Tak, seniorzy to są ci najbardziej doświadczeni, z dużym bagażem doświadczeń w wielu projektach, którzy pracują w branży od lat i właśnie rozumieją to kompleksowe środowisko, umieją się w nim zwinnie, sprawnie poruszać. Więc faktycznie ta liczba ofert dla juniorów w 2020 roku względem 2019 spadła dwukrotnie ponad, bo z 12 do 5%, ale jest światełko w tunelu, bo zbadaliśmy pierwszy kwartał 2021 roku i wiemy, że jest odbicie. Wiemy, że tych ofert dla juniorów przybywa. W pierwszym kwartale 2021 widzimy plus 36% ofert więcej. Mamy nadzieję, że ten trend się rozwija i ten trend się utrzyma, dlatego że tak jak mówimy o zróżnicowaniu, jeśli chodzi o sam rynek, o tym, że ten rynek dostarcza usługi dla wielu różnych branż, w zasadzie dla każdej branży jest w stanie dostarczyć jakąś wartościową usługę, to tak samo ta różnorodność jest niezwykle ważna w środku i ta kompleksowość wręcz tej różnorodności wymaga. Mówię tutaj o kompleksowości kompetencji i działań. I juniorzy są potrzebni ze względu na to, że zdrowe zespoły zawsze nie tylko zapewniają taką różnorodność na poziomie kompetencji, czyli musi być tester, musi być deweloper, front-end deweloper, back-end deweloper, designer najczęściej, jeśli to jest usługa wystawiona w sieci z jakimś interfejsem, ale musi być też zróżnicowanie właśnie na poziomie seniority, żeby ten zespół był zdrowy i zdrowo działał, bo jak w każdym projekcie są wymagania czy zadania trudne, kompleksowe, wymagające szerokiej wiedzy, ale są też zadania drobne, na których juniorzy się uczą i których nie chcą podejmować się seniorzy, bo jest to po prostu dla nich żaden rozwój, żadna ciekawa praca do wykonania. Więc zdrowo jest mieć juniora. Drugą jeszcze rzecz chciałam wspomnieć, bo faktycznie jest tak, że tych ofert jest mniej, ale to nie znaczy, że pracodawcy w ogóle nie szukają juniorów. Pracodawcy szukają juniorów tylko nieco innymi drogami. Niekoniecznie wystawiają oferty publicznie, chociażby na jobboardach, czy na portalach, czy w sieci, ale szukają własnymi drogami wewnętrznie. I jest to na to zapotrzebowanie i teraz to jest ważne dla juniora, co bym mogła doradzić ludziom, którzy chcą wejść w IT,
1: no właśnie.
2: To przede wszystkim być widocznym, udzielać się, nawiązywać kontakty na LinkedInie, sprawdzać fora, chwytać się projektów, chociażby takich open source'owych, czy brać udział w hackathonach, zaczepić się generalnie, chodzić na meetingi, chociażby brać udział w webinarach, w wydarzeniach online, jeśli nie jest to możliwe w offline, ale być, po prostu być i być widocznym, bo ta praca jest, tylko trzeba się umiejętnie przygotować i dać szansę się znaleźć.
1: To już zdążyła Pani jednocześnie odpowiedzieć na moje kolejne pytanie, bo chciałem zapytać, jak to jest właśnie z tym przebranżowieniem, czy cały czas faktycznie to jest dobry kierunek, ale skoro rośnie, znowu rośnie zapotrzebowanie na juniorów, to rozumiem, że cały czas jest to dobry pomysł. Natomiast jak wygląda sytuacja z młodymi, czy to dla nich jest dobry kierunek, żeby pójść na przykład na studia i myśleć o IT już od progu studiów, czy ten rynek i nie dojdzie do przesytu może w ten sposób, skoro on cały czas rośnie.
2: To może zacznę od tego ostatniego zagadnienia. Rynek nie dojdzie do przesytu. Rynek się tak gwałtownie rozwija, że my w tej chwili nie jest problemem zapewnienie szerokiego wachlarzu ofert dla pracowników. Większym wyzwaniem jest nadążenie z pozyskiwaniem kandydatów dla tych wszystkich ofert pracy, dla tych wszystkich pracodawców, którzy tak gwałtownie, intensywnie szukają. W Polsce cały czas brakuje 50 tysięcy specjalistów IT. W Europie szacuje się, że to jest 600 tysięcy. Mamy sytuację, w którym obowiązuje praca remote i jest coraz bardziej popularna, więc te fluktuacje między krajami cały czas są. Ludzie migrują, szukają pracy nie tylko w Polsce, ale i za granicą. To są otwarte drzwi dla każdego, kto faktycznie się dobrze przygotuje do pracy i zdobędzie wiedzę i doświadczenie. I teraz to drugie zagadnienie, czyli czy trzeba pójść na studia informatyczne, czy one są nadal w cenie. Oczywiście one, to zależy, kto na to patrzy i kto odpowiada na to pytanie. Bo
1: no właśnie, bo
2: pewnie
1: pozwolę
2: tak,
1: sobie przerwać na sekundkę, bo jeszcze uzupełnię. Kiedyś, rok temu to chyba, może nawet więcej, czytałem artykuł, w którym właśnie jeden z właścicieli czy prezesów dużej firmy IT mówił o tym, że podczas rekrutacji przychylniej patrzy się na osoby, które są po studiach, a nie po kursach. I czy cały czas to działa, że faktycznie młody człowiek, który chciałby wejść w ten świat i tym się zajmować, powinien myśleć bardziej o studiach, czy ten kurs jednak wystarczy?
2: Na pewno studia są na plus i na pewno będzie to dodatkowa wartość takiego kandydata na rozmowie rekrutacyjnej. Jednak 5 lat przygotowania, ta wiedza taka, ona się przydaje nawet seniorom i seniorzy często też po tą wiedzę sięgają właśnie ze studiów, ale to nie jest warunek konieczny w tej chwili. My zbadaliśmy pod koniec 2020 roku juniorów, którzy, czy opinie, czy sytuacje juniorów, którzy już pracują w branży IT i okazało się, że oni weszli do tej branży niekoniecznie po studiach informatycznych. 30% skończyło studia licencjackie, faktycznie nie te pełne studia 5-letnie, ale i licencjackie. Tyle samo, bo 30% około skończyło kursy i 7% studiowało na pełnych studiach informatycznych. I teraz branża, myślę, że przygarnie i zatrudni każdego, kto po prostu coś umie, ma tą postawę otwartą na naukę, nie boi się wyzwań, jest osobę, która jest komunikatywna, chce się uczyć, ale przede wszystkim osobę, która jest proaktywna, bo z pewnością no, na pracę nie mają szans juniorzy, ale nie tylko juniorzy, czy w ogóle ludzie nie mają szans, którzy siedzą za biurkiem i po prostu czekają, aż ktoś im na te biurko pracę przyniesie, więc z pewnością junior z werwą, energią, zacięciem i chociażby po skończonym 6-miesięcznym kursie ma szansę na wejście do branży. I to też widać w tych trendach czy w kierunkach studiów, jakie otwierają w tej chwili uczelnie wyższe. Też raczej się skupiają na tym, żeby zapewnić studia licencjackie albo uruchamiają podyplomówki, które są krótsze, ale dają jakiś zestaw wiedzy niezbędnej do startu i w te podyplomówki wkomponowują projekty, które są komercyjne, tak żeby te osoby mogły złapać trochę tego doświadczenia, tego obycia, obycia z bycia w IT. No i stąd też ten wysyp różnego rodzaju kursów, które też nie są bezwartościowe, bo dobrze przygotowany kurs z dobrym trenerem, z kompleksowym programem i z takim nastawieniem na praktykę i wymianę wiedzy z pewnością pomaga znaleźć pracę.
1: Tak jak pani już wielokrotnie wspomniała, czyli tak naprawdę chodzi o naszą aktywność, o to, żeby ktoś pracował nad sobą i nawet taki półroczny kurs wystarczy. Ważne, żeby samemu działać i próbować się rozwijać w tej branży, w tym miejscu.
2: Tak, myślę, że przede wszystkim konsekwencja jest istotna i przede wszystkim mądre uczenie się i sprawdzanie, co na tym rynku piszczy, bo to co my widzimy, jaki jest problem, z którym borykają się juniorzy. Bardzo często w naszych badaniach na pytanie zadane, kim byś chciał być w IT, albo co byś chciał robić, w czym byś się chciał specjalizować, bardzo duża grupa ankietowanych odpowiada: nie wiem. I ludzie chcieliby wejść w IT, ta branża się wydaje przyszłościowa, pasjonująca, ciekawa, więc na pewno kusi, ale ludzie czasami popełniają ten błąd, że uczą się niekonsekwentnie, to znaczy zaczynają się uczyć technologii różnych, nie z tej samej działki, czyli nie patrzą na to, kim ja faktycznie chciałbym być, czy chciałbym robić chociażby gry, bo lubię grać w gry i chciałbym zrobić kiedyś własną sam w zespole IT, no ale żeby zacząć programować gry, trzeba zdobyć pewien set kompetencji i to są bardzo określone kompetencje, gdzie zapotrzebowanie jest na konkretne technologie, a część juniorów uczy się w ten sposób, że zabiera się za branżę gamingową, uczy się języka programowania czy jakiegoś frameworku związanego z gamingiem, po czym skacze na coś innego i zaczyna się uczyć chociażby Kotlina, który jest, no, bardzo się przydaje dla takich projektów stricte związanych z aplikacjami mobilnymi, więc jakby uczą się wszystkiego po trochu, a na koniec nie mają wystarczającej wiedzy z niczego, żeby być wartościowym takim człowiekiem, który może wejść i już zacząć po jakimś czasie coś wytwarzać. To jest duży błąd, bo to generuje koszty, a na końcu nie daje takiego spójnego, kompleksowego przygotowania. No i w oczach pracodawcy to jest widoczne, tak, że ten człowiek nie ma pomysłu na siebie, że on tak jeszcze cały czas poszukuje, więc może dajmy mu jeszcze trochę okrzepnąć, niech zdecyduje, co chce robić, dopiero potem niech do nas przyjdzie.
1: Czyli bardzo istotna jest taka specjalizacja tak naprawdę, tak? To, żeby ustalić już bardzo wcześnie, co się chce robić. To też duża odpowiedzialność, myślę, bo nie zawsze możemy wiedzieć, jak skończymy z tym, co będziemy robić, czy to faktycznie będzie nam sprawiało przyjemność.
2: Jasna sprawa, to jest zawsze ryzyko, ale myślę, że jak w każdym zawodzie i trzeba po prostu na siebie spojrzeć, na to, kim ja jestem, jakie ma kompetencje i co ja chcę w życiu robić. I to naprawdę bardzo upraszcza myślenie o tej przyszłości i daje jakiś taki sensowny obraz tego, za co ja powinienem się zabrać. Mogę powiedzieć na przypadku chociażby osób, które się przebranżawiają na stanowiska czy na specjalizacje związane z designem, z UX-em, user experience, analiza biznesowa czy generalnie projektowanie usług, bardzo fajna przyszłościowa dziedzina, tutaj też zapotrzebowanie rośnie i są to osoby, które na przykład studiowały architekturę, więc one same z siebie, skoro poszły na architekturę, no miały jakiś zmysł przestrzenny, projektowały już coś i teraz liczą się jakby kompetencje i takie naturalne talenty, które można przekuć na branżę IT i na tą specjalizację, którą ostatecznie wybierzemy. I też w IT, co jest ciekawe, jest tak, że szereg pewnych kompetencji pozwala zajmować i rozwijać się w bardzo różnych obszarach. Powiedzmy, taki specjalista od user experience zaczyna od prototypowania, od projektowania usług. Za chwilę może wejść w działkę czy w dziedzinę bardziej związaną z analizą biznesową, a od analizy biznesowej już bardzo mało kroczków do tego, żeby stać się product ownerem czy product managerem i zarządzać rozwojem czy planem rozwoju całych usług. Więc to jest system naczyń połączonych. Można zacząć od czegoś małego, co jest mi bliskie, jest takie moje wewnętrznie, bliskie mojej osobowości i z biegiem czasu, czy z biegiem, w którym zdobywamy doświadczenie, przebranżawiać się również trochę, czy przesuwać w lewo, w prawo, również już w środku w branży.
1: Czyli nadal warto jest się przebranżowić, a ja chciałem jeszcze dopytać właśnie, zaglądając w przyszłość i tak perspektywicznie, jak młodzi ludzie chcą pójść teraz do IT, to w jakiej specjalizacji jest ta najlepsza przyszłość? Gdzie, w którym kierunku mogliby iść, żeby myśleć o tym, że będzie tam najwięcej dla nich miejsca?
2: Oczywiście, to też zależy, na jaki aspekt patrzymy, czy jaki aspekt weźmiemy pod uwagę. Najbardziej przyszłościowy pod kątem zarobków, które gwałtownie rosną, czy zapotrzebowania, na pewno jedno jedną z takich dziedzin jest dziedzina związana z zarządzaniem danymi i analizą danych, na podstawie których można podejmować szybciej i trafniej decyzje biznesowe, które oczywiście są związane z pewnymi kosztami czy z kierunkiem, w którym firma pójdzie w takim kompleksowym podejściu czy w myśleniu o kompleksowym rozwoju, o przyszłości. Na pewno cały czas jest zapotrzebowanie na deweloperów. Backend, frontend, co ciekawe, i trend, który się wzmocnił w 2020 roku, on już był wcześniej, ale teraz jest wyjątkowo widoczny, to trend, który mówi o tym, że pracodawcy coraz częściej poszukują full stacków, czyli nie konkretnie osób od backendu, od technologii czy frameworków języków backendowych, czy od frontendu, ale osób, które są rozwinięte i mają doświadczenie w obu tych dziedzinach, czyli umieją kodować i w backendzie, i frontendzie. I tu faktycznie rosną i zarobki dla tych ludzi, i jest więcej ofert w tej dziedzinie, co jest znów trochę bardziej skomplikowane, czy może nieprzyjazne juniorom, bo żeby być full stackiem, no trzeba najpierw, powiedzmy, być backendowcem i zacząć się rozwijać we frontendzie. Powiedzmy, umieć Javę, przejść do JavaScriptu, żeby móc trochę bardziej w tej warstwie interfejsowej pokodować. No ale nie jest to proste i wymaga lat doświadczeń, więc to również nie są oferty dla juniorów na końcu.
1: To powiedzmy jeszcze frontend i backend, bo jak już tłumaczyliśmy senior, junior, mid, to jeszcze to wytłumaczmy. Kim jest frontend, backend?
2: Jasna sprawa. Ja nie jestem deweloperem, więc wytłumaczę to w sposób, w jaki to rozumiem jako produktowiec, czyli product manager, który mocno współpracuje codziennie z deweloperami. Backend to jest wszystko to, czego user na zewnątrz nie widzi. Jest to kod, zakodowanie pewnych funkcjonalności czy całego systemu, a frontend to jest ta warstwa wizualna wystawiona do użytkownika. Czyli wszelkie mechanizmy, algorytmy, które działają pod spodem i sprawiają, że cała aplikacja, powiedzmy, działa tak, a nie inaczej, to jest sprawka backendowców, a frontend to jest wszystko to, co widzimy wizualnie i dzięki czemu możemy w ogóle tej aplikacji użyć, czyli funkcjonalności wystawione na zewnątrz.
1: No to chyba już jest jaśniej. Natomiast wydaje mi się, że to jest już jasne. Na koniec jeszcze chciałem poruszyć kwestię inną, część raportu innego, który powstał, odnośnie kobiet w IT. Ciekawa informacja, co trzecia kobieta w IT przebranżowiła się do tego świata, czyli faktycznie to przebranżowienie, jak już mówiliśmy na samym początku, cały czas działa i tak naprawdę co trzecia kobieta właśnie jest przebranżowiona z innego miejsca, z innej branży. Jakie są powody tego, że kobiety zmieniają branżę na IT, która, no, wydaje się jednak tak stereotypowo jest mocno zdominowana przez mężczyzn?
2: Tak, ta dominacja, no, tak naprawdę ma, myślę, że swoje źródło czy swoje korzenie w młodych latach jeszcze kandydatów, czy kobiet, czy mężczyzn, gdzie, no, nie oszukujmy się, na studiach informatycznych tych kobiet już wtedy jest mniej. Klasy informatyczne w liceum, czy w technikum, czy w jakiejkolwiek szkole średniej również są raczej zapełnione uczniami płci męskiej niż żeńskiej. To jest na pewno pewne wyzwanie i temat, którym należy się zająć, tak? Jak w ogóle sprawić i jak to się dzieje, że te kobiety cały czas są niszą w branży. Tak, to jest prawda, że przebranżawiają się. To też ma znów swoje korzenie w historii, jako że ich nie ma na studiach, więc nie podejmują tej pracy związanej stricte z informatyką czy z technologiami. A to, dlaczego się przebranżawiają, 40% ankietowanych kobiet, gdzie przebadaliśmy 3,5 tysiąca tych kobiet, więc całkiem ładna próba badawcza, przebranżawia się dlatego, że uważa, że branża IT jest pasjonująca, jest po prostu ciekawa, daje duże możliwości rozwoju, poczucie spełnienia, poczucie robienia czegoś ważnego, atrakcyjnego, ale głównym, na pierwszym miejscu stoją zarobki. To jest kwestia po prostu tych zarobków, które są wyższe niż w innych branżach. I tu też ciekawe, bo kobiety oczekują około 3-4 tysięcy netto na rękę, na start. I bardzo dobrze trafiają w to, jakie faktycznie są realia, jeśli chodzi o zarobki dla juniorów, bo dolne widełki wynagrodzeń sięgają 4000, górne widełki, tutaj mówię o zarówno o B2B, jak i o umowach o pracę, bo te mediany są podobne do siebie. To są pieniądze od 4 do 6 tysięcy netto na początek, ale dla tego regulara, czyli tego mida, te zarobki po wskoczeniu na ten wyższy poziom rosną dwukrotnie i wynoszą już 8 tysięcy złotych netto, nie mówiąc już o seniorach, którzy mogą liczyć na nawet senior w, powiedzmy, w big data specjalizujący się, czy generalnie w obróbce, w zarządzaniu danymi może liczyć nawet i na 22 tysiące złotych netto na rękę miesięcznie, więc jest o co walczyć, jest perspektywa rozwoju i idąca za tym perspektywa lepszych zarobków, lepszych warunków pracy.
1: I z taką bardzo optymistyczną perspektywą zakończmy tą rozmowę, bo niestety musimy, czas biegnie nieubłaganie. Więc pamiętajmy, przyszłość w IT cały czas jest, czas na przebranżowienie cały czas jest, miejsce jest dla wszystkich, i kobiet, i mężczyzn, i jak pani mówiła, tych miejsc jest cały czas bardzo dużo, więc zachęcamy, kto oczywiście ma ochotę i siłę.
2: Jasna sprawa, ja życzę ze swojej strony konsekwencji, wytrwałości i opracowania pomysłu na siebie, bo on na pewno sprawi, że będziemy mieć większe szanse na wejście do IT.
1: To było Miasto Młodości, Piotr Gierzyński. Dzisiaj ze mną była
2: Marta Steiner z No Fluff Jobs.
1: Dziękuję serdecznie.
0: Kielce. Kielce. Miasto Młodości w Meloradiu Kielce na 103,9 FM.
3: Mówi się o niej, że to choroba XXI wieku, często lekceważona, niestety dla niektórych wstydliwa, depresja, bo dzisiaj właśnie o depresji będziemy mówili. A będę rozmawiał z Agatą Komorowską, autorką bloga, pisarką, pełnoetatową matką czwórki dzieci i autorką książki Depresjologia. Dzień dobry.
4: Witam cię serdecznie, witam słuchaczy.
3: Depresja to bardzo trudny temat.
4: Łatwy, nie jest to prawda. I ciężko... Nie tylko o nim mówić, ale w ogóle zaakceptować ten fakt, że coś takiego może się nam przydarzyć, dlatego że depresja jest traktowana jako jedna z tych chorób psychicznych, a to jest temat tabu, jak wiemy. Natomiast jeden z psychiatrów, z którymi ostatnio rozmawiałam, bardzo fajnie określił depresję, że depresja to jest stan zapalny całego organizmu, całego naszego organizmu. I to jest prawda, dlatego że depresja powoduje taki ogromny brak równowagi między sercem, duszą, ciałem i rozumem. Każdy aspekt naszego jestestwa, naszego bycia szarpie się w innym kierunku. I to po prostu boli. To boli fizycznie, to boli psychicznie, emocjonalnie, to rozdziera, ale tak naprawdę nie jesteśmy w stanie tego nazwać na początku, no bo jeżeli boli nas kręgosłup albo coś się dzieje takiego, no to nie jesteśmy w stanie powiedzieć, o, depresja.
3: No tak? Właśnie, ja mam też takie spostrzeżenie, że bardzo często osoby, które później, jak się okazuje, mają depresję, zwalają winę na przesilenie wiosenne, przesilenie letnie, jakieś niewielkie niepowodzenia w pracy, nie zakładając generalnie, że może być to depresja. Mam wrażenie, że lekceważymy tę chorobę.
4: Ja myślę, że to jest troszeczkę bardziej tak, że my jej w ogóle nie znamy. Z jednej strony traktujemy to bardzo lekko, na zasadzie takiej, że mówimy koleżance czy znajomym, o wiesz co, chyba mam deprechę, bo po prostu mam taki dół, że siadam kompletnie, tak? Więc traktujemy ją trochę jako taką przysłowiową chorobę
3: na wszystko,
4: tak? Coś jestem smutna, coś jest nie tak, jestem niewyspana, no to mam depresję. Natomiast jest to mówione w taki zupełnie lekki sposób, natomiast nikt nie mówi wtedy, kiedy już faktycznie podejrzewa, że może coś być nie tak, to wtedy to jest trochę jak z jakąś wstydliwą chorobą, jak z jakimś nałogiem albo z taką chorobą, o której naprawdę nie należy mówić, więc czym prędzej staramy się sami przed sobą to ukryć. I gdzieś tam, nawet jeżeli mamy takie podejrzenie, o, może to być depresja, to zaraz jest wyparcie. Nie, to nie jest depresja, to jest właśnie to przesilenie, bo jestem niewyspana ostatnio, bo dzieci, bo praca, bo to, bo tamto, bo grypa, angina, bo coś tam. Zawsze mamy mnóstwo wymówek i bardzo często to trwa wiele lat, zanim tak naprawdę zostanie to zdiagnozowane, zanim udamy się do lekarza, I zanim zaczniemy cokolwiek z tym robić.
3: Czy ten moment wyparcia, o którym przed chwilą powiedziałaś, że mówimy sobie, nie, no to na pewno nie jest depresja. Czy to jest ten moment, kiedy już powinniśmy się de facto zacząć zastanawiać, żeby szukać pomocy dalej?
4: Ja myślę, że zawsze wtedy, kiedy czujemy, że sobie z czymś nie radzimy, trzeba zacząć szukać pomocy. I szukanie pomocy, na szczęście dzisiaj mamy internet, szczęście i nieszczęście, bo w internecie jest dużo mylnych informacji, ale też jest dużo bardzo pomocnych informacji. Natomiast zawsze wtedy, kiedy mamy wrażenie, że coś jest nie tak, bo gdzieś tam podskórnie czujemy. I ja wiem, że ja to czułam bardzo wiele lat temu, natomiast zawsze miałam wtedy pretensje sama do siebie. To było tak, ojejku, no jak może być nie tak, skoro tak naprawdę z rozumnego punktu widzenia, jakbym chciała tak według pewnych kanonów sukcesu swoje życie ocenić, to nie miałam prawa, żeby było cokolwiek nie tak, żebym była niezadowolona. Miałam pracę, dom, rodzinę, żadnych problemów finansowych. No generalnie rzecz biorąc, wszystko było super, więc dlaczego było mi smutno, dlaczego płakałam, dlaczego byłam niezadowolona? Oczywiście moja odpowiedź była taka, no bo mi się w głowie poprzewracało, tak? Bo mi za dobrze. I ja nieraz słyszałam, że depresja jest chorobą osób, którym jest za dobrze.
3: To prawda czy nie?
4: Absolutnie nie. Depresja jest chorobą osób, które nie potrafią, nie mogą albo zapomniały, jak słuchać swojego serca. My tego tak naprawdę jesteśmy uczeni od malutkiego, żeby podążać ze swoim rozumem. I my żyjemy zgodnie z tym, jak jest to od nas wymagane na początku przez rodziców, przez szkoły i rzadko kiedy tak naprawdę ktokolwiek się zastanawia nad tym, co to małe dziecko tak naprawdę chce, czego potrzebuje, jakie są jego prawdziwe talenty.
3: Co czuje.
4: Bardziej są takie trendy właśnie, żeby ciągnąć to dziecko według pewnych wytyczonych ścieżek, niż za nim podążasz. No jak to? Rodzic ma podążać za dzieckiem? No trochę jakby nie z tej strony, a jednak.
3: To jest bardzo duży problem moim zdaniem, ponieważ bardzo często, tak jak obserwuję rodziców wychowujących małe dzieci, pojawia się sformułowanie nie płacz. Wtedy, kiedy dziecko potrzebuje płakać, albo nie krzycz, wtedy, kiedy dziecko potrzebuje wyrazić
4: dokładnie
3: złość. I to ograniczenie emocji.
4: Dokładnie. Tłumienie emocji i też taki bardzo klasyczny i standardowy przykład, tak? Dziecko przychodzi do ciebie z otartym kolanem, bo się przewróciło i płacze, no bo boli, to jest normalne. Jak boli, to płacze. Natomiast mama czy tata, no wiadomo, że tego rodzica to serce boli, że to dziecko płacze. Wobec tego czym prędzej całuje i mówi, no już nie boli. No przestań płakać, przecież już
3: nic
4: nie boli.
3: Nic się nie stało.
4: Kiedy dla tego dziecka, no to się bardzo dużo stało i boli jak cholera, ale jak to rodzic mówi, że nic nie boli, że już nie powinno boleć i tu się rodzi pierwszy takie powątpiewanie w swoje własne odczucia, tak?
3: Które potem przez lata się gromadzi.
4: I to przez lata się gromadzi, to jest potem utwierdzane i my nie ufamy swoim własnym odczuciom, swoim własnym emocjom, swoim własnym potrzebom i gubimy siebie gdzieś tam po drodze. I niejednokrotnie jak zgłaszają się do mnie osoby z depresją, to właśnie od tego zaczynają, mówię, bo wiesz co, mówię, ja się kompletnie pogubiłam, ja już nie wiem kim jestem, nie wiem czego pragnę i nawet nie wiem co lubię. Czasami dla osoby, która jest pogrążona w depresji, to są osoby, które tak kompletnie zapomniały o sobie i mają tak słaby kontakt ze sobą, że takie zadanie, które ja daję, wejdź do sklepu, wszystko jedno, spożywczego, jakiegokolwiek, wejdź i kup sobie jakiś drobiazg, ale nie taki, który jest ci potrzebny, który w tej chwili jest wymagany, tylko to, czego chcesz. Wejdź do sklepu spożywczego i spytaj sama siebie lub sam siebie, czego chcesz i kup to sobie. To się okazuje czasami nie do przejścia. Taka osoba staje w tym sklepie i jest totalna panika, bo ona nie wie, czego chce. Ona po prostu zapomniała słuchać swoich potrzeb. Już ich nawet nie słyszy w tym momencie.
3: Idziemy zgodnie ze schematami udawcymi.
4: Tak.
3: Jednym z moich pierwszych pytań miało być pytanie dotyczące tego, jak rozmawiać o depresji, ale widzę, że idzie nam bardzo dobrze. Ty jesteś doskonałym przykładem o tym, jak rozmawiać o depresji, ale zadam to pytanie z perspektywy osoby, która, tak jak powiedzieliśmy na początku, uważa, że to tabu, że to temat, którego nie powinno się poruszać, że to choroba wstydliwa. Jak przełamać w sobie tę barierę i jak zacząć mówić o depresji?
4: Na pewno trzeba przełamać wstyd. Myślę, że pierwszym krokiem to jest tak naprawdę przyznać samemu przed sobą, powiedzieć samej sobie lub samemu sobie: okej, mam depresję. I to jest okej. To jest choroba, jak każda inna. I w związku z tym ja muszę teraz poświęcić czas sobie. Faktycznie mogę potrzebować więcej uwagi, bądź też wręcz przeciwnie, mogę potrzebować, żeby mieć więcej czasu dla siebie, więcej spokoju. Najlepiej jest po prostu powiedzieć szczerze, czy partnerowi, czy partnerce, czy w pracy, czy rodzinie, tak? Powiedzieć: mam depresję, będę potrzebować teraz tego, tego i tego. Dlatego, że bardzo wiele osób właśnie z rodziny i z otoczenia, przyjaciół, na przykład pisze do mnie, czy dzwoni i pytają się, co ja mam zrobić, bo wiem, że moja żona, mój mąż, moja przyjaciółka, kolega ma depresję, ale ja nie wiem, co robić. I tak naprawdę bardzo dużo bliskich osób chce pomóc, tylko ponieważ my się zamykamy i my się wstydzimy przyznać i udajemy, że wszystko jest w porządku i nic nam nie jest, to oni nie wiedzą, jak nam pomóc. I w akcie desperacji zaczynają pomagać nam w taki sposób, jaki oni uważają za słuszny, czyli zapraszając nas gdzieś tam niby i jednocześnie zaprowadzając do lekarza, czy próbując zmusić nas właśnie do jakiejś terapii, czy do wizyty u psychiatry, czy u psychologa. Takie osoby po prostu nie wiedzą, w jaki sposób mają nam pomóc, jeżeli my sami im nie podpowiemy. A drugą formą obrony otoczenia to jest właśnie wyparcie, czyli znowu, jeżeli my nie powiemy jasno i wyraźnie: słuchaj, jestem chora, mam depresję, potrzebuję twojej pomocy, to ta druga osoba będzie udawała, że nic się nie dzieje, będzie próbowała nam powiedzieć: słuchaj, weź się w garść, przestań świrować, nic takiego, to przesilenie wiosenne, wyjdzie trochę słońca, będzie ci lepiej, masz tutaj, nie wiem, kawkę, pączka, drinka, zaraz się lepiej poczujesz. Ludzie nie wiedzą, jak sobie z tym radzić, więc tak naprawdę ta osoba, która jest chora, wie najlepiej, czego w tym momencie potrzebuje. I to, co my z zewnątrz osoby mogą zrobić, to właśnie zapytać: słuchaj, widzę, że coś się dzieje nie tak, w jaki sposób mogę ci pomóc?
3: Ta odpowiedź może nie przyjść bardzo szybko.
4: Może nie przyjść bardzo szybko, ale tutaj potrzebny jest szacunek. Szacunek do osoby, która jest chora w tym momencie, dlatego że taka osoba może potrzebować wyciszenia, może potrzebować odizolować się na jakiś czas, żeby sobie różne rzeczy samodzielnie poukładać.
3: Dla wielu osób jesteś wsparciem, chociażby poprzez wydanie książki, w której bardzo ładnie opisujesz to, jak poradzić sobie z depresją, jak się z nią oswoić.

0: pustkę w sobie.
1: Czułam pustkę i czułam, właśnie były takie okresy i to faktycznie jest często w tym czasie, kiedy jest to przesilenie wiosenne albo jesienne, albo coś się wydarza, kiedy nasza umiejętność takiego kontrolowania rzeczywistości, coś nam się wymyka spod kontroli. I wtedy ta równowaga w naszym życiu nagle jest zachwiana, wpadamy w panikę, że coś się dzieje nie tak, że chyba coś jednak jest nie tak. Potem szybko zbieramy te kawałki, z powrotem sobie je układamy tak, jak chcemy. Wszystko jest z powrotem pod kontrolą, mamy posprzątane i lecimy dalej. Teraz z perspektywy czasu to myślę, że to w ogóle było już lata wstecz. Nawet kiedy byłam jeszcze zupełnie młodą dziewczyną, miałam pierwszą pracę i w tej pracy odnosiłam ogromne sukcesy, natomiast byłam bardzo samotna. Ale rano szłam do pracy i byłam chwalona, byłam doceniana i czułam się świetnie.
0: Trzeba było się spiąć i jakoś
1: tak,
0: szło.
1: Tak, i czułam się świetnie. I tak brnęłam sobie w to swoje życie, osiągając kolejne sukcesy zawodowe, potem wychodząc za mąż, potem mając dzieci. I za każdym razem, kiedy gdzieś tam to moje serducho zaczynało piszczeć, że a może jednak tak nie do końca, no to dostawało po łapkach i się zamykało, tak? I nie miało prawa dalej się odzywać. Mówię, wtedy, kiedy już wszystko miałam tak poukładane, dom, rodzina, dziecko, praca, i był taki brak satysfakcji, brak radości z tego wszystkiego, więc stwierdziłam, że muszę pójść do jakiegoś terapeuty, który najlepiej jakby mi dał jakąś pigułkę szczęścia, żeby mogła się szybko ogarnąć i ruszyć dalej. No poszłam do terapeuty, terapeuta wtedy nie dał mi pigułki szczęścia, dlatego że tylko psychiatra może wypisać leki, ja poszłam do psychoterapeuty. Natomiast po jakiejś tam krótkiej terapii stwierdziłam, że już sobie radzę, wobec tego mogę dalej ruszyć, robiąc to, co robiłam, tak? Dokładnie, nie zmieniając kompletnie nic w moim życiu, tylko nabrałam więcej sił, więc mogłam z jeszcze większym zaparciem robić to, co robiłam. I w pewnym momencie, kiedy to wszystko było tak fajnie poukładane, urodziłam dziecko z zespołem Downa. Narodziny dziecka niepełnosprawnego wywracają życie człowieka do góry nogami, kompletnie przewartościowują wszystko. Natomiast ja nadal byłam na tej fali, że ja tu wszystko będę kontrolować, ja wszystko mogę, jak się wystarczająco postaram. Jeżeli się wystarczająco zepnę, to ja nawet uzdrowię tego syna z zespołem Downa. Ja zrobię tak, że on będzie się zupełnie normalnie rozwijał. I to trwało 6 lat. Aż w końcu ja się nie poddałam, ale moje ciało się poddało. Dostałam nadciśnienia. Wylądowałam w szpitalu i to jest właśnie to, o czym mówił ten psychiatra. To jest stan zapalny całego organizmu, tak? Pomijając to nadciśnienie, to przedtem jeszcze miałam chroniczne bóle głowy, drżenie, drętwienie rąk, zaniki pamięci, takie wrażenie, jakby rano wstaje, jakby mi musowało całe ciało.
0: Kolejny etap, kiedy serce się dopominało.
1: Tak, to jest wtedy, kiedy już ciało krzyczy, tak? To już całe ciało krzyczy, że coś jest nie tak, natomiast my mamy ogromny arsenał uciszaczy, różne środki przeciwbólowe, różnego rodzaju wspomagacze typu kawę, energetyki i różne inne, więc sobie tak przeplatamy, tak? Kawa, energetyk, środek przeciwbólowy na ból głowy i tak w kółko to moje ciało powiedziało basta, dalej nie pojadę. I wtedy rozejrzałam się i stwierdziłam, że jestem najmłodsza na oddziale. I wtedy przyszła taka refleksja, że chyba coś jest nie tak, że mnie tutaj nie powinno być. Po tygodniu diagnozowania, no bo nadciśnienie nie bierze się znikąd, kiedy nie znaleziono żadnej innej przyczyny tego mojego nadciśnienia, zostałam wysłana do psychiatry i tam zdiagnozowana właśnie z depresją i z nerwicą. No w moim przypadku to ja już tak naprawdę dotknęłam dna, ja już padłam i w tym momencie dopiero ta cała diagnoza została przeprowadzona. Nigdy przed tym momentem nie przyszło mi do głowy, żeby pójść do psychiatry czy też do jakiegoś psychologa i się zdiagnozować w kierunku depresji, bo to była ostatnia rzecz, o której myślałam, znaczy ja w ogóle mi nie przychodziło do głowy, że to może być przyczyna mojego złego samopoczucia. Ja już prędzej myślałam, że ja może mam raka, albo jakąś inną.
0: Bo lekarze nie potrafią zdiagnozować,
1: tak,
0: prawda?
1: Tak, albo lekarze nie potrafią zdiagnozować, albo może powinnam po prostu, no tak jak próbowałam znaleźć lek na zespół Downa, to po prostu znaleźć lek na moją słabość, bo ja to bardziej traktowałam w kategorii

0: kategoriach słabości. Ten incydent uświadomił mi, że jeżeli chcę dalej żyć, to ja muszę naprawdę dokonać bardzo głębokich zmian w moim życiu, ponieważ pędząc w ten sposób dalej, funkcjonując w ten sam sposób jak do tej pory, to ja umrę pewnie prędzej niż później, albo na atak serca, albo na wylew, albo na tego raka, którego się spodziewałam non-stop, albo cokolwiek innego, dlatego że moje ciało po prostu powiedziało, że już dziękuję serdecznie za współpracę.
1: Wróćmy do tej diagnozy depresji i nerwicy. Co wydarzyło się później?
0: Zostałam skierowana do psychiatry i do psychologa. Od razu dostałam też w szpitalu leki antydepresyjne. I to jest, wiem, bardzo kontrowersyjny temat, leczenie. Ja po lekach antydepresyjnych się bardzo źle czułam. Czułam się gorzej niż w pełnowymiarowej depresji bez leków. Czułam się faktycznie po lekach dopiero tak, jakbym była chora psychicznie. I pomimo kilku prób zmiany tych leków, nadal się czułam źle, a ponieważ musiałam opiekować się swoimi dziećmi i normalnie funkcjonować i nie mogłam się wyłączyć z życia na parę miesięcy, bo ja się teraz tutaj, proszę Państwa, leczę, to stwierdziłam, że muszę to zrobić w inny sposób. Poza tym też to przyszedł taki moment właśnie, że ja zaczęłam słuchać trochę tego mojego ciała i tak sobie pomyślałam, że jeżeli to moje ciało tak bardzo się broni przed tymi lekami, to może one jednak nie do końca są dla mnie takie dobre. I zaczęłam chodzić na terapię. Wtedy to był czas, kiedy ja faktycznie skupiłam się po raz pierwszy w życiu, skupiłam się tylko na sobie. Wszystkie inne obowiązki wykonywałam, ale w minimalistyczny sposób. Niektórzy się buntowali, owszem, no bo jak to? Ale to był czas, kiedy ja faktycznie skupiłam się na sobie, kiedy chodziłam wiecznie ze słuchawkami na uszach i słuchałam audiobooków najróżniejszych, które zresztą w depresjologii wspominam wszystkie te, które mi pomogły. Kiedy chodziłam na różnego rodzaju warsztaty, szkolenia, terapie konwencjonalne, niekonwencjonalne, ja po prostu postanowiłam spróbować wszystkiego, co jest tylko możliwe, żeby się wyleczyć, żeby z tego wyjść. Leczenie polegało na poznawaniu siebie i swoich potrzeb.
1: No właśnie, i to w cudowny sposób opisujesz w swojej książce Depresjologia. Gdybyśmy mogli podać kilka przykładów właśnie tych, które pomagają wyjść z depresji, które ty u siebie stosowałaś.
0: Każda osoba, która jest pogrążona w depresji, ma taką cechę, że ma totalny brak miłości i szacunku do siebie samego, czy do siebie samej. I to wychodzi na naszych warsztatach, które prowadzę. Za każdym razem, kiedy o tym mówię, to każdy, kiedy się nad tym zastanowi, to potwierdza. Ja nie szanowałam i nie kochałam siebie. I to jest ten czas, kiedy trzeba zacząć poznawać siebie, a potem zaakceptować siebie takim człowiekiem, jakim się jest, a nie takim, jakim mamy wyobrażenia o tym, że jesteśmy, bo to jest bardzo rozbieżne czasami. Mnie się wydawało, że jestem idealna, że jestem perfekcyjna. Nie kłamię, nie wyrzucam papierków na ulicę, nie przekraczam prędkości, po prostu chodzący ideał. Ale to było wyuczone. Rano wstawałam i zadawałam sobie pytanie i robię to zresztą do tej pory. Co mogę dziś dla ciebie zrobić, kochanie? Z taką czułością do siebie samej. I kiedy dostawałam odpowiedź, to robiłam wszystko, żeby to zrobić, bo gdybym zadała to pytanie mojemu dziecku i ono by powiedziało: mamo, ja chcę dzisiaj lody orzechowe, to pewnie bym zrobiła wszystko, żeby z nim na te lody orzechowe pójść. Ale jeżeli ja powiedziałam gdzieś tam cichutko, że nie wiem, chciałabym posłuchać muzyki w samotności przez 15 minut, to zazwyczaj wszystko inne było ważniejsze niż te 15 minut dla siebie.
1: A to tutaj mała rzecz z pozoru.
0: Tak, tak. A te małe rzeczy są niezwykle ważne, bo w całym tym szalonym dniu, gdzie mamy mnóstwo zobowiązań w stosunku do najbliższych, dzieci, męża, rodziców często, współpracowników, szefa, znajomych, przyjaciół, sąsiadów, my jesteśmy na samym szarym końcu i najczęściej na nas nie starcza czasu. Na mnie samą, na siebie samego nie starcza czasu, nie starcza energii, A tutaj ja postanowiłam, że ja tą jedną małą zachciankę sobie spełnię. I to wydaje się takie głupie i taki drobiazg. Tym niemniej jest to niezwykle ważne, bo jest to właśnie taka droga do poznawania siebie, czego ja chcę, czego ja pragnę. Ja dawałam sobie wybory z dwóch, jak się małemu dziecku daje. Kupowałam sobie na przykład olejki eteryczne, żeby tam do świeczki gdzieś tam wkropić i wąchałam i pytałam sama siebie, który ci się bardziej podoba. Nie, który będzie lepiej pasował do mojego domu, nie, który będzie bardziej odpowiadał moim dzieciom, tylko który mnie się bardziej podoba. Wiesz, jakie było to trudne, żeby odpowiedzieć na to pytanie? To było czasami tak trudne, że ja musiałam wyjść z tego sklepu, potem wrócić z powrotem i próbować raz jeszcze, bo ja nie umiałam odpowiedzieć na to pytanie, który mnie, Agacie, bardziej się podoba.
1: Zagubiłaś się.
0: Tak, kompletnie. Zapomniałam zupełnie o sobie. Więc to odkrywanie na nowo siebie może być czasami frustrujące, ale jest też bardzo, bardzo ciekawe, bo tak naprawdę dopiero w tym momencie poznajemy, kim jesteśmy.
1: Dowiadujemy się o sobie szczegółów.
0: Tak. I czasami jest to właśnie tak jak w moim przypadku w wieku lat 40, kiedy dowiedziałam się, że lubię kolor różowy, którym się zawsze wydawał jakiś obciachowy, chociaż gdzieś tam podskórnie wiedziałam, że go lubię, ale nie.
1: Bo społeczeństwo no tak nas nauczyło, tak, że różowy
0: tak,
1: niekoniecznie.
0: Taki landrynkowy to może nie, no ja tutaj bizneswoman, prawda, taka właścicielka agencji reklamowej, poważna kobieta i tam się różowy, fuj. A tu się okazało, że także ja lubię ten różowy, więc teraz w domu mam mnóstwo różowego i nieraz noszę również. I bardzo wiele różnych innych rzeczy odkryłam. Pisałam afirmacje, o których piszę w książce bardzo dużo. One mi naprawdę bardzo, bardzo dużo pomogły. Wyrażanie wdzięczności jest takim prostym zadaniem, które każdy może zacząć wykonywać i ma gigantyczną moc. Wtedy, kiedy tak naprawdę szczerze czujemy wdzięczność, to wydzielamy oksytocynę i dopaminę. Naprawdę takie samo działanie mają antydepresanty. Zwykle przez cały dzień to katujemy się tymi rzeczami, których nie zrobiliśmy, ale albo zrobiliśmy źle, tak? Albo myślimy o tym, co mamy zrobić, albo myślimy o tym, że tego nie zrobiłam, o tym zapomniałam, dziecku nie dałam zielonego stroju, bo dzisiaj dzień ziemi i tak cały czas, cały dzień się tak biczujemy.
1: A nawet jeżeli pojawi się jakiś sukces, to mówimy sobie, dobra, ten sukces to jest nic w porównaniu do tego,
0: nic,
1: co jeszcze mam
0: albo
1: zrobić.
0: Albo, że to przypadek albo,
1: ja
0: że
1: nie jestem godny.
0: Tak, albo w tym momencie wymieniamy 100 różnych powodów, dla których ten sukces nie powinien się pojawić, tak, to jest tak prosty przykład. Jedna drugiej dziewczynie mówi, słuchaj, ale masz fajną sukienkę. A no tak, wiesz, ale tutaj ona ma dziurę, a poza tym ona już taka stara jest i naprawdę. Dlaczego nie potrafimy przyjąć tego komplementu?
1: Powiedzieć
0: tak?
1: Dziękuję.
0: Powiedzieć dziękuję. Wiesz, naprawdę też ją lubię, jest bardzo fajna. Tutaj wracam do tego wyrażenia wdzięczności, dlatego, że to jest ćwiczenie, które jest polecane przez bardzo, bardzo wielu terapeutów, przewodników duchowych, przez najróżniejsze znane osobistości z dziedziny takiego właśnie rozwoju duchowego. I Deepak Chopra o tym mówi, i Oprah Winfrey o tym mówi, ale też i nasza religia katolicka mówi o tym, tak, że wieczorem, kiedy się modlimy, to nie tylko prosimy, ale dziękujemy. Więc tak naprawdę wszystkie religie, wyznania, trendy sprowadzają się do tego, do tej wdzięczności. I na koniec dnia warto sobie spisać 3 rzeczy, za które mogę być wdzięczna, czy wdzięczny. I tutaj nie chodzi o to, że jestem wdzięczna za pracę, męża i dzieci. 3 rzeczy, tak? I codziennie to samo. Tylko nie, jestem wdzięczna za promyk słońca, który dzisiaj wyszedł za chmury. Jestem wdzięczna za to, że udało mi się nie zmoknąć, bo pamiętałam o parasolu. Albo za to, że zmokłam i poczułam te krople deszczu na swojej skórze.
1: To wymaga bardzo innej perspektywy,
0: tak,
1: niż te, które w której żyjemy.
0: Dokładnie. To jest zwracanie uwagi na drobne rzeczy, które się dzieją wokół nas, tu i teraz, to takie modne teraz jest to tu i teraz, ale myślę, że nie wszyscy wiemy, co to znaczy. To się stało znowu takim sloganem trochę, o, żyję w tu i teraz, tylko co to znaczy? To właśnie znaczy to, że ja jadąc tutaj do ciebie dzisiaj, zauważyłam ślady po samolocie na niebie i po prostu takie zawijaski przepiękne były na tym niebie, że mnie to zachwycało. Stałam w korku i spoglądałam na te malowidła na niebie.
1: Jakie szczęście, że był korek, prawda?
0: Tak, ależ ja pokochałam korki, odkąd zaczęłam słuchać audiobooków. I tak jak wszyscy się tam w tych korkach wściekają, ja jestem szczęśliwa, ja czekam na ten moment, kiedy wsiądę do samochodu, odpalam sobie audiobooka i super, i dla mnie to jest bardzo fajny czas, dla mnie to jest mój czas z moim audiobookiem. To są te rzeczy, za które na koniec dnia mogę być wdzięczna. I zamiast zasypiać, myśląc o tym, czego nie zrobiłam i jaka jestem do niczego, bo mi się nie udało zrobić tej całej długiej listy rzeczy, które sobie wymyśliłam, albo jakie zrobiłam to na pewno źle, to ja zasypiam, myśląc o tych drobnych rzeczach, za które mogę być wdzięczna tego dnia. I tak naprawdę okazuje się, że ten dzień był super. Bez względu na to, czy moje dziecko jest zdrowe w tego dnia, czy chore, czy mam jakieś problemy, czy ich nie mam.
1: Udało ci się, bo wyszłaś spod kołdry i wymalowałaś życie na nowo.
0: Tak.
1: To też pod tytuł książki Depresjologia. Przeczytałem tę książkę, ale chciałbym zapytać autorki o to, czy to jest poradnik dla osób, które już mają zdiagnozowaną depresję. Czy to też jest trochę poradnik otwierający oczy każdemu człowiekowi?
0: Ja myślę, że to jest poradnik dla każdego człowieka. Miałam nawet problem z tym, czy faktycznie nazywać to depresjologia. Bo wtedy pomyślałam, że to może ograniczyć trochę odbiorców. Tym niemniej, ponieważ jest to moja droga przez depresję i wszystko, czego się na jej temat nauczyłam i czego doświadczyłam w związku z depresją i w jaki sposób z niej wyszłam, to nazwałam książkę Depresjologia, zatytułowałam ją Depresjologia. Natomiast większość osób, które ją przeczytały, twierdzą, że to jest książka dla każdego, kto chce żyć pełnym życiem, kto chce nauczyć się cieszyć tym życiem, kto chce nauczyć się doceniać, kochać, szanować siebie, słuchać siebie. Także tak naprawdę jest to książka dla każdego.
1: To jest piękna puenta naszej rozmowy. Nie mógłbym się wysilić na jeszcze lepszą. Dziękuję bardzo za rozmowę. Agata Komorowska, autorka książki Depresjologia. Dziękuję.
0: Dziękuję również.
2: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.
1: Dziś w Mieście Młodości bardzo trudny, ale równie ważny temat. Rozmawiać będziemy o emocjach, a ze mną w studiu ekspertka w tym temacie, Maria Maruszczyk, psycholożka, trenerka i twórczyni Gruntowni, Centrum Dobrych Szkoleń, czyli programu profilaktycznego, który podwyższa inteligencję emocjonalną przedszkolaków. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Na początek może trochę trudne pytanie, a może nawet banalne, ale czym są emocje?
3: To jest i banalne, i trudne, dlatego że nie ma jednoznacznej definicji, czym są emocje. W psychologii uważa się, że to jest pojęcie podstawowe, czyli coś, co każdy z nas czuje, każdy wie, czym są emocje, albo prawie każdy z nas, albo większość z nas. I mówi się o reakcjach fizycznych, że jest to reakcja psychiczna na pewne wydarzenia, które nas spotykają i ważne jest to, jak reagujemy też ciałem na to, co się dzieje. Ale nie ma jednoznacznej definicji, czym są, dlatego że każdy z nas bardzo różnie reaguje na różne sytuacje i bardzo ciężko jest znaleźć jedną definicję, która określa, czym jest dana emocja. Łatwiej mówić o funkcjach emocji. Jakie mają funkcje?
1: No właśnie, no to jakie mają funkcje emocje?
3: No właśnie, zahaczamy o taki temat, który jest bardzo istotny, dlatego że często mówi się o tym, że są emocje dobre albo emocje złe, albo właśnie na przykład takie, które chcemy przeżywać, albo takich, których właśnie nie życzymy sobie, szczególnie u naszych dzieci. No ale właśnie, kiedy spojrzymy na funkcje danych emocji, to nagle się okazuje, że wszystkie emocje są potrzebne, no bo po co jest nam złość? Każdy z nas gdzieś poczuł kiedyś złość, tą energię, która daje frustracja, furia, irytacja. I ta złość niesie zmianę. Bez tej energii nie byłoby możliwe zmiany tego, co nas po prostu denerwuje i irytuje. Czyli byśmy trwali w jakiejś sytuacji, która nas boli, która nas dotyka, na którą się nie zgadzamy, nie mamy na zgody na jakieś różne działania, a tkwimy w tym, ponieważ nie jesteśmy w stanie tego zmienić, bo nie mamy tej właśnie energii do zmiany. Mówi się nawet, że depresja nie jest tak naprawdę związana z uczuciem smutku, jak mówi się powszechnie, tylko właśnie z brakiem złości. Dlatego, że osoby, które doświadczają depresji, nie mają tej siły, żeby zmienić swoją sytuację, której doświadczają.